0: Temat pojawił się podczas spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. W siedzibie resortu był nasz reporter Michał Rawa.
1: Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
2: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, Policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
1: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
2: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
1: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
0: Michał Rawa, dziękuję za relację. W całej Polsce zabiły syreny. Powód: ćwiczenia Alarm 2026, podczas których sprawdzano m.in. procedury, systemy alarmowania i głośność syren.
3: Ćwiczenia przedwojenne, ostrzegawcze. Musimy być gotowi na wszystko.
4: Dostałem wiadomość, że to jest ćwiczenie.
5: Czego mi brakuje, to informacji, co mamy w takiej sytuacji zrobić, bo nie za bardzo wiedziałabym, jak się zachować.
6: Ogłoszenie alarmu to 3-minutowy dźwięk modulowany. Usłyszymy, jak on wzrasta i opada około 15 razy. Natomiast odwołanie alarmu to dźwięk ciągły, który też trwa 3 minuty.
0: Wyjaśniał Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Ćwiczenia zakończyły się przed godziną 15. Najpierw podpisali się pod listem Stowarzyszenia Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego, a później złożyli deklarację o braku przynależności do organizacji Mateusza Morawieckiego. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS, poinformował o tym rzecznik partii Rafał Bochenek. Czerwińska nigdy nie była w żadnym stowarzyszeniu, Obajtek był związany ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
7: Złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. W związku z tym, szanowni państwo, no, to jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
0: Dodaje rzecznik PiS. Były prezes Orlenu formalnie nie wystąpił ze stowarzyszenia, mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Miller.
8: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie, w którym zresztą, wiecie państwo, ono jest tak napisane, że jakby teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym.
0: Przypomnijmy, w środę kierownictwo PiS pod groźbą wykluczenia z partii nakazało wystąpienie swoim członkom ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Na podjęcie decyzji politycy mają czas do czwartku. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej. To przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności IRIS². Nowa konstelacja satelitów ma być bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie wynosi blisko 600 milionów euro, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
0: Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju wobec zagrożeń hybrydowych, cyberataków i sytuacji kryzysowych.
9: Powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać. Stąd też idea dołączenia do IRIS².
0: Polska będzie jednym z 6 głównych uczestników budowy europejskiego systemu IRIS². Docelowo ma się składać z 300 satelitów krążących na orbicie. Dwóch podejrzanych o pobicie 60-letniego pasażera tramwaju już w rękach służb. To dalszy ciąg głośnej sprawy, o której informowaliśmy w wiadomościach Vox FM. Mężczyzna stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, którego napastnicy wcześniej zaczepiali.
10: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
0: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to 38 i 41-letni Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Trafili już do policyjnego aresztu. Dziś mają usłyszeć zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym. Policja nadal poszukuje nastoletniego obywatela Ukrainy, który był ofiarą słownych ataków. Ta ustawa jest już gotowa, mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego i apeluje do resortu edukacji. Chodzi o podwyżki dla nauczycieli. Jak tłumaczy Sławomir Broniarz, projekt obywatelski dotyczący wyższych pensji dla pedagogów na sejmowym biurku leży już od ponad 4 lat. Tymczasem Ministerstwo Edukacji równolegle rozpoczyna pracę.

0: nad swoimi rozwiązaniami.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt inicjatywy ustawodawczej, która gwarantuje odpolitycznienie tychże wynagrodzeń. I wystarczy to procedować. Apel do Ministerstwa Edukacji, jeżeli Państwo nad czymś pracujecie, to ta ustawa jest już gotowa. Szkoda Waszego czasu, wysiłku nad tworzeniem czegoś dodatkowego, skoro jest projekt ustawy, którą należy procedować. Ona leży w Sejmie.
0: Mówi Sławomir Broniarz. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. Odbędzie się 31 sierpnia pod hasłem Politycy do tablicy. Są już pierwsze wyniki tegorocznej rekrutacji na uczelnie wyższe. W tym roku uczelnie odnotowały wyjątkowo wysoką frekwencję, a wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się psychologia, kierunek lekarski czy prawo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
2: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
3: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
2: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
3: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia.
2: Informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
4: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie.
2: Dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało także większe niż rok temu zainteresowanie studiami. To efekt skumulowanych roczników, objętych dawną reformą sześciolatków.
0: Relacjonował Krzysztof Płowecki. Pociągi osobowe kursują już normalnie. Przywrócono ruch na trasie pomiędzy Piwniczną, Zdrój a Muszyną. To po tym, jak w piątek w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów spadła z nasypu do rzeki.
5: Przygotowujemy się również do wyciągnięcia tych wagonów. Staramy się tak przygotować pracę, żeby nie miały one wpływu na ruch pociągów. Na pewno, żeby usunąć te wagony, będą potrzebne specjalistyczne sprzęty, czyli maszyny ciężkie.
0: Mówi Anna Znajewska-Paweluk z PKP. Sprawą wypadku zajęła się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Uwaga na podrabiane złoto. To popularny sposób lokowania oszczędności. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają fałszywe sztabki złota. Podróbki potrafią do złudzenia przypominać oryginały. Dlatego przed zakupem warto zachować szczególną ostrożność. Jak najczęściej podrabiane jest złoto?
6: Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami sztabki imitujące prawdziwe sztabki. Czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.
0: Mówi Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej. Kupując złoto, warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i zwracać uwagę na certyfikaty potwierdzające jego autentyczność.
6: Zawsze sprawdzamy, czy ta sztabka jest oryginalna. Natomiast jak nie mamy takich możliwości, to wtedy po prostu musimy wybierać dostawcę, który jest wiarygodny, najlepiej bezpośrednio producenta. Wtedy mamy pewność, że kupujemy złoto, a nie produkt złotopodobny.
0: Przed zakupem warto też zweryfikować numer konta bankowego, na które przelewamy pieniądze za złoto. Polscy przewodnicy tatrzańscy zostali odcięci od słowackich Tatr. Z powodu zmiany prawa na Słowacji nasi przewodnicy stracili możliwość oprowadzania tam turystów.
7: Jedynymi uprawnionymi do działania po stronie słowackiej w tej chwili są przewodnicy IVBV i UIMLA. Przy czym jeżeli chodzi o przewodników polskich UIMLA, oni również są zobowiązani do zunifikowania się na Słowacji. Obecnie tylko dwie osoby taką unifikację na razie przeszły i mogą legalnie pracować.
0: Wyjaśnia Wojciech Gaździak, prezes oddziału PTTK w Zakopanem. O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Problem dotyczy około 300 przewodników i tysięcy Polaków, którzy chodzili z nimi w góry słowackie. Udany urlop nie musi być wcale długi. Ważne, by zmieniał tryb życia na tyle, by pozwolił odciąć się od pracy. Z raportu Urlop bez bagażu wynika, że aż 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu. Dlaczego tak się dzieje? Tłumaczy ekspert psychologii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego profesor Bohdan Rożnowski.
8: I tutaj natrafiamy na taki problem, który jest związany z tym, że wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. No problemem też jest to, że mamy dużo środków komunikacji, które pozwalają nam być w pracy do dowolnego miejsca na świecie.
0: Ekspert podkreśla, że wypoczynek ma do spełnienia bardzo konkretny cel. Chodzi o odzyskanie sił i energii zużytej w pracy. Wakacje nad morzem. W tym roku psuje pogoda. Zamiast słońca są chmury i deszcz. Do tego około 18 stopni na termometrach. Szału nie ma, przyznają turyści wypoczywający w Trójmieście.
9: Bardzo deszczowo. Wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
10: W tej chwili masakra. Dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
11: No w tym roku nie raz pierwsza, nie?
12: Byliśmy przygotowani dokładnie.
13: Szału nie ma. Tak miało być.
11: nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
12: Parę dni może być. Nam to nie przeszkadza. Jest super. Mało ludzi na plaży.
13: Zimno. Deszcz pada. Nieprzyjemnie.
14: Odkąd my żeśmy przyjechały, to nikt się nie kąpie, nikt nie pływa, plaże puste. Nie ma pogody.
0: Z turystami przy plaży w Gdyni rozmawiał nasz reporter Paweł Lemke, a kto na urlop dopiero się wybiera, ma szansę na okienko pogodowe. Ocieplenie prognozowane jest na weekend, w niedzielę ma być w Trójmieście 25 stopni. Miłośnicy leśnych przysmaków mogą czuć niedosyt, mimo że w świętokrzyskich lasach trwa sezon na owoce. Tegoroczne zbiory jagód są znacznie skromniejsze niż w ubiegłych latach. Wszystko przez kapryśną pogodę, przymrozki i suszę, mówi jeden ze sprzedawców z Kielc.
15: Nie ma szału, zeszły rok był dużo, dużo lepszy. Jest szansa w jednym miejscu nazbierać ten słoik jagód. Ale to też nie zbiera się tak w 5 minut. Litr jagód kosztuje 25 zł za słoiczek.
0: Sezon na jagody potrwa jeszcze przez kilka tygodni. To były wiadomości Vox FM, Dawid Osysko.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Ryszard Kapuściński. Podróże z Herodotem. Z wyborem książki do czytania jest tak jak z wyborem smaku lodów w rzemieślniczej lodziarni. Nie sposób się szybko zdecydować. Mnogość wariantów, opcji oraz kombinacji jest tak duża, że w końcu wybieramy kompromis. A gdyby tak móc zakosztować więcej smaków w jednym rożku i poznać więcej gatunków literackich z jednej tylko książki? Wydaje się niemożliwe. Nic bardziej mylnego. Ryszard Kapuściński, znakomity reporter i podróżnik, właśnie coś takiego przygotował. Nie są to co prawda wspomniane lody dla ochłody, lecz Podróże z Herodotem. Książka, która łączy w sobie wszystko, czego potrzeba, by się nasycić i nie poczuć przejedzenia. Są podróże po niemalże całym świecie, kultury i tradycje rozmaitych ludów, a także przeskoki w czasie o ponad 2000 lat. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, jak bardzo podróże kształcą i jakie można wynieść nauki, czerpiąc z literatury sprzed 2000 lat. Poznaj niezbędne minimum. Czas i miejsce akcji należy rozróżnić na reporterski cykl Kapuścińskiego oraz wstawki z utworu Dzieje autorstwa greckiego historyka Herodota. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z podróżą po świecie, gdzie każdy reportaż odpowiada konkretnym miejscom. Odwiedzamy m.in. Indie, Chiny czy kraje Afryki. Natomiast wstawki z antycznego dzieła przenoszą nas wiele lat wstecz, aż do wojen grecko-perskich i rządów króla Xerxesa. Istotne jest, byś zapamiętał rodzaje narracji zaprezentowane w utworze. Ze względu na dwojaki czas i miejsce akcji, mamy do czynienia z narracją będącą wspomnieniami autora z młodych studenckich lat i początku dziennikarskiej pracy. Drugi rodzaj wiąże się z dziełem Herodota i jego wpływem na reportażystę. Kapuściński wielokrotnie zastanawia się nad życiem, motywami, jakimi kierował się Herodot, a także jego poglądami. Wielokrotnie wplata do swoich reportaży obszerne fragmenty dziejów, by podjąć ich filozoficzną analizę skonfrontowaną z własnymi przemyśleniami. Gatunek literacki Podróży z Herodotem nie jest jednoznaczny. Dzieło zalicza się do cyklu reportaży, ale pamiętaj, że balansuje na pograniczu autobiografii i literatury pięknej. Ryszard Kapuściński stworzył pozycję tak wielogatunkową, że momentami zahacza nawet o refleksje filozoficzne. Zaklasyfikowanie Podróży z Herodotem do jednego gatunku literackiego mogłoby być krzywdzące bardziej niż nazwanie współczesnych raperów youtuberami. Przejdźmy do właściwego streszczenia utworu. Przekroczyć granice. Na początku jesteśmy zapoznawani z samym autorem i jego wspomnieniami dotyczącymi odkrycia dziejów Herodota na studiach. Tym, co przyciągnęło go do tego antycznego utworu, była jego ponadczasowość. To, co Herodot opisał ponad 2000 lat temu, Kapuściński widział na własne oczy właśnie teraz. Zwłaszcza jeśli chodzi o wątek stalinowski. Kapuściński w pierwszym rozdziale mówi też o swojej pierwszej pracy i początkach podróży. Wtedy zaczęły się marzenia o wyjeździe za granicę. Skazany na Indie. Zafascynowany dziejami, Kapuściński bierze je ze sobą w pierwszą podróż służbową do Indii. Na miejscu uderza go niemalże wszystko, począwszy od religijności przez miejsca święte i modlących się ludzi, po Ganges, gdzie po jednej stronie odbywają się rytuały oczyszczenia, a po drugiej palą się zwłoki zmarłych, których popiół ląduje w rzece. Reportażysta zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że bez języka ani rusz, dlatego podejmuje decyzję o jego jak najszybszej nauce. Każdego dnia zauważa, że Indie to miejsce, w którym słowo kontrast zyskuje nowe znaczenie. Dworzec i pałac. Po jednej stronie znajduje się bogaty pałac, po drugiej na dworcu umierają z głodu dzieci i bezdomni, ofiary wojny między Hindusami a muzułmanami. Na ulicach trzeba się przeciskać. Jest tak tłoczno i głośno, że trudno się skupić.
Dookoła walają się nieczystości, których ludzie pozbywają się z domów. Narratorowi cały czas towarzyszy dzieło Herodota, które studiuje i doszukuje się w nim nawiązań. Wraca do Warszawy. Rabbi śpiewa u pani

i szady. Najważniejszą nauką, jaką Kapuściński wyniósł z podróży do Indii, była nauka języka i wcześniejsze przygotowanie się do podróży. Aby z należytą uwagą zwiedzić obcy kraj, należy go poznać odpowiednio wcześniej. Poszukuje więc różnych tekstów odnoszących się do indyjskiej kultury i filozofii. W trakcie tych poszukiwań natrafia na dzieło laureata Nagrody Nobla, który jako małe dziecko imieniem Rabi śpiewał z ojcem Upaniszady, czyli pieśni filozoficzne. Rekonesans okazał się owocny, bo udało mu się znaleźć nowe informacje o Herodocie. Narrator zaczął więc rozmyślać o jego dzieciństwie, rodzicach, a także kraju, w którym żył. Wkrótce wyrusza do Chin. 100 kwiatów przewodniczącego Mao. Nim znalazł się w samych Chinach, przemierzył jeszcze Amsterdam, Tokio i Hongkong. Niestety innego połączenia wtedy nie było. Wizar za 79 zł jeszcze nie istniał. Po przekroczeniu granicy chińskiej podróż do Pekinu zajęła Kapuścińskiemu 3 dni. Spotkał się tam z nowymi kolegami z redakcji, a w hotelu poznał swojego tłumacza pana Li. Bohatera ekscytuje otaczający go świat. Czym prędzej pragnie poznać ludzi, ich kulturę oraz odwiedzić najważniejsze miejsca. W wolnych chwilach studiuje literaturę chińską. Kreuje też własne zdanie na temat muru chińskiego. Uważa, że lepiej by było rozwinąć edukację oraz rolnictwo, aniżeli stawiać mur, który potęguje pychę w narodzie. Jego zdaniem postawienie muru chińskiego stwarza wrażenie, że wszystko, co znajduje się poza nim, jest gorsze od tego, co znajdziemy wewnątrz. Myśl chińska. Cały czas towarzyszymy narratorowi w jego zgłębianiu wiedzy o Chinach i bólowi związanemu z niezrozumiałością języka. Pokusił się on o porównanie kultury chińskiej do kultury hinduskiej. Rozmyśla na temat chińskich religii, konfucjanizmie i taoizmie. Uważa je za praktyczne. Czy wiesz, co to jest konfucjanizm i taoizm? Konfucjanizm mówi o przynależności człowieka do społeczeństwa, byciu jedną z wielu części i skupieniu się na tym, by przestrzegać porządku. Taoizm z kolei radzi, by odrzucić przywiązywanie się do przedmiotów. Nic bowiem nie jest trwałe i wieczne. W tym czasie reporter dostaje z Polski wiadomość o zwolnieniu z pracy. Po powrocie do kraju zgłębia kulturę Azji oraz nieustannie studiuje dzieje Herodota. Szczęście i nieszczęście Krezusa. Przenosimy się wstecz do czasów Herodota, który poszukuje źródeł konfliktu między wschodem a zachodem. Za taki stan rzeczy obwinił Fenicjan, którzy porywali kobiety. Stara się określić pierwsze prawo świata, które odpowie na pytanie, kto zaczął. Udaje mu się ustalić, że prawem ludzkości jest prawo do zemsty. To strach przed konsekwencjami powinien być definitywnym znakiem stop przed popełnieniem czynu. Herodot uważa również, że szczęście ludzkie nigdy nie jest trwałe. Jako przykład podaje Krezusa, który znany był z bogactwa swego skarbca. Pewnego razu odwiedzili go greccy mędrcy, z których jeden z nich o imieniu Solon stwierdził, że człowiek jest igraszką przypadku. Dziś ma wszystko, jutro nie ma nic i o tym decydują już bogowie. Dlatego po wyjeździe mędrców na Krezusa spadła kara. Najpierw zginął jego syn, potem w wyniku ataku na Persję zniszczył on swoje państwo, a na dodatek sam dostał się do niewoli. Na stosie usłyszał jeszcze, że nikt z żyjących na świecie ludzi nie może mówić o sobie, że jest szczęśliwym. Z opresji ratuje go wezwanie Apollona, który cudem ugasił palący się pod jego stopami ogień. Krezus wyciąga z tego naukę, że tylko on sam odpowiedzialny jest za swój los. Tak oto powstaje trzecie prawo Herodota. Widok z minaretu. Po wycieczce do czasów starożytnych pora powrócić do współczesności. Reporter trafia do Egiptu, gdzie po raz pierwszy w życiu zobaczył Nil. Przechadzając się po mieście spotyka się z dziwnymi spojrzeniami obcych. Akurat w Kairze trwała akcja antyalkoholowa, a nasz bohater chciał wyrzucić do kosza puszkę po piwie. To ci dopiero. Udało mu się jej pozbyć dopiero w nocy. Ma nieustanne wrażenie, że ciągle ktoś go podgląda i nasłuchuje.
relacjonuje swoją wyprawę do meczetu, podczas której towarzyszył mu przewodnik o imieniu Ahmed. Wspomina, że aby dostać się na wierzchołek, należy przejść przez strome i śliskie schody bez poręczy. Jak się okazało, po dotarciu na szczyt przewodnik go okradł, zażądał pieniędzy i się ulotnił. Dla Kapuścińskiego jednak nie sam fakt kradzieży był najgorszy, a powrót drogą w dół, gdzie schody zdawały się mniej pewne. Wielokrotnie mijał później Ahmeda, lecz obydwaj udawali, że nic się nie stało. Koncert Armstronga. Bohater znajduje się w Chartumie, gdzie podobnie jak na każdej dobrej polskiej wsi życie zaczyna się dopiero wieczorem. Narrator nie omieszka nawet skosztować haszyszu, co kończy się dla niego niestety bólem głowy. Jednak największym przeżyciem było uczestnictwo w koncercie Armstronga. Rzecz jasna, nie chodzi o tego, który wylądował na Księżycu, lecz o słynnego muzyka, którego pewnie znasz z utworu What a Wonderful World. Jak się później okazało, reporter i Armstrong spali w tym samym hotelu i popijali drinki w tym samym barze. Dzięki temu Kapuściński mógł zobaczyć, jak wygląda muzyk na scenie, a jak prywatnie. Ten drugi obraz przedstawiał człowieka zmęczonego życiem i podróżami. Wśród umarłych królów i zapomnianych bogów. Jest rok 1979. Wraz z autorem przenosimy się do Iranu, gdzie dowiadujemy się o rewolucji islamskiej. Sam reporter przygląda się temu, co dzieje się w Teheranie, czyli tłumieniu demonstracji w krwawy sposób. W Ramadan Kapuściński odwiedza Persepolis. Zauważa olbrzymie schody, ze szczytu których widok rozciąga się na pustynię. Taki zabieg architektoniczny pozwalał królowi widzieć wszystkich poddanych, oni zaś mogli podziwiać całe bogactwo miasta. Podczas odwiedzin naszego bohatera jest ono już puste i wymarłe. Nie ma tam żadnych handlarzy ani przewodników. U doktora Rankę. Jesteśmy teraz w Kongu, gdzie Kapuściński był korespondentem. Klimat unoszący się w powietrzu jest wyjątkowo gęsty. Groza wojny, niepewność i nieprzewidywalność nie opuszcza nikogo na krok. Narrator opowiada o miasteczku Lisali, gdzie stacjonuje doktor Otto Rankę. Opiekuje się on ofiarami bestialskich działań ze strony żandarmów. Reporter pomieszkuje u niego, po czym wraz z dziećmi ucieka do dżungli. Tam rozmyśla o liczbie afrykańskich plemion, ich różnicach w kulturze i obyczajach, a także różności języka. Warsztat Greka. Reporter w pośpiechu opuszcza Lisali zatłoczonym samochodem. Całą drogę myśli o Herodocie. O tym, jak zbierał materiały i jak zabierał się do pisania. Domniemywał, że antyczny Grek lubił biesiady i cechowała go niezwykła pamięć. Wyobrażał sobie Herodota opowiadającego historię i słuchającego opowieści od innych. Wspomina też o świadomości tego, że nie wszystko, co opowiedziane, musi być prawdą. Nim rozszarpią go psy i ptaki. Trafiamy do Etiopii, gdzie narrator spotkał Negusiego. Był on kierowcą, który upodobał sobie dwa angielskie słowa – problem oraz no problem. Dzięki tak nieprzejrzystej komunikacji i dużej liczbie gestów, narrator musiał się nieźle napracować, by zrozumieć swojego kierowcę. Z relacji dowiadujemy się, że w Etiopii rządzi cesarz, wobec którego nie utworzyła się żadna opozycja. W końcu Kapuściński trafia do miejscowości Arbamyncz, gdzie ze swojego hotelu może podziwiać góry Amaro i kontynuować swoje rozmyślania nad dziejami Herodota. Xerxes. Ponownie przenosimy się do dawnych lat. Narrator opowiada o wstąpieniu na tron Xerxesa, który panował nad wielotysięczną armią. Herodot był zafascynowany jego żołnierzami. Ci, którzy widzieli film 300, pamiętają, że to właśnie Xerxes rozbił niepokonanych śmiałków Leonidasa. Niestety, każda następna bitwa kończyła się porażką, a Xerxes w końcu uciekł do Azji, gdzie rozbudowywał swój pałac w Persepolis. Zginął marnie, z ręki szefa własnej ochrony. Znika czas. Tym razem pora na Tanzanię. Narrator zatrzymał się w mieście Dar es Salaam, co tłumaczy się jako dom pokoju.
Ciągle mając przed oczyma książkę Herodota, dochodzi do wniosku, że antyczny pisarz przedstawia kompleksowo otoczenie.

otaczającą go rzeczywistość. Nie tylko panujące dynastie, ale także zwykłych ludzi, ich wierzenia, choroby czy zmaganie się z klęskami żywiołowymi. Co ciekawe, da się też znaleźć opisy zwierząt, które wywołują u Kapuścińskiego silną więź i identyfikację z dawnym światem. Pustynia i morze. Następuje wyprawa do Algieru. Krótko przed przybyciem reportera odbył się zamach stanu i krajem włada teraz sztab generalny. Wszędzie w państwie da się jednak odczuć śródziemnomorską kulturę. Kafejki, bary i restauracje prowadzone są przez Arabów bądź Francuzów. Znamienny był także niepokój Europejczyka, który znalazł się w dzielnicy arabskiej. Poczucie bezpieczeństwa mogło dać jedynie jak najszybsze dotarcie na stronę francuską. Autor dostrzega różnicę między liberalnym i otwartym islamem rzeki, który reprezentował poprzedni władca, a islamem pustyni, który jest konserwatywny i fundamentalny. Czarne jest piękne. Z Dakaru reporter trafia na wyspę Goree. Zamieszkuje tam w pensjonacie należącym do młodego małżeństwa Abdou i Mariem. Przynależą oni do społeczności Peul, która jest największą grupą etniczną w Senegalu, posługującą się językiem Wolof. Ich skóra jest jaśniejsza od innych, stąd przypuszcza się, że są spokrewnieni z Egipcjanami. Prowadzi to do wniosku, że Ziemia, wydawałoby się zdominowana przez Europę, tak naprawdę jest światem wielokulturowym. Reporter staje się uczestnikiem i świadkiem odradzania się wielkiej kultury. Pojawia się także smutna refleksja dotycząca światowego bogactwa. Narrator zauważa, że od samego początku istnienia świata każde bogactwo wiązało się z ciężką pracą niewolników. Odkrycie Herodota. Pojawia się jedno pytanie, na które chyba każdy chce znać odpowiedź. O co chodzi z Herodotem? I znalazł się jeden odważny, który o to zapytał. Był nim Jart, czeski korespondent i znajomy Kapuścińskiego. Odpowiedź, jak już się pewnie domyślasz, nie była prosta. Narrator wyjaśnia, że słowo dzieje w czasach antycznych oznaczało badanie bądź dociekanie. W związku z tym celem Herodota było przedstawienie tego, jak żyją ludzie, jak tworzy się historia i jak to jest, że jej kierunek jest sprzeczny z oczekiwaniami. Bohater określa dzieje Herodota jako wielki reportaż na skalę światową, a samego autora jako osobę pogodną. Z przekonaniem opowiada, że antyczny utwór jest przystępny nawet dzisiaj, a lekkość, z jaką się go czyta, pozwala ludziom zrozumieć więcej. Cenną nauką z lektury jest z pewnością fakt, że nie istnieje obiektywna historia, lecz wiele jej interpretacji. Stoimy w ciemności, otoczeni światłem. Kapuściński wielokrotnie odczuwał potrzebę sięgnięcia po dzieje. Między nim a antycznym historykiem wytworzyła się więź pokrewnej duszy oraz zrozumienie w stosunku do pojmowania świata i jego odkrywania. Ta starożytna książka pełniła jeszcze jedną rolę – przekraczania i odnajdywania się w nowej czasoprzestrzeni. W ostatnim rozdziale nasz reporter opowiada o podróży z Grecji na wyspę Halikarnas. Zwiedził tam Muzeum Archeologii Podwodnej, gdzie zobaczył bogactwo, jakie przez wiele lat skrywało dno Morza Egejskiego, a które jest tylko częścią tego, jakie mógł poznać Herodot.

Parnas. Zwiedził tam Muzeum Archeologii Podwodnej, gdzie zobaczył bogactwo, jakie przez wiele lat skrywało dno Morza Egejskiego, a które jest tylko częścią tego, jakie mógł poznać Herodot.

czym tak właściwie są podróże z Herodotem? Na pierwszy rzut oka widzimy, że to wspomnienia autora z licznych podróży po świecie. Jednak to tylko powierzchowna interpretacja, bo podróże z Herodotem kryją w sobie drugie dno. Przede wszystkim z każdą z omawianych wypraw łączy się jakaś refleksja. Odpowiedzialne za to jest zastosowanie dwóch czasów. W pierwszym podróżujemy wraz z autorem podczas jego pracy jako reporter. W drugim znajdujemy się w czasach starożytnych, w których bitwy były na porządku dziennym, a wielkim władcą był Xerxes. Kto widział film 300, ten kojarzy tego bohatera z ogromną liczbą kolczyków na twarzy. Ryszardowi Kapuścińskiemu dzieło Herodota towarzyszyło przez całą wędrówkę. To właśnie z niego autor czerpie inspirację do opisywania świata. Wiesz, jak to jest, kiedy czytasz jedną książkę wiele razy. W końcu poznajesz ją na wylot i już przestaje cię interesować fabuła, a zaczyna ciekawić życie pisarza, to kim był, jego poglądy, skąd wzięło się u niego przekonanie na dany temat i co było jego inspiracją. Nasz reportażysta tak samo zaczął myśleć o Herodocie. Wieloletnia wędrówka z jego książką zbudowała więź przyjaźni między autorami. Podróże z Herodotem zyskują więc kolejną wartość, hołd dla Herodota, antycznego twórcy i inspiratora, a także chęć sprawdzenia siebie i podjęcie refleksji na swój temat. Musisz jednak wiedzieć, że mimo iż podróże z Herodotem kształcą i zawierają w sobie ogrom wiedzy o innych kulturach czy religiach, to nie brakuje w nich subiektywnych ocen autora. Wystarczy sięgnąć po pierwszy z brzegu reportaż Kapuścińskiego, by przekonać się, jak wiele wartości, szacunku i nauki zawarł w swej książce. Zwiedzając wiele państw i poznając tyle kultur, reportażysta pokazuje, że świat nie dzieli się na społeczeństwa gorsze i lepsze. Każda tradycja, zwyczaj czy opowieść wiąże się z historią danego miejsca oraz ukształtowaniem schematu myślowego tamtejszej ludności. W książce nie mogło też zabraknąć trochę absurdu z naszego własnego podwórka. Kapuściński dorzuca wątek PRL-u, mimo iż nie jest on powiązany z tematem przewodnim książki. Powodem do przybliżenia specyfiki Polski komunistycznej był zakaz wydawania dziejów Herodota w Polsce. Kapuściński dociekł, co może być tego powodem. Przede wszystkim nawiązania do systemu stalinowskiego. Mimo iż Herodot nie żyje od 2000 lat, to masowe mordowanie ludzi nie ma swojego miejsca w czasoprzestrzeni. Było, jest i będzie. Stąd decyzja władz, by nie drażnić Stalina. Autor opowiada też trochę o swoich czasach studenckich oraz o tym, że dostanie się na uczelnię wyższą związane było z tym, do jakiej klasy społecznej się należało. Uderzające dla reportażysty było zestawienie polskiej rzeczywistości z kulturą Zachodu. Każdy wyjazd ze swojej ojczyzny był dla Kapuścińskiego szokiem. Bynajmniej nie chodziło mu o selfie na placu Świętego Piotra w Watykanie czy luksusowe butiki na ulicach Paryża, a o relacje międzyludzkie, przyjazne nastawienie wobec obcych czy łatwiejszy dostęp do towarów codziennego użytku. Aby pełniej zrozumieć podróże z Herodotem, warto dowiedzieć się paru rzeczy o samym autorze książki. Ryszard Kapuściński nie urodził się wybitnym reportażystą, pisarzem i poetą. Do wszystkiego doszedł ciężką pracą. Już w wieku 17 lat zadebiutował jako poeta. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, następnie rozpoczął pracę w Sztandarze Młodych. To właśnie wtedy jego pierwsze reportaże zaczęły być zauważane. Wkrótce potem wyjechał jako korespondent do Indii, skąd trafił do Pekinu i w wyniku sytuacji politycznej został zwolniony z redakcji. Trafił do polityki. Wybił się na reportażach o wojnie domowej w Kongo. Niedługo potem wydał swoją pierwszą książkę Bush po polsku. Wtedy też zaczyna się etap życia na walizkach. Kapuściński bardzo dużo podróżuje i relacjonuje zwyczaje kultur z różnych zakątków świata. Od swojego podwórka, czyli Polski, po Afrykę, Amerykę Łacińską i Azję. Kolejne lata to kolejne książki i nagrody. Podróże z Herodotem zostają wydane na 3 lata przed śmiercią reportera. Ryszard Kapuściński zmarł w styczniu 2007 roku. Przez wielu uważany był za człowieka, który dokonywał

niemożliwego. Potrafił dotrzeć w miejsca, o których inni nawet by nie pomyśleli. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Wiesz już, dlaczego Kapuściński tak często sięgał po dzieje Herodota. Warto też wiedzieć co nieco o samym Herodocie. Kim tak naprawdę była ta postać? Herodot żył w czasach antycznej Grecji. Mówi się na niego różnie. Ojciec geografii, ojciec historii. Dla Kapuścińskiego ważniejsza była jeszcze jedna rzecz. Herodot był swego rodzaju pierwszym reporterem. Jego zapiski historyczne zawsze zawierały stosowną klauzulę, która brzmiała zgodnie z tym, czego się dowiedziałem. Właśnie fakt, że dziejopis antyczny tworzy się w myśl zasady kto co pamięta, fascynuje reportażystę i zmusza do głębszej refleksji. Nie ma zatem obiektywnej historii, są to za to jej różne wersje opowiadane przez różnych ludzi. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce.

wersje opowiadane przez różnych ludzi. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in. to, co budzi najwięcej emocji, czyli limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. O szczegółach Jakub Krzyżak.
1: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
2: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, które już trafiły do konsultacji. Pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu, a we wrześniu trafią już one do Sejmu.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, do tego mogą zostać użyte ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. Temat pojawił się podczas spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. W siedzibie resortu był nasz reporter Michał Rawa.
3: Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
4: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tą sprawę zaangażowane.
3: Szef MONU podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
4: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
3: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
0: Michał Rawa, dziękuję za relację. W całej Polsce zabyły syreny. Powód: ćwiczenia Alarm 2026, podczas których sprawdzano m.in. procedury, systemy alarmowania i głośność syren.
5: Ćwiczenia przedwojenne, ostrzegawcze. Musimy być gotowi na wszystko.
6: Dostałem wiadomość, że to jest ćwiczenie.
7: Czego mi brakuje, to informacji, co mamy w takiej sytuacji zrobić, bo nie za bardzo wiedziałabym, jak się zachować.
8: Ogłoszenie alarmu to 3-minutowy dźwięk modulowany. Usłyszymy, jak on wzrasta i opada około 15 razy. Natomiast odwołanie alarmu to dźwięk ciągły, który też trwa 3 minuty.
0: Wyjaśniał Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Ćwiczenia zakończyły się przed godziną 15. Najpierw podpisali się pod listem Stowarzyszenia Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego, a później złożyli deklarację o braku przynależności do organizacji Mateusza Morawieckiego. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS, poinformował o tym rzecznik partii Rafał Bochenek. Czerwińska nigdy nie była w żadnym stowarzyszeniu, Obajtek był związany ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
9: Złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. W związku z tym, szanowni państwo, no, to jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku, ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
0: Dodaje rzecznik PiS, były prezes Orlenu formalnie nie wystąpił ze stowarzyszenia, mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Miller.
10: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie, w którym zresztą, wiecie państwo, ono jest tak napisane, że jakby

0: teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym.
1: Przypomnijmy, w środę kierownictwo PiS pod groźbą wykluczenia z partii nakazało wystąpienie swoim członkom ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Na podjęcie decyzji politycy mają czas do czwartku. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej. To przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności IRIS². Nowa konstelacja satelitów ma być bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie wynosi blisko 600 milionów euro, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
1: Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju wobec zagrożeń hybrydowych, cyberataków i sytuacji kryzysowych.
2: Powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać. Stąd też idea dołączenia do IRIS².
1: Polska będzie jednym z 6 głównych uczestników budowy europejskiego systemu IRIS². Docelowo ma się składać z 300 satelitów krążących na orbicie. Dwóch podejrzanych o pobicie 60-letniego pasażera tramwaju już w rękach służb. To dalszy ciąg głośnej sprawy, o której informowaliśmy w wiadomościach Vox FM. Mężczyzna stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, którego napastnicy wcześniej zaczepiali.
3: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
1: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to 38 i 41-letni Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Trafili już do policyjnego aresztu. Dziś mają usłyszeć zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym. Policja nadal poszukuje nastoletniego obywatela Ukrainy, który był ofiarą słownych ataków. Ta ustawa jest już gotowa, mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego i apeluje do resortu edukacji. Chodzi o podwyżki dla nauczycieli. Jak tłumaczy Sławomir Broniarz, projekt obywatelski dotyczący wyższych pensji dla pedagogów na sejmowym biurku leży już od ponad 4 lat. Tymczasem Ministerstwo Edukacji równolegle rozpoczyna pracę nad swoimi rozwiązaniami.
4: Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt inicjatywy ustawodawczej, która gwarantuje odpolitycznienie tychże wynagrodzeń. Nie wystarczy to procedować. Apel do Ministerstwa Edukacji. Jeżeli Państwo nad czymś pracujecie, to ta ustawa jest już gotowa. Szkoda Waszego czasu, wysiłku nad tworzeniem czegoś dodatkowego, skoro jest projekt ustawy, którą należy procedować. Ona leży w Sejmie.
1: Mówi Sławomir Broniarz. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. Odbędzie się 31 sierpnia pod hasłem Politycy do tablicy. Są już pierwsze wyniki tegorocznej rekrutacji na uczelnie wyższe. W tym roku uczelnie odnotowały wyjątkowo wysoką frekwencję, a wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się psychologia, kierunek lekarski czy prawo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
5: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
6: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
5: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
6: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia,
5: informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
7: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie,
5: dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało także większe niż rok temu zainteresowanie studiami. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków.
1: Relacjonował Krzysztof Płowacki. Pociągi osobowe kursują już normalnie. Przywrócono ruch na trasie pomiędzy Piwniczną, Zdrój a Muszyną. To po tym, jak w piątek w rejonie Wierchomni wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów spadła z nasypu do rzeki.
8: Przygotowujemy się również do wyciągnięcia tych wagonów. Staramy się tak przygotować pracę, żeby nie miały one wpływu na ruch pociągów. Na pewno, żeby usunąć te wagony, będą potrzebne specjalistyczne sprzęty, czyli maszyny ciężkie.
1: Mówi Anna Znajewska-Paweluk z PKP. Sprawą wypadku zajęła się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Uwaga na podrabiane złoto. To popularny sposób lokowania oszczędności. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają fałszywe sztabki złota. Podróbki potrafią do złudzenia przypominać oryginały. Dlatego przed zakupem warto zachować szczególną ostrożność. Jak najczęściej podrabiane jest złoto?
9: Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami

0: imitujące prawdziwe sztabki, czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.
1: Mówi Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej. Kupując złoto, warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i zwracać uwagę na certyfikaty potwierdzające jego autentyczność.
0: Zawsze sprawdzamy, czy ta sztabka jest oryginalna. Natomiast jak nie mamy takich możliwości, to wtedy po prostu musimy wybierać dostawcę, który jest wiarygodny, najlepiej bezpośrednio producenta. Wtedy mamy pewność, że kupujemy złoto, a nie produkt złotopodobny.
1: Przed zakupem warto też zweryfikować numer konta bankowego, na które przelewamy pieniądze za złoto. Polscy przewodnicy tatrzeńscy zostali odcięci od słowackich Tatr. Z powodu zmiany prawa na Słowacji nasi przewodnicy stracili możliwość oprowadzania tam turystów.
2: Jedynymi uprawnionymi do działania po stronie słowackiej w tej chwili są przewodnicy IVBV i UIMLA. Przy czym jeżeli chodzi o przewodników polskich UIMLA, oni również są zobowiązani do zunifikowania się na Słowacji. Obecnie tylko dwie osoby taką unifikację na razie przeszły i mogą legalnie pracować.
1: Wyjaśnia Wojciech Gaździak, prezes oddziału PTTK w Zakopanem. O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Problem dotyczy około 300 przewodników i tysięcy Polaków, którzy chodzili z nimi w góry słowackie. Udany urlop nie musi być wcale długi. Ważne, by zmieniał tryb życia na tyle, by pozwolił odciąć się od pracy. Z raportu Urlop bez bagażu wynika, że aż 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu. Dlaczego tak się dzieje? Tłumaczy ekspert psychologii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego profesor Bohdan Rożnowski.
3: I tutaj natrafiamy na taki problem, który jest związany z tym, że wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. No problemem też jest to, że mamy dużo środków komunikacji, które pozwalają nam być w pracy do dowolnego miejsca na świecie.
1: Ekspert podkreśla, że wypoczynek ma do spełnienia bardzo konkretny cel. Chodzi o odzyskanie sił i energii zużytej w pracy. Wakacje nad morzem w tym roku psuje pogoda. Zamiast słońca są chmury i deszcz, do tego około 18 stopni na termometrach. Szału nie ma, przyznają turyści wypoczywający w Trójmieście.
4: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
5: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
6: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
7: Byliśmy przygotowani dokładnie.
8: Szału nie ma, tak miało być. Nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
9: Parę dni może być. Nam to nie przeszkadza. Jest super. Mało ludzi na plaży.
10: Zimno. Deszcz pada. Nieprzyjemnie.
11: Odkąd my żeśmy przyjechały, to nikt się nie kąpie, nikt nie pływa, plaże puste. Nie ma pogody.
1: Z turystami przy plaży w Gdyni rozmawiał nasz reporter Paweł Lemke, a kto na urlop dopiero się wybiera, ma szansę na okienko pogodowe. Ocieplenie prognozowane jest na weekend, w niedzielę ma być w Trójmieście 25 stopni. Miłośnicy leśnych przysmaków mogą czuć niedosyt, mimo że w świętokrzyskich lasach trwa sezon na owoce. Tegoroczne zbiory jagód są znacznie skromniejsze niż w ubiegłych latach. Wszystko przez kapryśną pogodę, przymrozki i suszę, mówi jeden ze sprzedawców z Kielc.
12: Nie ma szału, zeszły rok był dużo, dużo lepszy. Jest szansa w jednym miejscu nazbierać ten słoik jagód. Ale to też nie zbiera się tak w 5 minut. Litr jagód kosztuje 25 zł za słoiczek.
1: Sezon na jagody potrwa jeszcze przez kilka tygodni. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: sierpnia.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Liczba mieszkańców Polski spadła już do 37 milionów 300 tysięcy, podał GUS. No, spełniają się te najczarniejsze scenariusze. Depopulacja najmocniej uderza w małe i średnie miasta, z których młodzi ludzie wyjeżdżają, dzieci rodzi się coraz mniej.
3: Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
4: Ile można zarobić?
3: Najniższą, nawet nie.
5: Ja 3 razy wyjeżdżałem i znów tu trafiłem i tu po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
6: Nie ma tu nic co robić, tak nudno. Ja to takie miasto, co jest rozrywkowo, bar za barem.
7: Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
8: Mało kiedy się coś zdarza, że ktoś turysta czy ktoś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje, czy coś...
2: Czyli nie bać się.
8: Nie bać się, nie.
9: Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi.
10: Po co wyjeżdżać, po co rodziny mają się dzielić, tęsknić i tak dalej, jak też mamy dobrze tutaj.
11: Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. Ja się jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie?
2: Ja jeżdżę z mikrofonem do najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Byłem już w Bytomiu, w Wałbrzychu, Częstochowie, w Radomiu, w Włocławku czy w Bydgoszczy. A teraz znowu Śląsk. Zabrze jest jednym z tych miast, które tracą mieszkańców gwałtownie. Jeszcze w 2000 roku mieszkało tam niemal 200 tysięcy osób. Dziś to już niewiele, ponad 150 tysięcy. Posłuchajcie, co ludzie powiedzą.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Na początek kilku taksówkarzy się wypowie, bo oni stali przed dworcem PKP w Zabrzu. No, taki taksówkarz to najlepiej wie, co się dzieje w mieście.
12: Jak to tutaj w Zabrzu jest? Jak tak panowie obserwujecie?
5: Zrobiła się wieś. Ludzie uciekają. Młodzież tu nie ma co robić.
13: Mamy Politechnikę. Mamy Śląski Uniwersytet Medyczny. Katedrę Stomatologii. Czyli Zabrze ma studentów. To dlaczego oni co tydzień, co piątek wyjeżdżają Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry? Tutaj dla nich nie ma nic. Ani kręgielni, ani pubu, ani gdziekolwiek się zatrzymać.
5: To było kiedyś, to huczało, miasto huczało, a teraz nie ma gdzie kawy się napić nawet, albo w centrum nic nie ma. To drugi lokal jest zamknięty.
12: Sklep z firankami jest.
13: Ile można firanki wymyślać?
12: Jest ten kebab podolskiego Lukasa.
13: No tak, ale
12: właśnie to jest przykład, że wyjechał za granicę, rodzice wyjechali do pracy do Niemiec, a on wrócił.
5: Ale to są jednostki. Ja 3 razy wyjeżdżałem. I znów tu trafiłem i po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
13: 20 lat temu to Zabrze do 3-4 w nocy żyło. Teraz godzina 19, trochę się ściemni. Jak pan zobaczy kogoś...
14: Wymarłe miasto.
13: Dokładnie, wymarłe miasto. Jak pan zobaczy kogoś, kto chodzi, to są ludzie, którzy mają psy. Poza tym nie ma nikogo.
2: Teraz młodzi ludzie, niech się wypowiedzą, dlaczego chcą wyjeżdżać z miasta, dlaczego nie widzą w Zabrzu przyszłości.
12: Fajne miasto do życia?
6: Do życia nie, bo jest takie... Nie ma nic tu ciekawego.
12: No jak nie ma ciekawego? Tam galeria, zobacz, jaka ładna.
15: Galeria jest wszędzie.
6: Galeria, no na Gliwicach jest lepsza galeria. Mhm. Albo w Rybniku. Jedynie co to stadion fajny, bo my za Górnikiem akurat. Jak dla mnie to nie ma tu co robić. Takie zabytkowe to bardziej jest miasto. Dużo nastolatków to jeździ do takiego miasta, gdzie idzie się wybawić, kluby albo takie Energy, Katowice. Miasto no nie jest zbyt fajne, ale...
15: Kibicowskie.
6: Bardziej kibicowskie.
12: Czyli jak się jest kibicem, to dobre miejsce.
6: Klub kocham, ale tutaj nie lubię jakoś za bardzo. Nie ma co tu robić po prostu. To jest takie miasto, co jest rozrywkowo. Bar za barem.
3: No dla mnie, jeśli chodzi o Zabrze, no nie ukrywam, jest to raczej miejsce do wyjechania. Raczej nie zostawałabym w Zabrzu. Mam bardzo duży problem ze znalezieniem pracy.
12: Jakiejkolwiek?
3: Jakiejkolwiek. No ja szukam osobiście już chyba 2 miesięcy i cały czas nie umiem czego znaleźć. Jedyną taką sensowną rzeczą, która jest na Zabrzu, no to jest strefa ekonomiczna na Orkietnicy. To jest faktycznie takie miejsce do pracy. No to wiadomo, głównie wszystko związane z ekonomią, logistyką, raczej magazynierem. Nie mam tu tak naprawdę raczej zbytnio przyszłości. Okej, niby mamy Politechnikę Śląską, to są naprawdę fajne studia, aczkolwiek uważam, że miasto, patrząc na całokształt, nie jest fajne do życia, bo raczej no i ceny mieszkań są dość wysokie, jak na to, co mamy tutaj.
12: Tak.
3: No jak widać, ogólnie tak wygląda Półzabrze. Niektóre dzielnice są naprawdę straszne do w ogóle przejścia tamtędy. okej, są nowo wybudowane osiedla, ale ceny tam są horrendalnie wysokie, a młodych osób, no po prostu na to nie stać. Więc raczej osoby decydują się na wyjazd do Gliwic albo do Katowic, a ja ogólnie decyduję się o jeszcze dalszy wyjazd, pierwotnie nad studia, a potem do Australii na studia.
2: Jak najdalej.
3: Daleko,
2: jak najdalej od Zabrze.
3: Nie, od Zabrze i od Polski. Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
2: Są dzieci, rodzą się.
0: Dzieci się rodzą.
2: Nie jest tak.

0: opłaty i ciężko jest utrzymać mieszkanie i rachunki i to wszystko, jeszcze żyć trzeba. A gdzie jeszcze tam dzieci?
1: No ale wydajecie radę.
0: My dajemy. My zostajemy tu. My dopiero mieszkanie dostaliśmy, także ja mam wszystkie dzieci.
1: Wszystkie?
0: Tak, tak.
1: No to rodzą się dzieci w Zabrzu.
0: Także no. Także no, my mamy na razie jakby to ręce związane, ale planujemy jak najbardziej, jak dzieci podrastają, wyjeżdżać stąd.
1: Nie pięknieje tu nic w środku, w centrum?
0: Na razie no nie.
1: Tu jest takie centrum, tak? Teraz wchodzimy, to jest taki główny plac w Zabrzu.
2: To jest niby rynek.
0: To jest plac wolności.
2: Niby rynek, nie?
0: Główne centrum.
2: Kopyto na to gadamy, nie?
1: Jak?
2: Kopyto.
1: Kopyto?
2: No.
1: A dlaczego kopyto?
2: No tak, no to deptak, nie? No to kopyto.
0: Deptak, tak, o. Takie no figurki. Zobaczymy coś tam. Nasz prezydent wspomina o rynku, żeby zaistniał. Zobaczymy, co z tego będzie. Może.
1: Dobrze. Nadzieję trzeba mieć.
0: Nadzieja jest. Zobaczymy. Teraz tylko trzymać kciuki.
3: Tutaj nie ma co robić. Ja bym też najchętniej stąd wyjechała. Tutaj jest strasznie nudno, brudno. Nie ma gdzie, nawet z dzieckiem nie ma gdzie wyjść, jak jest fajna pogoda. Tylko my zawsze jeździmy do Katowic albo do Chorzowa, bo tutaj nie ma co robić.
2: Na spacer?
3: Tutaj nawet nie ma gdzie iść na spacer, bo w parkach jest tak brzydko. Wszędzie jakieś ino siedzą i piją.
4: Nie jest tak źle. Ładne parki w Zabrzu też są. No ale barów rzeczywiście nie ma, prawie w ogóle. No to gdzie ludzie mają pić? Piją w parku, na ławce. No, tak to wygląda. A jak jest z pracą? Czy można w Zabrzu dobrze zarobić? Tu zdania są podzielone.
5: Młodzi głównie wyjeżdżają za pracą gdzie indziej, nie? Bo tutaj na Śląsku to generalnie już kopalnie w sumie pozamykane, huty pozamykane. Nic się generalnie nie dzieje, tak? No to gdzie mają tej pracy szukać? Kto lepiej się uczy, to studiuje, prawda? Jakiegoś lekarza czy coś tam ma.
1: Można zarobić jakieś pieniądze takie rozsądne, czy?
3: Tutaj raczej nie. Tylko ten, kto się uczy na jakiegoś lekarza albo coś, bo tak to nie.
1: To zarobi, a tak to ile można zarobić?
3: Najniższą, nawet nie.
1: Nawet mniej niż najniższą?
3: Tak.
5: Jak się robi na czarno na przykład, nie?
6: O. Ile można zarobić, to jest najniższa krajowa, tak jak każdy ma, nie? Odradzałbym ten system pracowania w Zabrze, mieszkania w Zabrze. Młodzi uciekają gdzie indziej, Katowice, Gliwice, takie sprawy. To ich interesuje, gdzie się w ogóle coś się dzieje w ogóle, nie? A tutaj nic. Po prostu to jest takie zamknięte miasto.
1: Ale co, podnosi się, coś zmienia na lepsze?
7: Tutaj?
1: No.
7: W tym zawsze był gnój, będzie i tak myślę.
1: Nie pięknieje nic tam?
7: Nie. Oprócz tych fontan, to postawili, to nie.
1: Ale fontanny jakieś postawili, mówi pan.
7: No tak.
1: A z pracą można jakąś taką znaleźć pracę za trochę lepiej niż minimalną, czy?
7: No idzie znaleźć. Tylko trzeba szukać, nie? Kto nie szuka, ten nie będzie pracował. Strefę otworzyli, to jest dużo pracy. Tylko trzeba chcieć pracować.
1: Co, i nie tylko za minimalną, tak?
7: Nie tylko za minimalną, tak.
4: Mediana zarobków w Zabrzu to prawie 5300 zł netto. Oznacza to tyle, że połowa tych legalnie zatrudnionych, no bo głównie tych tylko na etatach, liczy GUS, zarabia mniej niż 5300 zł na rękę, a połowa więcej. W całym województwie śląskim ta mediana jest o 700 zł wyższa, ponad 6 tysięcy na rękę. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo na ulicach Zabrza. Tu też są pewne zastrzeżenia.
8: Co ludzie powiedzą?
1: Chcesz tu zostać, żyć? To jest dobre mi...
9: Ja mieszkałam w Zabrzu 2 lata i szybko się wyprowadziłam.
1: Dlaczego?
9: Nic nie ma ciekawego. Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
1: Gdzie się wyprowadziłaś?
9: Do Gliwic.
1: Ale studiujesz tutaj?
9: W Zabrzu.
1: A bezpiecznie tu jest?
6: Tylko mu się krzywda staje, nie.
1: Ja tak wygląda, że wieczorem to by tak tutaj człowiek zastanowił, czy tu wchodzić, ale...
6: Jak nie jest stąd, to na pewno by się zastanowił. Też bym się zastanowił, jakby wchodził w inne miasto wieczorem.
1: Mhm. Nie ma tak, że ktoś tu, jakiś turysta będzie szedł i że tu
6: nie,
1: można...
6: No, nie ma. Mało kiedy się coś zdarza. Że ktoś turysta czy coś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje czy coś, no to wtedy mu...
1: Czyli nie bać się.
6: Nie bać się.
4: Pochodziłem trochę po tych podwórkach między kamienicami, no i może wygląda to z daleka niezbyt ciekawie, ale przy bliższym poznaniu zyskuje. Ludzie mili, pomocni, sympatyczni. Złego słowa nie mogę powiedzieć. W ogóle teraz będą już same tylko pozytywne wypowiedzi. Ludzie, którzy mają nadzieję, że... jakoś ten niekorzystny, depopulacyjny trend w Zabrzu uda się zatrzymać albo nawet odwrócić.
8: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: tu jesteśmy u Lukasa Podolskiego w kebab.
8: Podolski, nasz Podolski, kurde.

0: Lukas Podolski wrócił, bo to on wyjechał, jego rodzice.
1: Obiecał babci i nam, wszystkim kibicom, że kiedyś wróci, to Zabrzak wrócił.
0: To jest taki dobry przykład dla młodych ludzi, którzy stąd wyjechali, żeby wracać, nie?
1: Wrócą. My wróciliśmy. Ja wróciłem z Niemiec do Polski, do Zabrzak.
0: A co tam robiłeś?
1: Na budowa. I wróciłem tutaj.
0: No jak? Jak długo jesteś?
1: No już, ile tutaj jestem? 3 lata, 4.
0: Mhm. No i co, da radę jakoś się tu, wiesz,
1: no idzie
0: zarobić?
1: Się, idzie zarobić, normalnie można mieszkać i jakoś. Tylko że narzekam, bo wieczorami nie ma co robić. Sobota, piątek to pusto. Przydałoby się jeszcze więcej tutaj w nocy na przykład, nie? Wieczorami. Jakieś imprezy, puby otwarte.
2: No, bo
1: tu jest bardzo pusto. Nic się nie dzieje. Wszyscy jadą do Katowic, do Krakowa tam się bawić, a tu nie ma żadnych dyskotek fajnych.
0: What are you doing here?
3: Football.
0: Football player in Górnik Zabrze, second team, czyli ty grasz w druga drużyna.
3: Very good place, very nice place.
0: Very good place, dobre miejsce do życia.
3: Yeah, yeah, very good, very cool, you know.
0: Cool.
3: Yeah, cool, like everybody is good, you know.
0: A wszyscy są okej, w porządku.
3: Very good city, yeah. Zabrze, very good city. Very good for people like Africans want to come. Very good place.
0: A że dla ludzi z Afryki, którzy chcieliby przyjechać.
3: Yeah, yeah, yeah.
0: And play football.
3: Yeah. And Górnik, very good team, you know. Big team in Zabrze, so very good.
0: Zabrze, podoba ci się?
3: Yeah, good, dobrze.
0: Dobrze.
3: Dobrze, wszystko dobrze.
4: Ludzie w Zabrzu żyją piłką, Górnikiem, to widać na ścianach kamienic. Na każdym kroku jest tak kibicowsko. W centralnym punkcie miasta stoi kebab Lukasa Podolskiego, który przejął właśnie klub. No i ludzie wiążą z tym duże nadzieje, wierzą, że właśnie Lukas Podolski będzie jednym z tych impulsów, które pomogą się miastu odbudować. A co jeszcze poza tą piłką dzieje się w Zabrzu? No, to wracamy przed dworzec PKP do taksówkarzy. Teraz oni w tej sprawie.
5: Co ludzie powiedzą?
0: Na klienta czekacie i co? I nie ma klientów na razie. Ilu pan tak dziennie przewiezie?
6: Może 5.
0: 5 osób.
6: W następnych pokoleniach coś się zmieni tu. Mm. Ale to trzeba... nie wiem, ile pokoleń tu musi być.
0: Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy.
6: No właśnie.
7: Wie pan, to jest światełko w tunelu, byleby to nie była lokomotywa.
0: Ale widzicie, o, serce Zabrza bije pod ziemią.
7: To jest jedyna prawda. Powiem panu, jeżeli chodzi o reklamę, jak ktoś nie słucha regionalnego radia, to się nawet o tym nie dowie, że jest coś takiego jak Stolnia Królowa Luiza. Nie wiedzą, że taka atrakcja na skalę europejską to jest.
0: No ale to widzi pan to dobrze, że ja tu przyjechałem. Pokażemy i teraz się Polska dowie właśnie.
7: No tak, oby tak było.
4: Kopalnia Guido czy Stolnia Królowa Luiza, no znów stają się takim miejscem, gdzie można zarobić, tym razem na turystyce. No, są takim miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pracy. Już w setki milionów złotych idą pieniądze, które tam wpompowano, tylko z samych unijnych funduszy około 160 milionów złotych na różne projekty, między innymi najdłuższy podziemny spływ łodzią w Europie. No to teraz wypowie się Roman Chytry, który jest przewodnikiem kopalni Guido.
8: My jesteśmy w strefie Karnal. Nazwa od tego szybu, który gdzieś tam jest za nami. Cała strefa została zrewitalizowana. To wszystko, co tutaj widzimy wokół, to są budynki z nieczynnej, zamkniętej kopalni. Jest to miejsce spotkań, Zabrzan. Chcemy, żeby to tętniło życiem. Chcemy, żeby tutaj też było takie centrum kulturalne trochę Zabrze. Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi, i starych mieszkańców Zabrza, i da temu nowe życie. Skoro już w tej chwili mamy ponad 300 tysięcy turystów
0: rocznie,
8: to już są miejsca pracy. Mamy ponad 100 przewodników, a do tego muszą wykonywać te roboty wykwalifikowani górniczy. Im więcej tych turystów to będzie przyciągało, tym więcej miejsc pracy to wygeneruje. Naszym celem jest 1 000 000 turystów. Zjeżdżamy na dół, 40 metrów pod ziemię, znajdziemy się w miejscu, gdzie właściwie w Zabrzu się wszystko zaczęło. Sztolnia ma swój urok, no bo patrząc na to, to w sumie nie wiemy, czy jesteśmy w jakichś sklepieniach na wybocznej kościoła gotyckiego. Nie, to po prostu są łuki wzmacniające, które no, robią nam taki piękny, fotogeniczny urok.
4: Na koniec zostawiłem wam wypowiedź człowieka, który jeździ po śląskich miastach. No i maluje te ulice, kamienice.
0: Z Katowic tu przyjechałeś turystycznie, czy?
2: No, turystycznie, typowo. Ostatnio sobie zwiedzam śląskie miasta, w których jeszcze nie byłem.
0: Piękne te miasteczka, no, nie?
2: Mi się podoba.
0: Śląskie. Czy ty jesteś takim, można powiedzieć, specjalistą?
2: Ja richtig Ślązok.
0: Ślązok i tu zwiedzasz, odwiedzasz, obserwujesz.
2: Lubię się posunąć po mieście czasami, no. Maluję sobie. No, jakieś ostatnio w Tychach byłem. To jest Katowic.
0: To są Katowice.
2: No, przed chwilą tutaj skończyłem ten corner właśnie. No.
0: Gdzie cię można znaleźć? Na jakimś Instagramie, na czym?
2: Węgiel JPG na Instagramie.
0: Węgiel JPG.
2: Węgiel JPG.
0: Dobrze.
2: Zostawię wam lepiej. Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. Ja jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, no nie? Jakby te śląskie serce chyba bije zawsze. To każdy Ślązok chyba tak może powiedzieć.
4: Tak, pozytywnie kończymy. Z nadzieją, że miasto się odbuduje, znajdzie na siebie pomysły, że to wszystko zacznie w końcu procentować. Młodzi ludzie przestaną wyjeżdżać, a niektórzy być może nawet wrócą i będzie dobrze. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
5: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: Wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in. to, co budzi najwięcej emocji, czyli limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. O szczegółach Jakub Krzyżak.
1: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
2: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, które już trafiły do konsultacji. Pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu, a we wrześniu trafią już one do Sejmu.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, do tego mogą zostać użyte ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. Temat pojawił się podczas spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. W siedzibie resortu był nasz reporter Michał Rawa.
3: Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
4: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
3: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
4: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
3: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
0: Michał Rawa, dziękuję za relację. W całej Polsce zabyły syreny. Powód: ćwiczenia Alarm 2026, podczas których sprawdzano m.in. procedury, systemy alarmowania i głośność syren.
5: Ćwiczenia przedwojenne, ostrzegawcze. Musimy być gotowi na wszystko.
6: Dostałem wiadomość, że to jest ćwiczenie.
7: Czego mi brakuje, to informacji, co mamy w takiej sytuacji zrobić, bo nie za bardzo wiedziałabym, jak się zachować.
8: Ogłoszenie alarmu to 3-minutowy dźwięk modulowany. Usłyszymy, jak on wzrasta i opada około 15 razy. Natomiast odwołanie alarmu to dźwięk ciągły, który też trwa 3 minuty.
0: Wyjaśniał Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Ćwiczenia zakończyły się przed godziną 15. Najpierw podpisali się pod listem Stowarzyszenia Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego, a później złożyli deklarację o braku przynależności do organizacji Mateusza Morawieckiego. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS, poinformował o tym rzecznik partii Rafał Bochenek. Czerwińska nigdy nie była w żadnym stowarzyszeniu, Obajtek był związany ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
9: Złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również

0: uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. W związku z tym, szanowni państwo, no, to jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
1: Dodaje rzecznik PiS, były prezes Orlenu formalnie nie wystąpił ze stowarzyszenia, mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Miller.
2: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie, w którym zresztą, wiecie państwo, ono jest tak napisane, że jakby teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym.
1: Przypomnijmy, w środę kierownictwo PiS pod groźbą wykluczenia z partii nakazało wystąpienie swoim członkom ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Na podjęcie decyzji politycy mają czas do czwartku. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej. To przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności IRIS². Nowa konstelacja satelitów ma być bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie wynosi blisko 600 milionów euro, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
1: Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju wobec zagrożeń hybrydowych, cyberataków i sytuacji kryzysowych.
3: Powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać. Stąd też idea dołączenia do IRIS².
1: Polska będzie jednym z 6 głównych uczestników budowy europejskiego systemu IRIS². Docelowo ma się składać z 300 satelitów krążących na orbicie. Dwóch podejrzanych o pobicie 60-letniego pasażera tramwaju już w rękach służb. To dalszy ciąg głośnej sprawy, o której informowaliśmy w wiadomościach Vox FM. Mężczyzna stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, którego napastnicy wcześniej zaczepiali.
4: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
1: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to 38 i 41-letni Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Trafili już do policyjnego aresztu. Dziś mają usłyszeć zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym. Policja nadal poszukuje nastoletniego obywatela Ukrainy, który był ofiarą słownych ataków. Ta ustawa jest już gotowa, mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego i apeluje do resortu edukacji. Chodzi o podwyżki dla nauczycieli. Jak tłumaczy Sławomir Broniarz, projekt obywatelski dotyczący wyższych pensji dla pedagogów na sejmowym biurku leży już od ponad 4 lat. Tymczasem Ministerstwo Edukacji równolegle rozpoczyna pracę nad swoimi rozwiązaniami.
5: Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt inicjatywy ustawodawczej, która gwarantuje odpolitycznienie tychże wynagrodzeń i wystarczy to procedować. Apel do Ministerstwa Edukacji, jeżeli państwo nad czymś pracujecie, to ta ustawa jest już gotowa. Szkoda waszego czasu, wysiłku nad tworzeniem czegoś dodatkowego, skoro jest projekt ustawy, którą należy procedować. Ona leży w Sejmie.
1: Mówi Sławomir Broniarz. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. Odbędzie się 31 sierpnia pod hasłem Politycy do tablicy. Są już pierwsze wyniki tegorocznej rekrutacji na uczelnie wyższe. W tym roku uczelnie odnotowały wyjątkowo wysoką frekwencję, a wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się psychologia, kierunek lekarski czy prawo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
6: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
7: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
6: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
7: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia.
6: Informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
8: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie.
6: Dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało także większe niż rok temu zainteresowanie studiami. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków.
1: Relacjonował Krzysztof Płowacki. Pociągi osobowe kursują już normalnie. Przywrócono ruch na trasie pomiędzy Piwniczną, Zdrój a Muszyną. To po tym, jak w piątek w rejonie Wierchomli

0: wyciągnięcia tych wagonów staram się tak przygotować pracę, żeby nie miały one wpływu na ruch pociągów. Na pewno, żeby usunąć te wagony, będą potrzebne specjalistyczne sprzęty, czyli maszyny ciężkie.
1: Mówi Anna Znajewska-Paweluk z PKP. Sprawą wypadku zajęła się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Uwaga na podrabiane złoto. To popularny sposób lokowania oszczędności. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają fałszywe sztabki złota. Podróbki potrafią do złudzenia przypominać oryginały. Dlatego przed zakupem warto zachować szczególną ostrożność. Jak najczęściej podrabiane jest złoto?
2: Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami sztabki imitujące prawdziwe sztabki. Czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.
1: Mówi Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej. Kupując złoto, warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i zwracać uwagę na certyfikaty potwierdzające jego autentyczność.
2: Zawsze sprawdzamy, czy ta sztabka jest oryginalna. Natomiast jak nie mamy takich możliwości, to wtedy po prostu musimy wybierać dostawcę, który jest wiarygodny, najlepiej bezpośrednio producenta. Wtedy mamy pewność, że kupujemy złoto, a nie produkt złotopodobny.
1: I przed zakupem warto też zweryfikować numer konta bankowego, na które przelewamy pieniądze za złoto. Polscy przewodnicy tatrzańscy zostali odcięci od słowackich Tatr. Z powodu zmiany prawa na Słowacji nasi przewodnicy stracili możliwość oprowadzania tam turystów.
3: Jedynymi uprawnionymi do działania po stronie słowackiej w tej chwili są przewodnicy IVBV i UIMLA. Przy czym jeżeli chodzi o przewodników polskich UIMLA, oni również są zobowiązani do zunifikowania się na Słowacji. Obecnie tylko dwie osoby taką unifikację na razie przeszły i mogą legalnie pracować.
1: Wyjaśnia Wojciech Gaździak, jak prezes oddziału PTTK w Zakopanem. O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Problem dotyczy około 300 przewodników i tysięcy Polaków, którzy chodzili z nimi w góry słowackie. Udany urlop nie musi być wcale długi. Ważne, by zmieniał tryb życia na tyle, by pozwolił odciąć się od pracy. Z raportu Urlop bez bagażu wynika, że aż 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu. Dlaczego tak się dzieje? Tłumaczy ekspert psychologii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego profesor Bohdan Rożnowski.
4: I tutaj natrafiamy na taki problem, który jest związany z tym, że wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. No problemem też jest to, że mamy dużo środków komunikacji, które pozwalają nam być w pracy do dowolnego miejsca na świecie.
1: Ekspert podkreśla, że wypoczynek ma do spełnienia bardzo konkretny cel. Chodzi o odzyskanie sił i energii zużytej w pracy. Wakacje nad morzem w tym roku psuje pogoda. Zamiast słońca są chmury i deszcz, do tego około 18 stopni na termometrach. Szału nie ma, przyznają turyści wypoczywający w Trójmieście.
5: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
6: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
7: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
8: Byliśmy przygotowani dokładnie.
9: Szału nie ma. Tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
10: Parę dni może być. Nam to nie przeszkadza. Jest super. Mało ludzi na plaży.
11: Zimno. Deszcz pada. Nieprzyjemnie.
12: Odkąd my żeśmy przyjechały, to nikt się nie kąpie, nikt nie pływa, plaże puste. Nie ma pogody.
1: Z turystami przy plaży w Gdyni rozmawiał nasz reporter Paweł Lemke. A kto na urlop dopiero się wybiera, ma szansę na okienko pogodowe. Ocieplenie prognozowane jest na weekend. W niedzielę ma być w Trójmieście 25 stopni. Miłośnicy leśnych przysmaków mogą czuć niedosyt, mimo że w świętokrzyskich lasach trwa sezon na

0: tegoroczne zbiory jagód są znacznie skromniejsze niż w ubiegłych latach. Wszystko przez kapryśną pogodę, przymrozki i suszę, mówi jeden ze sprzedawców z Kielc.
1: Nie ma szału, zeszły rok był dużo, dużo lepszy. Jest szansa w jednym miejscu nazbierać ten słoik jagód. Ale to też nie zbiera się tak w 5 minut. Litr jagód kosztuje 25 zł za słoiczek.
0: Sezon na jagody potrwa jeszcze przez kilka tygodni. To były wiadomości Vox FM, Dawid Osysko. Dzięki.

0: kochaj albo rzucaj.
1: Dzień dobry do Piotra, być może tym razem się udało. Witam Piotr.
2: Witam.
1: Sprawa aktualna w związku z Wiktorią.
2: Aktualna.
1: Jakbyś tam znalazł miejsce, w którym nie będzie tego huku, to ja będę cię lepiej słyszał i nie będę cię pytał po 100 razy.
2: Okej.
1: Pracujesz na budowie?
2: Tak.
1: W czym ja mogę pomóc? Co się dzieje?
2: Po prostu widzimy w ciągu roku z Wiktorią. Nie miałem za bardzo do niej czasu, więc na pracę, bo cały czas pracuję w delegacji.
1: Ty pracujesz w delegacji?
2: Tak, jeżdżam
1: to znaczy,
2: na weekendy.
1: Jak wygląda taka delegacja?
2: Jadę na cały tydzień i mało czasu jej poświęcam, nie? Przyjeżdżam w piątek wieczór, później nieraz w sobotę nad ranem i w niedzielę nad ranem też wyjeżdżam.
1: No, to ma sens ta znajomość?
2: Właśnie nie wiem, to ma sens w ogóle to dalej uciągnąć.

0: Czyli co? Ty nie masz czasu na nic innego w życiu?
1: Nie mam, nie.
0: No Piotrek, nie, no to a jak ją poznałeś? W pracy?
1: Nie, poznaliśmy się przypadkiem na takiej aplikacji na Snapie.
0: No i co, miałeś czas się z nią spotkać? W ogóle widzieliście się chociaż z raz?
1: Nie, to widzieliśmy się. Widywaliśmy
0: jak
1: się
0: to możliwe? Przecież ty non stop pracujesz, nie rozumiem.
1: Ale chwilę nie pracowałem, nie? Był taki okres, że nie pracowałem tam 2 tygodnie, to też mi się widywali, nie?
0: To nie ułożysz sobie życia prywatnego, nie mając czasu na cokolwiek, no. Na zrobienie sobie jedzenia, pójście na spacer, obejrzenie czegokolwiek w telewizji, pójście do kina, teatru, spacer. Jakie to, co to za życie jest?
1: Życie jak życie.
0: Nie, to żadne życie jest. Ty nie żyjesz, ty tylko harujesz. Ty jesteś arbeiterem. I to u Polaka coś czuję, tak?
1: Tak.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiam twojego szefa i wiesz, co o nim myślę. Jak doszło do zerwania i po ilu tygodniach, dniach znajomości z Wiktorią?
1: Po 2 miesiącach.
0: Czyli 2 miesiące, żeście mieli kontakt. Jak on wyglądał? Dopóki było dobrze, dopóki nie miałeś pracy.
1: Widywaliśmy się praktycznie co drugi dzień. Co drugi dzień, bo ona też nie pracuje, uczy się jeszcze, studiuje.
0: Jak doszło do zerwania? Co zrobiła?
1: To na drugi dzień powiedziała, że z nami koniec. Rano jak jechałem do pracy. Nie dzieje, żebyśmy się jeszcze widzieli.
0: Dobrze, ale ja powiedziała ci, że z nami koniec, bo i na pewno coś tam powiedziała, nie?
1: Zadzwoniła i powiedziała, że z nami koniec. Nie?
0: Ale dlaczego? Po
1: nie
0: czym?
1: Wiem dlaczego. Powiedziała tylko, że z nami koniec i tyle. Kontakt się urwał.
0: To był dzień po tym, jak żeście się widzieli?
1: Tak.
0: W niedzielę spędziła z tobą czas, nic ci nie powiedziała, wyczekała, aż wyjdziesz.
1: Pytałem
0: i w poniedziałek...
1: Pytałem, czy wszystko okej, okay, w sensie, czy wszystko okej okay i tak dalej. Mówi, że wszystko okej. Okay. Jak mi się zostawali w niedzielę, a w poniedziałek dostałem randę SMS-a i później dzwoniła, że z nami koniec.
0: Czyli...
1: Tylko też podejrzewam, że miała na rzeczy powód zdradę, nie?
0: A widzisz, no to teraz o tym mówisz.
1: Była na weekend, jakieś dziwne telefony miała w nocy, po południu, od jakichś chłopaków.
0: Mhm.
1: No i do tego telefonu, nie?
0: Piotrek, ty jesteś od niej o 3 lata starszy, ona ma 19 lat, wiesz, to ona może jeszcze nie kumać bazy, co jest istotne, co jest ważne, a może...
1: No ją kręciły imprezy, takie rzeczy, a mnie to już za bardzo nie kręci. Chciałem kupić się, no, kupiłem się tylko na pracy, nie? Znaczy, wybudować się pracownie na tej życie, nie?
0: Tak, czyli to jest imprezowiczka. A mówiła ci o jakichś planach swoich, kim by chciała zostać, co chciała w życiu robić? Tylko nie mów mi, że influencerką, bo się załamie.
1: Nie, nic takiego nie mówię.
0: Okej.
1: Okay. Ja bym chciała normalnie podjąć pracę.
0: Nawet? Super.
1: Tak,
0: a co zwróciło twoją uwagę na nią? Dlaczego sobie ją wybrałeś spośród tylu dziewczyn w necie?
1: Nie wiem, miała coś sobie taki ten wzrok w twarzy. Nie wiem, że pierwszy raz, jak ją zobaczyłem, to wiedziałem, że będzie ta.
0: Czyli uroda. Dobra. Wiesz coś, co ona lubi na przykład? Za czym przepada? Co jest jej ulubione?
1: Słodycze.
0: Ale budowy jest szczupłej, normalnej, czy raczej krągłej?
1: Tak. U mnie jest szczupłej.
0: Okej.
1: Okay. Szczupła, wysoka.
0: No proszę. Jaki typ charakteru?
1: Spokojna.
0: A nie powiedziała ci, że ma kogoś innego?
1: No właśnie my ją sprawdzali i dziwnym czasem pisał do niej kolega, to napisał, że od 2 lat ma chłopaka, nie?
0: Ona?
1: Tak.
0: Okej, okay. Ale ty nie jesteś od 2 lat jej chłopakiem.
1: No właśnie.
0: Ha,
1: ha. Zaczęły się te snapy, wszystko, nie? Teraz zbyt walenie w naszych chłopaków, zaczęło się ukrywanie telefonu, bo widzę, że mi pisze.
0: No dobra, nie. Mam to sprawdzić, tak?
1: Tak.
0: Dobra.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Nie odbiera.
2: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
1: Co ona teraz robi, że nie może odebrać telefonu? Podejrzewasz?
3: Pewnie w domu jest.
1: Witam serdecznie, Wiktorio. Paweł Pawelec, Radio Vox FM. Naprawdę nie kłamałem. Mam coś dla ciebie, dziewczyno. I zaraz ci to przejdzie obok nosa. Jesteś tam?
4: Tak, tak.
1: A co tak cichutko, co tak słabiutko? Chora jesteś?
4: Chora, tak, tak. No.
1: Wiktoria, może ty byś chciała na Malediwy polecieć, co?
4: Można.
1: No widzisz, mam taką pewną niespodziankę dla ciebie, którą przygotowuję tutaj. No nie sam oczywiście, bo cóż ja mogę, ale mam tu takiego sponsora, który chciałby cię zabrać na wycieczkę na Malediwy i ty go chyba trochę znasz nawet. Bilety to są już kupione, wiesz? Ty masz 19 listopada urodziny i prawdopodobnie niszczę niespodziankę, no ale to może być jakiś sposób i powód na to, żebyś spojrzała na nowo w oczy facetowi, który to trochę zepsuł te pierwsze kroki znajomości, a przygotowywał, tak harował właśnie po to, żeby cię zabrać na coś szczególnego, wyjątkowego, zanim uspokoi się z tą pracą. Wiesz, o kim mówię?
4: Nie.
1: To jest koleś, którego znasz od niedawna. Wysoki, poważna mina. Piotrek ma na imię.
4: A ty, ja nie jestem zainteresowana.
1: Ale dlaczego? Przez 2 tygodnie spotykałaś się przecież.
4: Proszę?
1: No przecież spotykałaś się z nim.
4: No, ale nie.
1: To niepotrzebnie tak się zachorowuje i jakby to, że on tak ciężko pracuje, stało się dla niego karą za to, że pracował, żeby cię gdzieś zabrać? Wiktorka, nie mogę uwierzyć w to. Facet pracuje, żeby cię zabrać w takie fajne miejsce i przez to, że pracuje, ty go zostawiasz?
4: Nie, dlatego.
1: Mogę wiedzieć, dlaczego, to mu powiem. No to sobie da spokój.
4: Nie będę to mówić.
1: No właśnie, on ma podejrzenia, że to 2 lata masz chłopaka i tylko się z nim spotykasz jako trzeci z tym drugim, nie?
4: Nie mam żadnego chłopaka, wolę być nie.
1: No tam napisałaś komuś, że masz.
4: Nie mam.
1: Bądź się tam sprawdzał przez swoich znajomych. Rozumiem, czyli tak, miłość z Piotrem to była miłość oszukiwana, zupełnie niepotrzebnie i znaleziona w internecie, a on się niepotrzebnie starał. Okej. Okay.

0: Słyszał?
1: Słyszałem.
0: No. Na Malej Divy chętnie by poleciała, ale nie z tobą. Polecisz sam, albo weźmiesz jakąś koleżankę, no, która do tej pory ci się podobała, a nie miałeś odwagi uderzyć. Zmiana nazwiska na bilecie nie kosztuje dużo, wiesz? To i to sobie dołożysz. Chyba nie ma sensu do niej dzwonić, nie?
1: Nie.
0: Ale wiesz, ona posłucha. To możesz powiedzieć, co masz jej do powiedzenia.
1: Nie mam już nic do powiedzenia. Po tym, jak teraz to ma, że od 2 lat z nikim nie pisała, nie ma chłopaka, to nie mam nic do powiedzenia.
0: Czyli kłamczuszka, ty jesteś pewny, że ona od 2 lat ma kogoś?
1: Tak, tak.
0: A skąd to wiesz? Jeszcze raz powiedz mi, przypomnij.
1: Pierwszy raz mi się spotkali, to mówiła, że jakiś chłopak ma zjechać za granicę. I że musi się bardzo z nim spotkać, nie? I akurat przed tym, żeśmy zerwali, powiedziała, że z nami koniec, nie?
0: A, czyli zerwała przed jego przyjazdem, żeby wszystko się zgadzało, tak?
1: Tak,
0: tak. Wiesz co, może ona myślała, że to te Malediwy to od tego chłopaka, co? Nie od ciebie.
1: No pewnie tak.
0: Tak coś czuję. No to co, Wiktoria? To wszystkiego najlepszego na starej drodze miłości i może już tam zupełnie niepotrzebnie nie wciągaj nowych chłopaków w swoje zabawy, nie?
1: Tak.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony.

0: wszystko to, co mam.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.
3: Po burzliwych protestach jest dymisja. Prezydent Ukrainy odwołał dowódcę armii. Posadę straciła też zastępczyni

0: dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.
2: Po burzliwych protestach jest dymisja. Prezydent Ukrainy odwołał dowódcę armii. Posadę straciła też zastępczyni

0: Gdańsku, to po tym, jak jej podwładna nie zastosowała aresztu wobec pijanego kierowcy. W wiadomościach również Trójmiasto, turyści narzekają na pogodę.
1: Jest środa, 22 dzień lipca, minęła godzina 6, to czas na wiadomości, które przedstawi Marta Kiermasz.
0: Ukraińcy dopięli swego. Prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił dotychczasowego naczelnego dowódcę ukraińskiej armii Oleksandra Syrskiego. Na jego miejsce wyznaczony został Michajło Drapaty, szef grupy połączonych sił, a wcześniej dowódca sił lądowych. Prezydent Ukrainy stwierdził w wieczornym nagraniu, że decyzja została podjęta po konsultacjach z wszystkimi wysokiej rangi dowódcami. Zapowiedział także nową strategię ukraińskiego wojska.
2: Michajło
0: Drapaty, minister obrony Jewchenii Chmara i inni dowódcy muszą przygotować i przedstawić zaktualizowaną strategię naszej obrony oraz spełnić prośby dowódców bojowych o dostawy broni. Priorytetem jest maksymalna ochrona przestrzeni powietrznej przed ostrzałami oraz zapewnienie realistycznej wizji procesu mobilizacji. Dymisji Syrskiego domagali się protestujący w Kijowie Ukraińcy. To po tym, jak odwołany został minister obrony Michajło Fedorow, który miał być w konflikcie z Syrskim. Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. To po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o aresztę dla pijanego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
3: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile. Miał 2 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na dodatek cofnięte uprawnienia. Prokurator, która pełniła wtedy dyżur, nie zastosowała się jednak do wytycznych prokuratora generalnego. Nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny, wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. Na to zareagował Waldemar Żurek. Nie ma miejsca na pobłażliwość wobec osób, które świadomie stwarzają śmiertelne zagrożenie na drogach, napisał w sieci. W efekcie odwołana została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
0: Do sytuacji, przypomnijmy, doszło w sobotę między węzłami Pyżowice a Woźniki. Inni kierowcy zauważyli jadące wężykiem auto, które następnie uderzyło w ciężarówkę, a po zatrzymaniu mężczyzna próbował zamienić się miejscami z pasażerem. Kierowca był agresywny. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej. To przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności satelitarnej IRIS². Nowa konstelacja satelitów ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie wynosi blisko 600 milionów euro, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
0: Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju wobec zagrożeń hybrydowych, cyberataków i sytuacji kryzysowych.
4: Powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać. Stąd też idea dołączenia do IRIS².
0: Polska będzie jednym z 6 głównych uczestników budowy europejskiego systemu IRIS², a docelowo ma się składać z 300 satelitów krążących na orbicie. Uwaga na podrabiane złoto. To popularny sposób lokowania oszczędności. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają fałszywe sztabki złota. Podróbki potrafią do złudzenia przypominać oryginały, dlatego przed zakupem warto zachować szczególną ostrożność. Jak najczęściej podrabiane jest złoto?
5: Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami sztabki imitujące prawdziwe sztabki. Czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.
0: Mówiła Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej. Kupując złoto, warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i zwracać uwagę na certyfikaty potwierdzające jego autentyczność.
5: Zawsze sprawdzamy, czy ta sztabka jest oryginalna. Natomiast jak nie mamy takich możliwości, to wtedy po prostu musimy wybierać dostawcę, który jest wiarygodny, najlepiej bezpośrednio producenta. Wtedy mamy pewność, że kupujemy złoto, a nie produkt złotopodobny.
0: Przed zakupem warto też zweryfikować numer konta bankowego, na które przelewamy pieniądze ze złota. Są już pierwsze wyniki tegorocznej rekrutacji na uczelnie wyższe. W tym roku uczelnie odnotowały wyjątkowo wysoką frekwencję, a wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się psychologia, kierunek lekarski czy prawo.
6: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
7: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
6: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
8: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja.

0: komunikacja społeczna, psychologia.
1: Informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
2: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie.
1: Dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało także większe niż rok temu zainteresowanie studiami. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków.
3: O czym informował Krzysztof Płowecki. Na wakacyjnym spacerze lepiej trzymać się od niego z daleka. Specjaliści ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. Latem roślina kwitnie i jest szczególnie niebezpieczna. Kontakt z nią może prowadzić do poważnych oparzeń skóry. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Barszcz sosnowskiego rośnie najczęściej przy drogach, na nieużytkach, w pobliżu cieków wodnych czy torów kolejowych.
5: Spadnie nam kawałek tej rośliny na skórę. Wygląda to makabrycznie.
4: Przestrzega Jarosław Mikietyński z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. To jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin w Polsce. Kontakt z nią może zostawić trwałe ślady na skórze. Takie doświadczenie ma pani Martyna.
6: Objawiło się to, jakbym została bardzo mocno czymś poparzona, raczej chemicznie. Bąble z ropą, duży ból, pozostała blizna, ona już teraz zbladła.
4: Jeśli zauważymy barszcz sosnowskiego, lepiej się do niego nie zbliżać. Wystarczy zgłosić odpowiednim służbom miejsce, w którym rośnie.
3: To niechciana pamiątka z czasów PRL. Miał być paszą dla bydła, ale okazał się niebezpieczną i inwazyjną rośliną, która do dziś występuje w wielu miejscach w Polsce. Wakacje nad morzem psuje pogoda. Zamiast słońca chmury i deszcz. Do tego około 18 stopni na termometrach. Szału nie ma, przyznają turyści wypoczywający w Trójmieście.
7: Bardzo deszczowo. Wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
8: W tej chwili masakra. Dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
9: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
10: Byliśmy przygotowani dokładnie.
11: Szału nie ma. Tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
12: Parę dni może być. Nam to nie przeszkadza. Jest super. Mało ludzi na plaży.
13: Zimno. Deszcz pada. Nieprzyjemnie.
14: Odkąd my żeśmy przyjechały, to nikt się nie kąpie, nikt nie pływa, plaże puste. Nie ma pogody.
3: Z turystami przy plaży w Gdyni rozmawiał nasz reporter Paweł Lemke. A kto na urlop dopiero się wybiera, ma szansę na okienko pogodowe. Ocieplenie prognozowane jest na weekend. W niedzielę ma być w Trójmieście 25 stopni.
15: Programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
16: Okienko okienkiem, ale słyszałem, że jeszcze ma być 35 w lipcu.
17: No, jak słyszałeś, ale albo jesień,
16: Polsce,
17: albo upał.
16: Ale nie powiedziała mi, że w Egipcie.
17: Ja zauważyłam taką prawidłowość, że w ciągu dnia najchłodniej jest na Pomorzu, ale...
16: Tak.
17: Rano jest najcieplej, ponieważ aktualnie 15 stopni w Gdańsku. Można
16: woda.
17: Wybrać się na plażę.
16: Wodę oddaję, tak. 14 stopni ma Bałtyk. Oddaję ciepło.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
17: Julia Hren.
16: Paweł Paweles.
17: Dzień dobry, 8 po 6.
18: Pierwsza zmiana. Z Vox FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Ta-dam.
1: 16 minut po godzinie 6, my mówimy ogromny dzień dobry.
0: Tak, szerokimi ustami, jeszcze nie z poprawionymi przez medycynę estetyczną, w moim przypadku, Jula, w twoim przypadku też na pewno nie.
1: Ja się nie przyznaję.
0: Nie no, co ty, że są na wiedzy, że są naturalne, no piękne są.
1: Nie wiesz
0: usta,
1: tego,
0: no.
1: Nigdy wiem. Tego, nie, nigdy tego nie wiesz. To mógł być bardzo dobry chirurg, ale o tym nie będziemy rozmawiać.
0: Wariatka jesteś. Nieprawda, nie słuchajcie, ona taka nie jest. Ona jest bardzo natural, jak to się, jak mówią Francuzi.
1: 6098 6969 to jest ten numer, pod który możecie pisać, co
0: tak,
1: u was. Jeżeli jesteście na wakacjach, no to napiszcie, jak tam na tych wakacjach. Jeżeli jesteście nad polskim morzem, możecie naskarżyć na pogodę.
0: O, tak, to wy macie prawo.
1: Z całej siły, bo może się, Anusz się poprawi.
0: Tak, może się,
1: a
0: może
1: ci, którzy są w pracy, to też napiszcie. Możecie być z siebie dumni, ponieważ minął już poniedziałek, wtorek, więc jesteśmy na półmetku tygodnia.
0: Dobrze,
1: więc wielkie, wielkie brawa!
0: Tak. I bądźmy dobrej myśli, ponieważ synoptycy z Instytutu, uwaga, bo się popiszę, będę popisywać, Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dokładnie mi poszło, mówią, że w okolicach 26 to za ile dni?
1: Lipca. Za 4.
0: No, będzie już ciepło. I będą nawet 35-stopniowe upały. Na pewno nie nad morzem, to umówmy się, tak? Ale to się
1: i
0: przełoży.
1: I na pewno na małą chwilkę upały przeplatane pewnie opadami deszczu. Ale to już pomijmy. Grajmy.
0: Gramy, bo gramy pięknie. Digi, digi, digi.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: No to odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy środę, 22 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Albin, Benon, Benona, Cyryl, Józef, Magdalena, Menelaus, Naczęsława, Nicefor, Platon, Stoisław, Stoisława i Teofil.
1: Skąd ty te imiona bierzesz? Zawsze się zastanawiam. Z kalendarium wiem.
0: A jeżeli chodzi o święta, to dzisiaj w Gambii obchodzone jest Święto Rewolucji. Dawniej w PRL-u Narodowe Święto Odrodzenia Polski dzisiaj byłoby obchodzone. A poza tym mamy jeszcze dzień i uwaga, trudne słowo, aproksymacji pi. Chodzi o liczbę pi i ustalenia jej zapisu.
1: Aha, okej. Okay,
0: Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści oraz...
1: Przestępstwa z nienawiści, tak? To są takie przestępstwa często stosowane przez kobiety. Z nienawiści.
0: Co?
1: No, zazdrości z nienawiści.
0: To mamy jeszcze Światowy Dzień Mózgu i wszystkim życzę, żeby go jak najwięcej używali.
1: No tak, niektórzy nie będą świętować. Rok 1980, bo jesteśmy, słuchajcie, gdzie my jesteśmy? W belgijskim jakimś mieście, ponieważ tam rodzi się dziewczyna, która wylansowała kilka przebojów, które zdobyły listy przebojów z muzyką taneczną. Również w naszej stacji. Dezyszonte, kojarzycie?
0: Kate Ryan, to znam.
1: Brawo. 1980 po jednej nutce. Brawo, Jula.
0: 1897 rok, czyli już bardzo dawno temu, w Warszawie, czyli w Polsce też, rozpoczęła działalność pierwsza stacja pogotowia ratunkowego.
1: Pierwsza stacja pogotowia ratunkowego. No dobra, to jesteśmy teraz w 1986 roku. Leci w tle, więc niektórzy już wiedzą, o co chodzi. Nazywa się Łukasz Błażej. Być może z nazwiska Mróz powstał jego pseudonim artystyczny. Rodzi się niejaki Mrozu.
0: To jeszcze rok 1973. W zakładach w Bielsku-Białej oficjalnie, i proszę słuchać uważnie, uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P.
1: 126P, czekaj, to był ten maluszek?
0: Chyba tak.
1: 1992 rok. W Teksasie rodzi się aktorka i piosenkarka, ulubienica wielu mężczyzn, przekleństwo wielu kobiet. Dzisiaj swoje urodziny ma Selena Gomez, bardzo atrakcyjna, kiedyś prywatnie dziewczyna Justina Biebera.

0: Proszę przyznać się, kto teraz tego nie śpiewa, zakładając skarpetki czy wciągając na nogi pończochy?
1: I kto nie rusza bioderkami?
0: Ręka do góry. Proszę napisać, kto nie? Albo ewentualnie, kto taki, jak wam wyszło.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Reklama.
0: Minęła godzina 6.30. Marta Kiermasz na posterunku. Zapraszamy na wiadomości.
9: W przyszłym tygodniu spotka się Komitet Polityczny PiS, by podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia deklaracji parlamentarzystów co do ich członkostwa w partii. Czas na złożenie deklaracji jest do czwartku do końca dnia, poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. W PiSie trwa spór o stowarzyszenie, w tym oto utworzone przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński dał politykom ultimatum, albo zrezygnują ze stowarzyszeń, albo odejdą z partii. To pierwsze rozwiązanie wybrał wczoraj Daniel Obajtek, europoseł i były szef Orlenu. Wcześniej zapisał się do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, ale po groźbach Kaczyńskiego zadeklarował, że pozostaje w partii. Do zamieszania wokół PiSu szerzej wrócimy w wiadomościach za pół godziny. W Vox FM teraz Stany Zjednoczone. Donald Trump zatwierdził porozumienie z Arabią Saudyjską, to w związku z utworzeniem w tym kraju cywilnego programu nuklearnego i potencjalnie ośrodka wzbogacania uranu, podają amerykańskie media. Umowa o wartości dziesiątków miliardów dolarów miałaby obowiązywać przez 30 lat. Ma zapewnić amerykańskim firmom centralną rolę w rozwoju infrastruktury nuklearnej Arabii Saudyjskiej oraz ograniczyć dostęp konkurentom z zagranicy. Dokument wkrótce ma zostać przedstawiony Kongresowi. Już niespełna 1,5 miliona wniosków o wyprawkę szkolną złożyli rodzice. Świadczenie Dobry Start obejmuje ponad 2 miliony dzieci. ZUS wypłacił do tej pory prawie 173 miliony złotych. Przypomnijmy, rodziny mogą otrzymać 300 zł na podręczniki, zeszyty i szkolne wyposażenie. Wnioski można składać elektronicznie do końca listopada.
2: Pierwsza zmiana.
10: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
10: Od rana z Vox FM.

0: Elena.
1: 20 minut do godziny 7 pozostaje, a my o tej godzinie zazwyczaj sprawdzamy, co tam w gazetach się dzieje i co się dzieje w internecie. Oglądałeś?
0: Wczoraj? Co było wczoraj?
1: Druga runda eliminacji do Ligi Mistrzów.
0: Czekaj. Jak oglądałem, to Lech Poznań, jeśli dobrze kojarzę, wygrywał 2-0. Jak to się skończyło?
1: 4-1.
0: No nie! Co ty?
1: Tak, grał z zespołem Aarhus, to jest duński zespół.
0: Aha, okej.
1: Duński zespół 4-1 wygrał. No, pięknie. Ale to jest dwumecz, więc jeszcze czeka ich rewanż.
0: Okej, co prognozujesz? Bo ty jesteś wielką znawczynią piłki nożnej. Wiesz, co to jest spalony.
1: Wielką, znaną znawczynią piłki nożnej.
0: Wygrają?
1: Prognozuję, że będą dalej grać.
0: Dobra, czyli przynajmniej zremisują.
1: No, nie wiem tego.
0: A było widać, bo twoim zdaniem było widać, że Lech jest lepszy od tego
1: Aarhusa?
0: Aha, okej, w porządku.
1: No absolutnie, ja zaczerpuję wiedzy, czytam i wtedy wszystko wiem.
0: Wnioskuję, czarownica nasza
1: boksowa. Był jeszcze jeden mecz, Fenerbahce, Górnik Zabrze. Widzicie, jak ja się znam, ale to jest wszystko sztuka udawania.
0: Tak jest, a Fenerbahce jak poszło?
1: 1-0.
0: Dla kogo? Dla Fenerbahce?
1: Kurczę, właśnie tego nie wiem.
0: Nieważne, słuchacze napiszą. Oni są kochani.
1: Nie, cicho, ja ci zaraz powiem.
0: A ty cicho,
1: 1-0, ale no niestety. Górnik przegrał.
0: No to w rewanżu będzie 2-0 dla Górnika. Trzymamy kciuki.
1: To są oczywiście ważne rzeczy, najważniejsze, a już w piątek pierwszy mecz Ekstraklasy.
0: A
1: Robert... Radomiak, Radom, Wieczysta, Kraków.
0: Dobra, w porządku, trzymam kciuki, nie znam się na tym. Czy Robert Lewandowski już gra, czy nie, bo on zagrał jakiś mecz?
1: Nie, już Paweł, więcej mnie nie pytaj o piłkę nożną. Ja tyle przeczytałam i ja tyle wiem.
0: Spotkał się nie tylko z wielkimi sławami piłki nożnej, ale również i, uwaga, z Marylą Rodowicz, bo mają mieć jakiś wspólny, nie wiem, czy ty wiesz, projekt. I Marylka mówi, że słuchaj, Robciu, oni się zaprzyjaźnili. Tak, tak pisze Superak. Mówi, ja ci będę gotować, jak chcesz, bo ja bardzo dobrze gotuję. Zrobię ci pierożki, jeśli chcesz. Zrobię ci kluseczki, placzki ziemniaczane, chrupiące, cieniutkie, z czerwonym kawiorkiem.
1: No. Paweł, oni się spotkali 30 czerwca, tak przynajmniej znalazłam.
0: Na pewno?
1: No.
0: Ale dopiero teraz mu napisała, że się polubili i ona będzie mu gotować. Co na to Ania i jej kulki mocy? To jest pytanie.
2: Pierwsza zmiana.

0: Tak trochę się martwię, bo tak trochę mniej ostatnio o Zenku jest. Nie ma żadnych skandali, nie wiem, syn mu się wyprostował.
1: Może on odpoczywa po prostu.
0: Może na wakacje po prostu pojechał.
1: No przestań, to jest takie męczące ta kariera.
0: To prawda, albo może nie, inaczej. Może pracuje nad nową płytą jazzową.
1: Myślisz?
0: No tak, tak, bo słyszałem, że on teraz zespół ma, więc chłopaki świetnie grają, więc już może zrobić coś, czego wcześniej nie potrafił.
1: 12 minut do godziny 7. My się witamy w środę. Ja nie kręcę bioderkami, ale kręcę kółkiem od autobusu. To napisała nam słuchaczka Renia. No i życzymy udanej środy w takim razie za kółkiem autobusu.
0: To nie jest czerwony, tak? Czyli ona rządzi nim.
1: Tego nie wiem, czy jest czerwony, bo Renia jest ze Szczecina. A jakie autobusy są w Szczecinie? No to, autobusy.
0: No i zaraz znowu. I zaraz ci Renia napisze. No.
1: Nie, no takie biało-zielone.
0: Biało-zielone.
1: Tak jak w Białymstoku, to też są takie biało-zielone.
0: Czerwony, to jest kolor. To jest pierwszy kolor, który przychodzi do głowy zawsze. Kolor czerwony.
1: A narzędzie, młotek. Weź jak jakaś straż pożarna czerwony.
0: No i bardzo dobrze, bo go widać. Chodzi o to, żeby, wiesz, uważać na takie autobusy. W środku ludzie. No tak, no to powinien być czerwony.
1: Czyli mówisz, że trzeba kupić sobie czerwony samochód i wtedy będą na ciebie uważać.
0: Oczywiście, najmniej wypadków mają samochody czerwone.
1: Bo ja mam taki samochód porysowany, bo na mnie nikt nie uważa. Ciągle ktoś jedzie na mnie, jakiś słupek.
0: Krawężnik,
1: czy coś.
0: Tak, no. Oczywiście. Jakiś tak, śmietnik ten.
1: Ja nie wiedziałam, że to o kolor chodzi. Dziękuję, Paweł.
2: Pierwsza zmiana. Zmiana. Od rana z Vox FM.
1: 11 minut do 7.
0: Już jest lepiej, no nie?

0: To jest nowe.
1: No, można na tę piosenkę głosować na voxfm.pl w zakładce Bestlista i nie tylko na tę piosenkę, ale też na wszystkie te, które lubicie i które na naszej antenie się pojawiają. Wystarczy dać plusy, plusy, tak. Plusy.
0: David Guetta i Alok podpowiadam Run, Run, River.
1: 5 minut do godziny 7.

0: zbliżamy się do pełnej.
1: Czyli do godziny 7, to dla jasności, bo ktoś może na przykład wracać z imprezy.
0: Za chwileczkę garść informacji z kraju i ze świata, które przedstawi nasza Martusia.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
5: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
5: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
1: Daniel Obajtek stawia na partię. PiS stawia ultimatum w sprawie stowarzyszeń. Minister obrony ostrzega, Polska może stać się celem rosyjskiej operacji. W wiadomościach też Gdańsk. Miasto chce pomóc mieszkańcom w poszukiwaniu rzemieślników.
0: Godzina 7 na voxowych zegarach. Marta Kiermasz zaprasza na serwis Radia Vox FM.
1: Kolejne frakcyjne zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Daniel Obajtek opuszcza obóz Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, były prezes Orlenu podpisał deklarację członkowską partii i zobowiązał się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. W studiu Jakub Krzyżak. Jakubie, co na to środowisko Morawieckiego?
11: Przekonuje, że Daniel Obajtek nie przesłał do stowarzyszenia formalnej deklaracji rezygnacji z członkostwa.
12: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie.
11: Mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller. Jak przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
13: To jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
11: Mówił

0: Prawo i Sprawiedliwości Rafał Bochenek oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
1: To jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek. Mówił

0: Wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W innym wypadku automatycznie zostaną wykluczeni z partii.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, do tego mogą zostać użyte ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. Był to jeden z tematów omawianych podczas wczorajszego spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa.
2: Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
3: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
2: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
3: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
2: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
1: Relacjonował Michał Rawa. Protest przed wrocławskim szpitalem na Brochowie. Kilkadziesiąt osób z hasłami antyaborcyjnymi i różańcami w dłoniach sprzeciwiało się planom zatrudnienia ginekolog Gizeli Jagielskiej, znanej po głośnej sprawie aborcji w szpitalu w Oleśnicy. Podczas protestu padały mocne słowa.
4: Jeśli ktoś zabija kogoś innego, no to chyba nie powinien.
5: W żadnym szpitalu.
4: Chciałabym tutaj rodzić. Ja bym nie wybrała tego szpitala, jak tylko bym wiedziała, że ta pani tu pracuje.
1: Po przeciwnej stronie barykady byli ci, którzy takie zachowanie uznali za nękanie.
6: Chyba chodzi o ciągłe i nieustanne nękanie lekarki. Napuszczanie społeczeństwa na jednego człowieka tak naprawdę.
1: Szefostwo szpitala podkreśla, że nie zamierza ulegać presji protestujących. Wiadomo, że dr Gizela Jagielska wystartuje w konkursie na koordynatora oddziału ginekologicznego. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę w OXFM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Tomasz Rzymkowski, poseł koła Demokracja Bezpośrednia, były wiceminister edukacji. Początek minuty po 8 w OXFM i na OXFM.pl. Program, który wydłuży żywotność różnych rzeczy. Gdańsk chce stworzyć aplikację mobilną, dzięki której mieszkańcy łatwo naprawią uszkodzone przedmioty, czy przekażą komuś te, których już nie potrzebują.
7: Na pewno każdemu z nas zdarzyło się wyrzucić coś, co teoretycznie dało się jeszcze naprawić. Jakieś krzesło z obluzowaną nogą, toster, który przestał grzać. Dlatego jako miasto Gdańsk ogłosiliśmy właśnie przetarg na zaprojektowanie i budowę aplikacji mobilnej. To będzie aplikacja, która połączy, skojarzy mieszkańców z lokalnymi rzemieślnikami.
1: Mówił Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu. Projekt zakłada też bezpłatną usługę kurierską. Będzie można wysłać daną rzecz do wybranego rzemieślnika bez konieczności osobistego spotkania czy dojazdu na drugi koniec miasta.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
9: Teraz to słabiutko. Najcieplej nad morzem. Masz rację, 16.
10: Ale w ciągu dnia nie zmieni się za bardzo ta temperatura, bo 17 stopni w Gdańsku dzisiaj. Najcieplej na południu Polski Kraków, tam 23.
9: Pięknie. Katowice też tak mają i Rzeszów. Od razu mówię, Opole też się ocierają o 23 i Wrocław. Dajmy im.
10: No i deszczu dzisiaj znacznie mniej niż wczoraj, ale będzie go padało więcej na Pomorzu.
9: Woda jest potrzebna.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
10: Julia Hren.
9: Paweł Pawelec.
10: Dzień dobry.
9: Zostańcie z nami już 5 po 7.
11: Od rana z Vox FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Miły Pan, Defis, no i Topki. O dziewczynach też warto wspomnieć. Będzie hiecior, znaczy jeśli już nie jest.
1: Chyba już jest. 11 minut po godzinie 7. Pozdrawiam pogodynkę z nieba, co daje nam taką piękną pogodę wakacyjną, to napisała Sylwia. Myślę, że dzisiaj bardzo wiele osób, które na wakacjach przybywa, przynajmniej w Polsce, może się z Sylwią nie zgodzić.
0: Okej, ale poczekaj.
1: Że to, ta pogoda jest piękna i wakacyjna.
0: Ta pogodynka, taka, która pięknie przedstawia pogodę, to jesteś ty?
1: Co?
0: To jesteś ty tą pogodynką?
1: A dlaczego ja?
0: No bo ona pozdrawia pogodynkę.
1: Tak, która taką pogodę załatwiła.
0: A, okej, czyli to jest sarkazm. Ja tylko po prostu nie wyczułem, tak?
1: No chyba okay. Tak, Paweł, okay, ale to możecie...
0: nie wyczuł dowcipu.
1: Możecie, Paweł...

0: Tak, która taką pogodę załatwiła.
1: A, okej, okay, czyli to jest sarkazm. Ja tylko po prostu nie wyczułem, tak?
0: No chyba okay. Tak, Paweł, okay, ale to możecie...
1: nie wyczuł dowcipu.
0: Możecie, Paweł...

0: Wakacje, sprawdzać po prostu pogodę i na bieżąco zmieniać codziennie miejsce swojego wakacjowania.
1: Moja koleżanka Ewcia tak robi. Ona mówi, że nie ma złej pogody, są tylko źle wybrane miejsca.
2: Pierwsza zmiana.
0: 13 minut po godzinie 7. Gdzie jesteście na wakacjach, to dajcie nam znać na voxfm.pl. Nie spać, zwiedzać.
1: Może gdzieś nie pada.

0: Nie przypadkiem skolimy teraz. I to nie jest piosenka do zagrania, to jest tylko hołd dziewczyny. Bo nagleście, moim zdaniem zostałyście docenione. Już wiemy, o co chodziło Skolimowi, śpiewając dla mnie. Wyglądasz idealnie.
1: 20 minut po godzinie 7 Skolim ogłosił, że poszukuje...
0: No.
1: Że poszukuje osób do teledysku. No, tak.
0: Powiedz, śmiał, dziewczyn. Dziewczyn, które zagrają pierwsze role w filmie fabularnym w nowym teledysku.
1: No właśnie, on szuka dziewczyn, ale ja myślę, Paweł, że ty powinieneś spróbować.
0: O, to mnie teraz zabolało, wiesz co, zupełnie co innego, kiedy mówimy o kobietach.
1: Różne rodzaje urody, duży tyłek, szersze biodra. Co myślisz? Kształty latino.
0: Kształty latino.
1: Paweł, muszę ci powiedzieć, ty wyglądasz jak rasowy latynos.
0: Ale...
1: Poza tym, myślę, że jest coś, co cię zachęci.
0: Klata, tak?
1: Płatne 9 stówek.
0: O, 9 stówek?
1: A, widzisz, wiedziałam, że
0: jestem
1: już...
0: Jestem w stanie pomalować usta.
1: Myślę, że powinieneś się zgłosić.
0: Okej, tylko jest jeden problem. No, od tej fantastycznej pupy i tych bioder w dół jest coraz gorzej u mnie. Owosione nogi i krzywe.
1: Nie pytam, o co chodzi. Yeah!

0: No to mamy kolejny hicior, tak mi się wydaje, nie?
1: Oj, to jest moja przeulubiona piosenka, na którą też można głosować na voxfm.pl w zakładce Best Lista.
0: Zwróćcie uwagę, że jesteśmy genialną stacją podrzucającą wam letniaczki. A?
1: Bardzo proszę, nie ma za co, zwłaszcza jak jesteście na wakacjach, ale Monika napisała: dzień dobry, dla mnie każda pogoda jest dobra, bo idę do pracy.
0: Oczywiście, że tak, bo wtedy nie ma znaczenia. Ona wie, że już jest smutna, ale ciesz się tak naprawdę. Monika, tak? Monika.
1: No.
0: Moi

0: wielu kolegów po studiach nie ma pracy. Mm-hmm. Mam nadzieję, że jest ci teraz lepiej.
1: Lepszy deszcz na urlopie niż słonko w pracy. To znowu na drugą nóżkę od słuchacza.
0: Oczywiście, to strasznie denerwuje. Zwróćcie uwagę, że zawsze świetna pogoda jest w tygodniu, a jak przychodzi weekend, to leje.
1: Ale to nie o to chodzi.
0: A o co?
1: No, lepszy deszcz na urlopie niż słonko w pracy. Czyli lepiej być na urlopie niezależnie od pogody niż być w pracy.
0: To pewnie, że przypominam, że urlop jest pełnopłatny. Tak? Także siedzisz, mokniesz, a zarabiasz.
1: Ja przypominam, że L4 też.
0: No dobra, to my mamy co już 7:28, to Ryszard powinien do nas przybyć i zadać jakieś miażdżące pytanie.
2: Co robi boja nad morzem?
1: 6098 69 869. Wasze odpowiedzi SMS-em poprosimy.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: sklepu Biedronka.
1: Reklama.
2: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
3: Wrzesień to właśnie wtedy do Sejmu trafi pakiet zmian w ochronie zdrowia. Szefowa resortu przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in., co budzi najwięcej emocji, limit wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. Rząd chce, by limit czasowy wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę. Samochód wypadł z drogi, poważnie ranna została kobieta. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 483 w Lubcu w powiecie bełchatowskim. Na miejscu lądował śmigłowiec.
4: 26-letnia kierująca Nissanem Micrą na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem. Zjechała na pobocze i następnie uderzyła w drzewo. Kobieta została zabrana przez lotnicze pogotowie ratunkowe w ciężkim stanie.
3: Mówiła Marta Bajo z policji w Bełchatowie. Prezydent USA Donald Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Poinformował o tym New York Post, powołując się na źródła z otoczenia Białego Domu. Nie wiadomo, czy sam szef Światowej Federacji Piłkarskiej jest zainteresowany tym stanowiskiem, ale jak zaznaczyli dziennikarze, Trump uważa, że Infantino cieszy się szacunkiem na całym świecie. Kadencja obecnego sekretarza generalnego ONZ, Portugalczyka Antonio Guterresa, kończy się w grudniu. Aby objąć stanowisko, kandydat musi uzyskać rekomendację 15-osobowej Rady Bezpieczeństwa. ONZ. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Tomasz Rzymkowski, poseł Koła Demokracja Bezpośrednia, były wiceminister edukacji. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Świetny start Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu drugiej rundy mistrz Polski wygrał na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus aż 4-1. Ozdobą meczu było trafienie stopera Lecha Terry'ego Yegbe, który huknął z dystansu w samo okienko. Tak dobrze nie poszło Górnikowi Zabrze, choć i tak skazywany na porażkę w starciu z Fenerbahce zaprezentował się solidnie. Górnicy przegrali 0-1, a rewanż rozegrają u siebie. Pep Guardiola przymierzany do reprezentacji Włoch. Nieoficjalnie szefowie włoskiej federacji mieli spotkać się w Barcelonie z hiszpańskim szkoleniowcem. W Oklahomie trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska z najlepszym wynikiem awansowała do półfinału w swojej koronnej konkurencji slalomie K1. Półfinały oraz finały odbędą się jutro.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Pierwsza zmiana.
2: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
2: Od rana z Vox FM.
3: To co, puścimy raz jeszcze Rysia do nas do studia?
4: Co robi boja nad morzem?
5: 6098 69 869. Jak wiecie, to piszcie.
3: Na SMS-em poprosimy.
5: A godzina która?
3: 3 po wpół do...

0: Ależ to dobre jest. Bo nasze woksowe, ludzie.
1: 21 minut do godziny 8. Tutaj pierwsza zmiana i nasz gość specjalny, czyli Rysiek Piwek.
0: Wkroczył i zadał słuchaczom pytanie.
2: Co robi boja nad morzem?
0: Jesteście świetni.
1: Jest na fali, buja się albo boja się.
0: Tak jest.
1: Latem nad Bałtykiem, no to morsuje.
0: Zakotwiczyła niespodziewanie.
1: Trzęsie się z zimna.
0: Ciągle gada o sobie. Boja, boja.
1: No i Pawła ulubiona odpowiedź?
0: No jesteś chłopie mistrzem. Albo kobieta, niestety nie podpisał się. Bo ja tańczyć chcę.
1: To nie są poprawne odpowiedzi. Rysiu!
3: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi boja nad morzem?

0: To, bo życie jest piękne. Pamiętajcie o tym, kiedy pada.
1: Nie, no widzę tylko złe odpowiedzi.
0: O, widzisz,
1: dobry przekaz leci od ciebie, Paweł.
0: Dobrze.
1: Tak. 14 minut do godziny 8. Czas na tylko złe odpowiedzi, czyli
0: środa.
1: Ten dzień moment w pierwszej zmianie. Kiedy my zadajemy pytanie i prosimy was o tylko złe odpowiedzi. I tak dzisiaj,
0: dobra,
1: od samego rana Paweł ciągle mnie pyta, czemu ja nic nie mówię, czemu tak. Ja tak siedzę cicho.
0: Ona jest dzisiaj dziwna, słuchajcie, naprawdę. Odkręca się tylko wtedy, kiedy zadaję jej pytania na antenie, a tak
1: no,
0: to w ogóle
1: ja nie wiem.
0: Krąży wokół mnie.
1: Jest i tak źle, i tak niedobrze. Dużo mówimy my, baby, to źle. Mało mówimy, też źle. Więc stąd wynika dzisiejsze nasze pytanie w tylko złe odpowiedzi.
0: No.
1: Co się stanie, kiedy kobiety przestaną mówić?
0: O, masz ci los, ludzie! Dajcie, chłopaki, dziewczyny, upust swojej wyobraźni!
1: 609-869-869. Tak. Pomyślcie, panowie, jakie wasze życie byłoby wtedy smutne. Możecie ten cały smutek wylać na 609-869-869. Kto mówiłby wam, opowiadał o całym swoim dniu do snu? Kto zwracałby wam ciągle uwagę?
0: Kto?
1: Nikt. A wy z kim byście rozmawiali?
0: Jejku, jak dobrze.
1: Z czym byście musieli rozmawiać?
0: Jejku, jak dobrze. Słuchajcie, to piszcie, ale również i nagrywajcie się, jeśli macie na to czas, bo uruchomiamy naszą sekretarkę.
1: Co się stanie, jak kobiety przestaną mówić? 609-869-869.
0: Tylko złe odpowiedzi.
2: Tylko złe odpowiedzi.
3: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Prędzej ateista przestanie wierzyć, czy zacznie wierzyć, niż to, że uwierzymy w to, że kobieta przestanie mówić. Piszecie.
1: 7 minut do godziny 8. My gramy dalej. Marshmello i Jonas Brothers już czekają.

0: niebo na ziemię. Na całe szczęście to są tylko złe odpowiedzi, więc ja się w ogóle nie denerwuję. Co się stanie, jak kobiety przestaną mówić? 609-869-869.
1: Genialny temat. Wymyśliła to sama kobieta, słuchajcie. Trudno w to uwierzyć, prawda? Chciałbym pewnie poznać nasz
0: tak,
1: punkt,
0: bo ja chcę
1: stanowisko.
0: Ja chcę udowodnić, że to się źle skończy. I dla was, i dla nas.
1: Nie sądzę, powiedział.
0: Dwie minuty do ósmej, o ósmej wiadomości.
1: Jadąc na urlop.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Autopromocja. Bestlista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
10: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
9: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
10: No i tanio.
9: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
12: Zmiany w ochronie zdrowia po wakacjach, to wtedy zajmie się nimi Sejm. Amerykanie nie przerywają ataków na Iran. W odwecie zginęło kilku żołnierzy USA. Za chwilę poranna rozmowa w Vox FM. Zapraszam ją w Rubę.
13: Minęła godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
12: We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Szefowa resortu przedstawiła rządowi swoje propozycje. Te obejmują m.in. limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, ile wyniosą te limity i co jeszcze znalazło się w pakiecie reformy?
14: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
15: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
14: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
16: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
14: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
12: Jakub Krzyżak, dziękujemy. To już 11. noc z rzędu. Tyle trwają amerykańskie uderzenia na cele w Iranie, informuje dowództwo centralne USA. Pentagon potwierdził też, że w piątkowym irańskim ataku na bazę w Jordanii zginęło 3 amerykańskich żołnierzy. Stany Zjednoczone, jak tłumaczą, chcą powstrzymać działania Teheranu, które zagrażają żegludze handlowej w ciśnienie Ormus. A w wiadomościach już Jan Wróbel. Zapraszamy na poranną rozmowę Vox FM. Gościem dziś Tomasz Rzymkowski, poseł koła Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Panie ministrze, 22 lipca to dla pana rocznica?
18: Nie jest to dla mnie rocznica. Ja wiem, że to jest święto w PRL-u, ale nie jest to żadna rocznica. Ja już jestem tym pokoleniem, które wzrastało, gdzie 1 sierpnia było rocznicą i 15 sierpnia było rocznicą.
17: Panie ministrze, bo dzisiaj 71. rocznica powstania, oddania do użytku Pałacu Kultury i Nauki. Piękny przykład, że to, co perelowskie, potrafi zostać pokochane przez współczesnych Polaków. I o tym powiemy już niedługo, ale teraz muszę pana o rozwód we wpis zapytać. Rozwód wpis dokona się? Wielokropek.
18: To moim zdaniem granica została przekroczona i chyba ten rozwód rzeczywiście nastąpi. To znaczy, no, pewna granica została przekroczona.
17: Ale po tym, po tym możliwym rozwodzie Przemysław Czarnek zostanie wycofany z premiera? Będzie ktoś inny wprowadzony na kandydata?
18: Tego to nie wiem, natomiast mam wrażenie, że w ogóle ta kwestia nie jest podejmowana w tej chwili. To znaczy nagle kandydat na premiera gdzieś zniknął, a tematem podstawowym jest kwestia sporów między nawet szeregowymi posłami Prawa i Sprawiedliwości.
17: To wspaniała telenowela PiS. Więcej o niej powiemy już w naszej internetowej kontynuacji. Zapraszam.
12: To ja jeszcze podpowiem, że tę kontynuację możecie śledzić na voxfm.pl.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
13: A my o pogodzie, bo ona dzisiaj kolorowa nie jest, a jest raczej szara, chociaż...
19: Cudowna jest.
13: Na przykład dostaliśmy na 6098 69

0: www.radioczynianka.pl.
1: A my o pogodzie, bo ona dzisiaj kolorowa nie jest, a jest raczej szara, chociaż... Na przykład dostaliśmy na 6098 69869 zaproszaliśmy na 6098 69869 zaproszaliśmy

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: To przypomnijmy.
2: Co się dobrego może wydarzyć? Przepraszam, wróć, nie tak. Co się stanie, kiedy kobieta przestanie mówić?
1: 6098 69 89. Przypominam, tylko złe odpowiedzi.
2: SMS-em bądź nagrywajcie się na sekretarkę.

0: Pięknie gramy, pięknie gramy. Temat fantastyczny. Pytamy was, co by się stało, gdyby kobiety przestały mówić, i prosimy was tylko o złe odpowiedzi.
1: Tylko złe odpowiedzi.
0: Ale się zagrzałem.
2: Nikt z nas nie doczeka takiej chwili. Taki SMS przyleciał na 6098 69 869. 12 minut po godzinie 8. No ktoś i właśnie, napisał, co się stanie?
0: Ktoś napisał, zacznę wtedy chodzić do kościoła. Bardzo dobra, zła odpowiedź.
2: Chris ale... napisał, gdy kobiety przestaną mówić, to mężczyźni w końcu usłyszą, jak głośno chodzi lodówka. I właśnie tak to się skończy. I tak zacznie wam coś przeszkadzać.
0: A to jeszcze nie koniec.
3: Gdyby kobiety przestały mówić, jest szansa, że polubiłbym moją teściową. No. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Mam nadzieję, że jesteś nierozpoznany, że tak powiem.
2: I bardzo zła odpowiedź też przyleciała. Będzie cudownie. Zero stresu, mądrych pomysłów, przemyślanych zakupów, zadań specjalnych. Świat będzie piękniejszy. Uff, jakie to szczęście, że to tylko zła odpowiedź.
0: Też ktoś się nagrał, proszę.
4: Witam, z tej strony Krzysiek. Moim zdaniem to jest niemożliwe, żeby kobiety przestały mówić, ale jeśli już by się tak wydarzyło, to pewnie by przeszły na język migowy.
5: To.
4: I jakby zaczęły nam to tłumaczyć rękami, tak mogłoby się to dla nas źle skończyć.
2: Migowym... A i tak byście nie zrozumieli. I tak.
0: I migowym byście zagadały nas na śmierć.

0: odpowiedzi.
1: Co by było, gdyby kobiety przestały mówić?
2: 17 minut po godzinie 8 takie pytanie zadajemy dzisiaj w Tylko Złe Odpowiedzi. Gdyby kobiety przestały mówić, to zaczną robić to, czym nas straszyły, a czyny są zawsze gorsze od słów. Tutaj widać mądry mężczyzna się wypowiedział w tej kwestii. 609-8-6-9-8-6-9 to przypominam, że taki numer do waszej dyspozycji. No i co, piszecie, dzwonicie?
1: Dzwonią.
3: Się stanie, jak kobiety przestaną mówić? Myślę, że sprzedaż kwiatów i czekoladek wzrośnie co najmniej o 1000%. Pozdrawiam, Radek.
1: W ramach wdzięczności. Chodzi o to, że mężczyźni dziękowaliby tak kobietom, że jest cisza, że jest spokój. Ktoś napisał, gdyby kobiety przestały mówić, mężczyźni zaczęliby się domyślać.
2: No właśnie, co się stanie, jak kobiety przestaną mówić, to się domyślcie po prostu.
1: Uwaga, jeszcze tu.
4: Witam serdecznie. Już widzę faceta silnego, oczami wyobraźni, bo nie potrafi zrozumieć, o co chodzi kobiecie, która nie może mu nic wytłumaczyć i powiedzieć.
3: Się stanie, jak kobiety przestaną mówić?

0: myślę, że sprzedaż kwiatów i czekoladek wzrośnie co najmniej o 1000%.
1: Pozdrawiam. Tylko złe odpowiedzi.
2: Ty tak wracasz do tego tematu czekoladek, kwiatów? Tak. Może kup? 19 minut po 8 gramy dalej. Loft Majorka.
3: To nie są tanie rzeczy.

0: telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Reklama.
7: Na zegarach mamy 8:30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM. Marta Kiermasz.
8: Groźny pożar na Woli Duchackiej w Krakowie. Nocą w budynku przy ulicy Trybuny Ludów zapaliła się komórka lokatorska. Z pomieszczeń ewakuowano nieprzytomnego mężczyznę.
9: Na miejsce skierowano 5 samochodów oraz 20 strażaków. Pracujący na miejscu strażacy ewakuowali z pomieszczeń piwnicy mężczyznę, który był bez oznak krążenia oraz był również poparzony. Przekazano go zespołowi ratownictwa medycznego, który podjął skuteczną reanimację. Mężczyznę przewieziono do szpitala.
8: Relacjonował Maciej Podymkiewicz z krakowskiej Straży Pożarnej. Ogień udało się ugasić. Miliony złotych na inwestycje zwiększające bezpieczeństwo. Nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności został stworzony dla samorządów i przedsiębiorców. Pozyskane środki mają być wykorzystane na budowę i modernizację ważnej infrastruktury, ochronę przed cyberatakami oraz projekty związane z bezpieczeństwem mieszkańców.
10: Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności jest kolejną inicjatywą ze strony państwa polskiego w zakresie finansowania możliwości zwiększenia odporności państwa, zwiększenia odporności poszczególnych samorządów.
8: Mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Na realizację programu przeznaczono około 23 miliardów złotych. Nie udało się przed tygodniem, teraz nic nie stoi na przeszkodzie. W nocy Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Chicago Fire. Jego nowy klub zagra z Interem Miami, którego zawodnikiem jest Leo Messi. Argentyńczyka, który dopiero co grał na mundialu, zabraknie jednak w tym meczu. Początek spotkania o 1:30 w nocy.

W nocy Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Chicago Fire. Jego nowy klub zagra z Interem Miami, którego zawodnikiem jest Leo Messi. Argentyńczyka, który dopiero co grał na mundialu, zabraknie jednak w tym meczu. Początek spotkania o 1:30 w nocy.

0: taka antyteza a propos naszego dzisiejszego głównego tematu, bo to jest uwielbienie dla jej.
1: Ale to są tylko złe odpowiedzi.
0: Przypominamy...
2: Tylko złe odpowiedzi.
1: 22 minuty do godziny 9. Co by się stało, gdyby kobiety przestały mówić?
0: Mężczyźni mieliby dopiero wtedy jakieś nikłe, malutkie szanse w negocjacjach. Ktoś napisał.
1: Bartek za to napisał, i tak nie będziemy mogli nic w domu znaleźć. Nie będą się odzywać.
0: Jest głos z miasta, żywy.
3: Witam, tutaj Łukasz. Ja podejrzewam, że gdyby kobiety przestały mówić, to większość panów mężów miałaby spokojne wakacje, nie musieliby przeprowadzać remontu.
4: Jeżeli kobiety przestaną mówić, to już tak po 10 minutach faceci zaczną zastanawiać się, co się stało, i zaczną przepraszać za wszystkie rzeczy, nawet za te, których jeszcze nie zrobili. Tak. Zdrowiam, Radek.
1: Czyli słuchajcie, i tak mielibyście coś do roboty, bo jak nie remont, to domyślać się, o co chodzi.
0: A gdyby kobiety przestały mówić ustami, to zaczęłyby gadać oczami, wiem, bo tak mam Beata.
1: Innej opcji nie ma, to też Beata dodała. No ale prawda jest taka, że my po prostu nigdy nie przestaniemy mówić.
0: Oj, nie mów tak! To nie jest dobre, ktoś pisze. To nie jest dobre, Paweles. Nie będziemy mogli wtedy w domu nic znaleźć. No, i to jest prawda. To
1: właśnie,
0: jest prawda, jak
1: już o tym wspominałam. Ale zadzwoniła do nas Marysia.
5: Cześć, tu Marysia. Gdyby kobiety przestały gadać, nie byłoby wiatru na świecie. Bez wiatru pszczoły nie latałyby tak daleko i świat by przestał istnieć. Dlatego musimy. Pa!
1: Podsumowała.
0: Jesteś najlepsza dziewczyna.
2: Tylko złe odpowiedzi. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: sponsorów prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: Jeżeli aktualnie jesteście na wakacjach, to wejdźcie na voxfm.pl, bo warto zgłosić się po 5 stówek na prezent marzeń i przy okazji opowiedzieć nam, co robicie na wakacjach, jak radzicie sobie z pogodą. I z nami jest Magda. Niestety, Magda, podczas twojego urlopu padało, tak?
3: Akurat mieliśmy jechać na Mazury. Mhm. I być w przyczepie kempingowej z małym dzieckiem.
2: Tak.
3: Więc stwierdziliśmy, że jak pada, no to trochę bez sensu siedzieć w tej przyczepie, więc może coś porobimy.
4: I co,
2: no dobra, i co? Pomyśleliście sobie jakieś kino, muzeum?
3: Nie, nie, no po co kino, muzeum? Jak zawsze można remontować, prawda?
4: Przyczepę?
2: No nie przyczepę, no dom! Nie pojechali z przyczepą,
4: tylko...
3: Zrezygnowaliśmy z wyjazdu i stwierdziliśmy, że będziemy remontować.
2: No i ale jak tam remoncik? Proszę,
4: dom taki na działce, taki letniskowy dom, czy swój własny, w którym mieszkacie na co dzień?
3: Swój własny.
4: Nie, no jakie ty wakacje miałaś, dziewczyno.
2: No to co?
4: Wapno, farba i plastry. No właśnie, to...
2: Wakacje każdego Polaka. No i jak ten urlop się udał, Magda?
3: Fantastycznie, jest odświeżony dom.
2: No i super. A ty jesteś wypoczęta? Mąż wypoczęty? Dziecko wypoczęte?
3: Oczywiście, oczywiście.
4: Tak? Czyli co, to nie były dość duże powierzchnie remontowe? Ile metrów kwadratowych macie domu?
3: 150.
4: Dobra, dziękuję. Już mu współczuję. On ci nie powie prawdy, od razu ci mówię. On ci nie powie prawdy. To był twój pomysł pewnie, tak?
2: Ale słuchaj, jakieś,
3: oczywiście.
2: Jakieś foteczki z wakacji, coś takiego...
3: Tak, pędzelkiem, z wiaderkiem farby.
4: Tak,
2: ale... Słuchaj, macie coś wspólnego z tymi urlopowiczami, którzy są nad morzem czy w górach? Bo też was pewnie drogo to wyniosło.
3: Ania nie była.
2: 5 stówek na prezent marzeń mamy dla ciebie.
4: No, żeby się zwróciło za pędzle.
3: Dzięki.
2: Dzięki, hej,
4: proszę.
2: Papa.
4: Nie spać, zwiedzać.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: Więc warto się zgłaszać. 11 minut pozostaje do godziny 9 w voxfm.pl, przypominamy.
4: No tak, tylko wolelibyśmy jednak obrazki z wakacji, prawda, góry, jeziora, morze, lasy, a nie pędzle.

0: 6 minut do godziny 9. After party to za nami, a przed nami Kaigo.
1: No i coraz bliżej sytuacji, na którą być może czekacie, czyli kochaj albo rzucaj w Radiu Vox FM.

0: Będzie mnie teraz przepytywać.
1: 3 minuty do godziny 9 będę, bo wszyscy czekamy na Kochaj albo Rzucaj, które po 9.
0: No będzie historia mężczyzny, który no wszystko rozwalił. Jest również sam rozwalony. Nie wie dlaczego jest to niemożliwe, by wrócić do siebie ponownie. Imion wam nie zdradzę. Historia dotyczy porzucenia po tym, jak on wybrał, nie uwierzycie, telefon.
1: Myślałam, że inną.
2: Od rana z Vox FM. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Autopromocja.
4: Nareszcie urlop.
5: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
10: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
12: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
11: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
12: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
11: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
12: Paulina Sykut-Jerzyna
11: i Krzysztof Ibisz.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
14: Odpowiedzą za pobicie mężczyzny, który bronił nastolatkę z Ukrainy. Jeszcze dziś przesłuchanie dwóch agresorów z Poznania. Program CPN może jednak wrócić. Rząd nie wyklucza pomocy dla kierowców. W wiadomościach też ubogie zbiory jagód. To przez kapryśną pogodę.
0: Minęła godzina 9. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM w imieniu Marty Kiermasz.
14: A na początek jednak informacja sprzed chwili. 8 kibiców Górnika Zabrze zatrzymanych w Turcji. To przy okazji meczu ich klubu z Fenerbahçe w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do starć na trybunach stadionu w Stambule. W tej chwili, jak ustalił nasz dziennikarz, trwają czynności tureckich służb z zatrzymanymi, w których bierze udział też polski konsul.

0: Jeszcze dziś zostaną przesłuchani i usłyszą zarzuty. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w tramwaju w Poznaniu zaatakowali 67-latka, który stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Wcześniej napastnicy go zaczepiali.
1: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
0: Mówił Łukasz Szypater z poznańskiej policji. Zatrzymani to Polacy w wieku 38 i 41 lat. Obaj byli wcześniej notowani. Trafili do policyjnego aresztu. Odpowiedzą za uszkodzenie ciała, a także znieważenie na tle narodowościowym. Rząd rozważa przywrócenie pakietu ceny paliwa niżej. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia Adam Szłapka. A ceny paliw wciąż idą w górę i według analityków w najbliższym czasie nie będą spadać. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, jak teraz wyglądają te ceny?
2: Ponad 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
3: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
2: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
3: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
2: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Zginęło 77 osób, co najmniej 110 zostało rannych. Dziś 15. rocznica masakry na norweskiej wyspie Utøya. Odpowiedzialny za to Anders Breivik wcześniej dokonał zamachu bombowego w dzielnicy rządowej w Oslo. Skrajnie prawicowy terrorysta podłożył ładunek wybuchowy. W eksplozji zginęło 8 osób, ponad 200 zostało rannych. Później celem na wyspie stali się uczestnicy letniego obozu młodzieżowej centrolewicowej organizacji AUF. Breivik swoje działania tłumaczył nacjonalizmem, rasizmem i islamofobią. W trakcie procesu wielokrotnie prowokował, wygłaszając swój manifest. Nie uznaję norweskiego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ swój mandat otrzymaliście od partii popierających wielokulturowość. Anders Breivik został skazany na 21 lat więzienia.

0: programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: To mamy trochę deszczu na Pomorzu, tam dzisiaj...
2: Trochę słońca.
1: A gdzie?
2: Na południowym wschodzie.
1: No, trochę rzeczywiście go będzie. Temperatury w okolicach 20 stopni, ale to takie bardziej 21 niż 28. Najwyższa temperatura dzisiaj Kraków, Katowice, Rzeszów 23 stopnie i słonecznie, więc może nawet odczuwalna być nieco większa.
2: Także nie narzekamy na prognozy pogody. Cieszymy się, że są wakacje.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: Ta wakacje. Wakacje to były jak chodziliśmy do szkoły. Julia Hren.
2: Paweł Paweles, wszystko przed tobą, ty jesteś przed.
3: Zmiana od rana z Fox FM.

0: Kto tu dzisiaj ma nadzieję? Tomasz czy Marianna?
1: Tomasz,
0: na miłość oczywiście.
1: Tomasz absolutną ma nadzieję na to, że to się jakoś ładnie zakończy dla niego, bo
0: 14
1: jest...
0: minut po godzinie 9, kochaj albo rzucaj, słuchacie tego programu.
1: 10 lat związku, no i proszę, zepsute wszystko.
0: Jak, co i dlaczego?
1: I kochają ponad życie, jak pisze, i wie, że bez niej jego życie nie jest absolutnie nic warte. Zaczęła się już teraz chyba z kimś spotykać, podejrzewam, że ktoś z przeszłości. Ty musisz wiedzieć, kilka razy już ode mnie o to chodziła do różnych mężczyzn, ale zawsze udawało się ją mi odzyskać. A teraz mówi, że nie widzi nadziei już dla nas. Zapalił się, że tak powiem, bo nie dałem jej poczucia bezpieczeństwa. To nie bardzo rozumiem, co znaczy zapalić się. Uciekał w świat gier, nie chcąc z nią rozmawiać.
0: Ajajaj.
1: Coraz mniej czasu poświęcał na jej sprawy, a Mania jest wspaniałą, młodą, schorowaną kobietą, ale wytrwałą.
0: To może niech Tomek opowie, dzwoń.
1: No właśnie, zacznijmy od przepytania.

0: mniej poczucia bezpieczeństwa. To nie bardzo rozumiem, co znaczy zapalić się. Uciekał w świat gier, nie chcąc z nią rozmawiać. Coraz mniej czasu poświęcał na jej sprawy, a Mania jest wspaniałą, młodą, schorowaną kobietą, ale wytrwałą.
1: Moja... To może niech Tomek opowie, dzwoń.
0: No właśnie, zacznijmy od przepytania.
2: Albo rzucaj.
0: Kochaj albo rzucaj, Paweł Ledwica Tomka, który no nie jest w najlepszym nastroju, zaraz to usłyszycie, prawdziwe łzy i wzruszenie. Cześć Tomek.
3: Cześć.
0: Cześć. Jak ma na imię miłość twojego życia?
3: Marianna.
0: Mała, drobna blondynka o szarych, pięknych oczach i niesamowicie rozbrajającym cię uśmiechu. Wszystko mam czarno na białym. Co się dzieje?
3: Odeszła. Po prostu stwierdziła, że ma dosyć. W ostatnim czasie mocno ją trochę zaniedbałem. Uciekałem w telefon, nie mówię jej o problemach. Przygotowałem w sobie. Nieraz chciała iść do psychologa wspólnie, do poradni. Ja uważałem, że poradzimy sobie sami, no ale niestety nie daliśmy rady. W tym momencie już ma kogoś, to wiem.
0: A jak długo nie jesteście razem? Jaka przerwa jest od momentu zostawienia cię?
3: No tak naprawdę powiedzmy niecały miesiąc, tak? Więc po prostu na...
0: Miesiąc już ma kogoś?
3: Tak.
0: A ile czasu byliście razem?
3: 10 lat. Przerwami małymi tam parę razy zdarzało się właśnie, że się rozstawaliśmy. Ona znajdowała kogoś innego, ale wracała do mnie. Teraz nawet nie chce być ze mną w przyjaźni, więc...
0: Myślę, co jej zrobiłeś?
3: Będzie beznadziejna. Traciła poczucie bezpieczeństwa po raz kolejny, że tak powiem, finansowo nie daliśmy rady z wynajmem mieszkania.
0: Problemy finansowe, okej. Okay.
3: Dużo czasu spędzałem niestety w pracy, gdzie miałem ją zmienić, no ale się po prostu, że tak powiem, zasiedziałem w niej. Pracę już zmieniam, że tak powiem, zaczynam pewne rzeczy. Po prostu dostrzegłem, co muszę zrobić.
0: Co dostrzegłem?
3: Zdrowstwieńczyłem i zresztą na tą terapię, ale...
0: Jaką terapię?
3: Wiedziałem, że ona dla par. Natomiast ona stwierdziła, że już nie ma sensu, że nie widzi dla nas przyszłości, że nie chce. No i tak jak mówię, potem po prostu kogoś poznała.
0: Za każdym razem, jak powiedziałeś, kogoś miała. Wielokrotnie żeście się rozstawali i ona bardzo szybko dostawała ochotę na bycie.
3: No po prostu jest taką dziewczyną, która może mieć każdego.
0: Czyli jest atrakcyjna bardzo, tak?
3: Jest śliczna, mała, drobna, po prostu, że tak powiem, idealna. Jest niestety też schorowaną dziewczyną, bo jest po białaczce, po przeszczepie szpiku. No ma bardzo dużo, że tak powiem, chorób współistniejących. W tym momencie jest... Ma depresję, cukrzyca i inne takie rzeczy. No...
0: Tomasz, nie powiedziałeś o tym, że jesteś mocno zadłużony i zostawiałeś ją wielokrotnie bez pieniędzy. Oczywiście, że kobieta też sama powinna zarabiać pieniądze i nie,
3: nie
0: wisieć na plecach mężczyzny.
3: Ale...
0: A miałaś również epizod przymusowych wakacji i właśnie wtedy, kiedy cię zamknęli na ponad miesiąc, ona nagle się ocknęła, że o, nie ma pieniędzy.
3: Ona po prostu została bez pieniędzy. Jej ciotka, z którą miała nie najlepszy kontakt, no musiała jej pomóc w wyprowadzce z wynajmowanego mieszkania. Pomimo tego, że wywieźli mnie aż do Chrubieszowa z Warszawy, ona w tym czasie miała próbę samobójczą.
0: Ona, nie ty?
3: To wyobraź, ona.
0: Okej.
3: Okay. To wyobraź sobie, że po wyjściu ze szpitala przyjechała do mnie dwa razy.
0: No okej, okay. Czyli jesteś trochę ważny. Dlaczego te wszystkie rzeczy wam się dzieją?
3: Co mogę jeszcze powiedzieć? No,
0: zmieniłeś pracę na lepszą, dla niej, nie dla siebie.
3: Po części tak, ale też robię dla to niej. Dla siebie.
0: Życie bez niej nie ma sensu, napisałeś.
3: Tak, po prostu w tym momencie jestem w takim stanie, że przez to, że muszę czekać jakby na zmianę roboty, siedzę w domu, nie mam co robić, no i po prostu co mi trwali.
0: Znaczy, tak, mleko wiem, się rozlało, to już nic nie zmienisz.
3: Z psychologiem. No. Wiem, że do psychologa muszę iść, bo sobie z tym sam nie poradzę.
0: Ty się musisz sobą zająć, pamiętaj.
3: Wiem.
0: Co ci wypomniała, mówiąc, że cię zostawia?
3: Że nie czuję już do mnie tego, że od dawna czuła się samotna w domu, mimo że byliśmy razem. No nie widzi już dla nas przyszłości, szansy, tych szans było po prostu za dużo.
0: A upadały, bo zazwyczaj?
3: Problemy związane z finansami, ale ona może to widzieć inaczej. Po prostu
0: czy ona pomimo chorób pracowała gdzieś?
3: Niestety nie.
0: Nowy facet, wiesz coś na ten temat?
3: Po prostu nawet jak pytałem jej siostrę ostatnio o niego czy coś, to... Powiedziała sobie, że sobie tym nagrabiłem i ona nie chce mieć ze mną przyjaźni i że niepotrzebnie się interesowałem, że tym sobie po prostu zagodziłem.
0: Tym, że zapytałeś jej siostrę o to, kim jest ten facet?
3: Nie czy to on, tylko po prostu czy wie kto.
0: Tomasz, słyszysz to? Jakie to są pierdoły, jakie nieistotne rzeczy? Ludzie mają do ciebie pretensje za to, że ty pytasz, z kim jest twoja miłość twojego życia, która była z tobą 10 lat, którą mówiła, że cię kocha, tuliła, wyjeżdżała i ty to odbierasz jako trafną uwagę?
3: Doceniamy też otoczenie i argument jednego z moich znajomych, który twierdził, że dla niego to wyglądało tak, jakby ona była ze mną tylko dlatego, że jestem w stanie dać jej schronienie, dach nad głową.
0: Marianno, kochamy się w Tomku, czy się nie kochamy, bo tu nie o miłość chodziło?
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Co wy myślicie? 609 869 869, piszcie.

0: On love my people, a ona już go nie lovia.
1: 23 minuty po godzinie 9 jest to opisana sytuacja z Kocha Porzuca. Jest dzisiaj, ponieważ Tomasz kocha Mariannę, ale
0: na zabój.
1: Ona... No. Już nie bardzo. Kobieta nie puszcza jednej gałęzi, jak nie ma złapanej drugiej. Niestety nie widzę szczęśliwego zakończenia tej sytuacji. Toksyczne z obu stron. Takie SMS-y na 6098-69-869 przylatują.
0: Tak, czyżby klientka po każdej kłótni miała nowego faceta? Chłopie, odpuść. Za kim tęsknisz?
1: Niech dziewucha zmyka do pracy, a nie będzie twoją utrzymanką.
0: A ja trzymam kciuki, żeby w końcu przestał płakać, bo wtedy może lepiej będę wiedziała, o co chodzi. Tak, o napisano.
1: To może my wyjaśnijmy, tak, o co chodzi, my nie płaczemy.
0: Tomasz po 10-letnim związku został definitywnie porzucony, ponieważ zatracał się chyba w swojej lekkiej małej depresji i braku poczucia wartości, ponieważ ciągle były problemy, jeśli chodzi o pieniądze, o finansowe problemy. Dziewczyna nie pracuje, czyli Marianna, zwana Manią, oczekiwała komfortu od Tomasza. Tomasz tego nie widzi, koledzy mówią mu, była z tobą wyłącznie dla pieniędzy.
1: Ale on ją nadal kocha i on wcale tak nie uważa. Chce, żeby Marianna do niego wróciła, więc Pawele, spróbuj, rób
0: Marianno,
1: co możesz.
0: Marianno, wróć, woła.
2: Kochaj. Albo rzucaj.
3: Halo?
0: Dzień dobry, do Marianny.
3: Tak.
0: Marianka, Paweł Pawelec z tej strony. Na ratunek miłości. W ramach przeprosin.

0: Ogarnięty mężczyzna, trochę zrozpaczony, że coś przegapił, napisał do mniemania.
1: Tomek.
0: Tak, Tomek, dokładnie Tomek. Nie bardzo rozumie, dlaczego 10 lat tak wrzuciłaś szybko do kosza. Jest w szoku. Powiedział mi, że problemy ludzi, którzy mieszkają ze sobą, powinny ich łączyć i razem powinni próbować dawać sobie z nimi radę. Mania, on cię kocha, wiesz o tym?
1: Ja to wiem.
0: To nie jest jakieś
1: ale
0: bycie...
1: Ale niestety postawiliśmy obydwoje sobie barierę, tak, przez którą ja nie mogłam przejść. Ja on przez moją. Niestety, no...
0: Co ja mam mu powiedzieć? Ja jaką barierę? Bo nie wiem, o czym mówa.
1: Chciałam mu pomóc, chciałam, żeby wszystko mi mówił. Otworzył się, nie potrafił. Uciekał też, nie było kontaktu, bo uciekał w telefon. Uwaga taka była, że przyszedł do domu, on razu zaczął grać w telefon.
0: Naprawdę wracał z pracy i siedział przed telewizorem, a patrzył w ekran swojego telefonu? To jest powód, dla którego żeście się rozstali?
1: Wiele się stało, to nie jest jeden powód.
0: W tych takich próbach odebrania sobie życia czytałem. Tego też troszeczkę nie rozumiem. Marianka, o co chodzi? Dlaczego już nie chcesz z nim być? Rozłączyła się, wiesz? Uciekła. Dzwonię jeszcze raz.
2: Po sygnale nagraj wiadomość.
3: No nie!
0: Marianno, bardzo mi przykro. Znaczy, zakładaliśmy z Tomkiem, że poniesiemy porażkę i zapłacimy za to.
4: Marian, mimo wszystko życzę ci jak najlepiej. Życzę ci szczęścia, żebyś była szczęśliwa. I mimo wszystko dziękuję ci za te 10 lat razem. Zawsze będziesz w moim sercu.
0: Trzymaj się, Tomasz. Niech przychodzą ci dobre pomysły do głowy.
2: Wiadomość została zapisana.
4: Dobra.
0: Trzymaj się, pa.
4: No, dzięki. Cześć.
5: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Rozłączyła się.
6: Rzucaj. Chciałam tylko powiedzieć, że Paweł przegrał.
0: Nie od... Ale ty się z tego śmiejesz, ze mnie się śmiejesz, że ja tu walczę, że ja swoje prywatne doświadczenia, nie najfajniejsze.
6: Dobra, grajmy. 27 minut po 9.
0: Żeby ludziom życie ratować, a ty się ze mnie śmiejesz?

0: I ona do mnie mówi, dawaj, wchodzimy.
1: 22 minuty do godziny 10. Przypominam, że dzisiaj środa, dzień mózgu, oczywiście.
0: Dzień złych odpowiedzi tylko.
1: Dzień mózgu, przypominam, że warto mózgu,
0: a jest coś takiego, faktycznie.
1: Warto mózgu używać, można wpaść na jakiś dobry pomysł, na przykład, żeby dzisiaj sobie L4 zafundować.
0: A, bo to świętujemy, to jest dzień mózgu, tak?
1: No tak.
0: A niektórzy mają wolne, na przykład ja.
2: Pierwsza zmiana. Od rana.

0: Z Vox FM.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: moje ulubione. Muszę przyznać, nagranie Basic Element przyznaję w swojej ścisłej czołówce.
1: Wydaje mi się, że powiedziałeś to już któryś raz dzisiaj w programie, że to twoja ulubiona piosenka, ale bardzo się cieszę, że masz nawet tak bardzo tyle dużo ulubionych piosenek.
0: I że mam tyle palcy, nie? Bo to w pierwszej piątce tu mogę policzyć na palcach jednej ręki, drugiej, trzeciej, czwartej,
1: tak,
0: piątej.
1: To ewidentnie wskazuje, że nie jesteś ani stolarzem, ani nie pracujesz w tartaku.
0: Tak,
1: no dobra,
0: to,
1: 10 robię. Minut do godziny 10. Wyobraźcie sobie taką sytuację wakacyjną, że jedziecie na wakacje.
0: Tak. Dojeżdżacie, a tego domu, który żeście kupili, nie ma.
1: O, na przykład, bardzo dobra sytuacja. Albo dojeżdżacie i okazuje się, że walizki to spakowaliście nie tak jak trzeba. Albo w ogóle nie spakowaliście i w ogóle walizek nie ma.
0: W domu, tak. To ty nie spakowałaś? Nie. To ja miałem spakować? Tak. Aha.
1: Te wszystkie sytuacje możecie opisywać na voxfm.pl. VoxFM robi lato, taki konkurs trwa.
0: Co my w zamian możemy dać za takie integracje antenowe, kiedy ludzie będą nam opowiadać, jak spędzają wolny czas?
1: 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Słyszeli?
2: Pierwsza zmiana od rana z VoxFM.
1: 9 minut do 10.

0: moją kobietą. Jam twój chłop.
1: Ale tam nie,
0: nie
1: ma, że moją. A ja chciałam powiedzieć, że to o nas, Paweł, bo tam nic nie ma, że moją. Ty jesteś babą, ty jesteś chłopem, tak? Znaczy, śpiewa zespół złe chłopaki niebieskie.
0: Czy tam jest napisane, że jesteśmy kochani sobie pisani?
1: Nie wiem, ja nie znam angielskiego.
0: To ty tam troszkę doczytaj, potłumacz, bo ty z hiszpańskim widzę nie masz problemów.
1: No. Minutka do 10:00.
0: A to nie był hiszpański chyba nawet.
2: Autopromocja. W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Karolina W. i Damian G. przez tydzień patrzyli na męki 4-letniego Leona i pozwolili mu umrzeć. Posłuchajcie szokującej historii z Mazowsza.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
2: Reklama.
6: Kibice Górnika zatrzymani, to po awanturze na trybunach. Uwaga na podrabiane złoto, przed złodziejami ostrzega Mennica Polska. A na koniec ubogie zbiory jagód, to przez kapryśną pogodę.
7: 10:00 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
6: Rozpętali bójkę z tureckimi policjantami. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule. Do zamieszek doszło na stadionie Fenerbahçe, drużyny, z którą wczoraj Górnik rywalizował w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
7: Tak jest, dzień dobry. Z informacji przekazanych nam przez Komendę Główną Policji wiemy o 8 zatrzymanych. Są aktualnie przesłuchiwani. W tych działaniach bierze udział polski konsul. Według tureckich dziennikarzy kibice Górnika, których do Stambułu pojechało około 700, najpierw weszli w utarczki słowne z kibicami Fenerbahçe, a potem próbowali wspinać się na ogrodzenie, które oddzielało trybuny. Nie pomogły apele miejscowych służb o zachowanie spokoju. Ostatecznie na stadion wkroczyła policja i doszło do bijatyki.
6: Przypomnijmy, że mecz Fenerbahçe-Górnik zakończył się wygraną drużynę ze Stambułu 1-0. A do wiadomości sportowych wrócimy już za chwilę. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. To była 11 noc z rzędu amerykańskich ataków na cele w Iranie. Uderzenia trwały niemal 1,5 godziny. Według relacji w Teheranie po raz pierwszy od 11 dni uruchomiono systemy obrony przeciwlotniczej. Ten temat znów wrócił w Waszyngtonie. Krzyki senatorów i protesty przeciwko wojnie w Iranie. Tak wyglądało wystąpienie szefa Pentagonu Pita Hegseta w amerykańskim Senacie. Sekretarz wojny USA ubiegał się o przyznanie dodatkowego finansowania, w tym środków na wojnę z Iranem. Chodzi o około 68 miliardów dolarów. Hegset przekonywał, że dodatkowe środki są pilne i konieczne. Część senatorów ostro krytykowała działania szefa Pentagonu i administrację Donalda Trumpa.
7: Nie macie strategii, długofalowego planu, by wygrać tę wojnę. Wygrajcie tę wojnę. Mężczyźni i kobiety potrzebują przywództwa. Kiedy okażesz przywództwo? Dlaczego to ty go trochę nie okażesz i nie wystąpisz przeciwko swoim kolegom demokratom, którzy nie finansują żołnierzy, grają w partyjną politykę, a wy nie dajecie nam pieniędzy? Sekretarze Hegset, to nie kwestia pieniędzy, a przywództwa.
6: Mówili senator demokratów Gary Peters i szef Pentagonu. Hegset przekazał, że USA wydały dotychczas na wojnę w Iranie prawie 38 miliardów dolarów. Choć zdaniem niektórych ekspertów ta kwota może być zdecydowanie wyższa. Uwaga na fałszerze. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają podrabiane sztabki złota. Fałszywki potrafią do złudzenia przypominać oryginał.

0: Dzisiaj trafiają podrabiane sztabki złota. Fałszywki potrafią do złudzenia przypominać oryginały, dlatego przed zakupem warto zachować szczególną ostrożność. O tym, jak najczęściej podrabiane jest złoto, mówi nam Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej.
1: Najczęściej jest to

0: ręce prawdziwe sztabki, czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.
1: Kupując złoto, warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i zwracać uwagę na certyfikaty potwierdzające jego autentyczność.
0: Zawsze sprawdzamy, czy ta sztabka jest oryginalna. Natomiast jak nie mamy takich możliwości, to wtedy po prostu musimy wybierać dostawcę, który jest wiarygodny, najlepiej bezpośrednio producenta. Wtedy mamy pewność, że kupujemy złoto, a nie produkt złotopodobny.
1: Przed zakupem warto też zweryfikować numer konta bankowego, na które przelewamy pieniądze za złoto. Miłośnicy leśnych przysmaków mogą czuć niedosyt, mimo że w świętokrzyskich lasach trwa sezon na owoce, to tegoroczne zbiory jagód są znacznie skromniejsze niż w ubiegłych latach. Wszystko przez kapryśną pogodę, przymrozki i suszę, mówi jeden ze sprzedawców z Kielc.
2: Nie ma szału, zeszły rok był dużo, dużo lepszy. Jest szansa w jednym miejscu nazbierać ten słoik jagód, ale to też nie zbiera się tak w 5 minut. Litr jagód kosztuje 25 zł za słoiczek. Trzeba znać rejony, trzeba też się przede wszystkim nachodzić. Nie jest to lekkie zajęcie.
1: A sezon na jagody potrwa jeszcze kilka tygodni.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Mistrz Danii znokautowany Lech Poznań pokonał na wyjeździe Aarhus FC 4-1. Tym samym kolejosz zameldował się w drugiej rundzie eliminacji do Mistrzostw Świata. Wygraną nie może pochwalić się za to wspomniany już Górnik Zabrze, który przegrał z Ferencvarosem 0-1. Rewanże już za tydzień. Uczestnik 6 mundiali, Guillermo Ochoa, kończy sportową karierę. Bramkarz reprezentacji Meksyku swoje ostatnie spotkanie rozegrał w meczu przeciwko Czechom podczas tegorocznego mundialu. 41-latek rekord w liczbie występów podczas Mistrzostw Świata dzieli z Cristiano Ronaldo i Lionelem Messi. I jeszcze nowe stroje piłkarzy AC Milan. Białe koszulki nawiązują do 20. rocznicy triumfu w Lidze Mistrzów. Na ich kołnierzyku znajduje się napis "Po Stambule przyszły Ateny". Tekstura koszulki ma widoczne żyły marmuru, z którego były budowane starożytne świątynie, a wieniec laurowy otacza herb Milanu. Nie tylko koszulki są nowością we włoskim klubie, ale przede wszystkim nowy selekcjoner Ruben Amorim. Poprzednio Portugalczyk trenował Sporting Lizbonę i Manchester United.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
6: Jeśli chodzi o pogodę, to najcieplejsza teraz Legnica. A wiesz, co się stało w Legnicy?
7: Chłop wyszedł spod spódnicy.
6: Chłop narobił wiadro jajecznicy.
7: To inna Legnica. No, to,
6: nie, to po prostu inny chłop był. Zakopane najzimniejsze 13,5 stopnia. Dzisiaj w perspektywie dnia nawet do 22-23 stopni, cały czas z opadami deszczu. A te zostaną z nami aż do weekendu.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
6: A to tak smacznego przy obiedzie, przy śniadaniu, przepraszam, gdzie donosisz jajecznicę na obiad. Chociaż niektórzy
7: można.
6: Lubią. Można, pewnie, że tak.
7: Tego nikt nie sprawdza tak jak nie, co jesz na obiad.
6: Tak, nawet jak nie można, to też można.
7: Bo tego nie sprawdzają.
6: Byle zwolna i ostrożna, tak kiedyś mi pani od historii mówiła. Dzień dobry. Tu w Radio Vox FM.
7: Kącik złotych myśli, tak, Arka Sikory.
6: Robimy lato. Zapraszamy. Dzień dobry. Małgorzata Łukowska wróci o 11.
7: Wrócę.

Miecznicę na obiad. Można też kupić Chibo Family, nie mając rodziny. Oni tego nie sprawdzają, Jakub napisał. O, dobre. Jeszcze jeden SMS mi się spodobał. Wiesz, Arek, można też iść do poczekalni, wcale na nic nie czekając. Co ja bym bez was zrobił? Nie mam pojęcia. Ale to jest dobry temat. To jest dobry temat, pociągnijmy go dalej. Co niby nie można, a jednak można. Dajcie znać. 609 869 869.

Swedish House Mafia. Wait So Long w Vox FM na 19,5 minuty po 10. No i jajecznica was odpaliła. No, 600 986 986 9 czytam. A tak oczywiście, że można jeść jajecznicę.

0: Together Forever w Vox FM Tori Castley. A nam dzisiaj, słuchajcie, tak całkiem spontanicznie rozwinął się temat. Temat dnia dzisiejszego. Czego nie można, znaczy niby nie można, ale jednak można robić. Na 609-8-6-9-8-6-9 podsyłacie wasze pomysły. Na przykład Łukasz pisze: można zjeść konserwę turystyczną, nie będąc turystą. Dobre, dobre. Można na przykład iść do lekarza, nie będąc chorym, na przykład jak moja teściowa, ktoś pisze. Patryk natomiast ma taki pomysł. Można oszukać PKP, czyli można kupić bilet i nie wsiąść do pociągu. No, to by się zdziwili, no to naprawdę. Ktoś też pisze, można wejść do wanny i wcale się w niej nie myć. Nie wiem, czy chcę pytać, co jednak tam będziecie robić, ale no dobra. 609-8-6-9-8-6-9. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, z tej strony Monika, no słuchaj.
0: Cześć, Monika.
1: No, niby masz wolny dzień, możesz nie iść do pracy, ale jak pójdziesz, to na pewno cię z niej nie wygonią.
0: Okej.
1: Okay. Tak, spokojnie można iść. Pozdrawiam was serdecznie, hej, papa.
0: Monika, tylko pojawia się zasadnicze pytanie. Po co?
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
9: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
15: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
16: Vox FM. Vox FM robi lato.
2: Lato.

Better Times. Tak zwane lepsze czasy. Robin Schulz i Barbs. A przy tym utworze to naprawdę może zrobić się nieco lepiej. 9,5 minuty do godziny 11, a propos czasu. A propos czasu też mamy dzisiaj 22 dzień lipca, środa. W kalendarzu świąt nietypowych mam Światowy Dzień Mózgu. I tak mi się skojarzyło z naszą dzisiejszą zabawą, co niby nie można, a jednak można. Niby nie można mieć, a nie używać. A no przyznajcie, że każdy z nas chociaż jedną taką osobę zna.

0: rozpakana September tutaj nam, proszę bardzo, jeszcze dośpiewała do godziny 11. September, Cry For You za nami. Przed nami, no właśnie wspomniana godzina 11, wiadomości Radia Vox FM. Sprawdzimy, co w pogodzie, albo może nie, bo będzie Małgorzata Łukowska, to może zrobimy pogodoskop. Bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dobry.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat.

0: wizą.
1: Och!
2: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat

0: Akademia Gwałtu w Wielkopolsce. O szokującym procederze powiemy już za chwilę. Płonie ogromne rosyjskie centrum logistyczne. To po ukraińskim ataku. Pielęgniarki i roboty dbają o pacjentów w szpitali w Szczecinie.
1: 11 na zegarach. Czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. Te przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska.
0: Dwie osoby zatrzymane w Polsce w sprawie prawdopodobnie jednego z najbardziej wstrząsających międzynarodowych procederów seksualnych ostatnich lat. Chodzi o sprawę, która, jak informuje wielkopolska policja, wpisuje się w charakter tzw. Akademii Gwałtu. Zatrzymanie to mieszkańcy Wielkopolski, 45-latek z powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu, mówi nam rzecznik wielkopolskich policjantów Andrzej Borowiak.
2: Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne, polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
0: Według śledczych wykorzystywanie kobiet miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Policjanci zajęli się sprawą po informacji przekazanej przez służby z Niemiec. Ze względu na dobro pokrzywdzonych, policja i prokuratura nie udzielają szczegółowych informacji. Wielkie pożary w Rosji po ukraińskich atakach. Drony uderzyły w dwa centra logistyczne rosyjskiej firmy Wildberries, największej platformy sprzedażowej w kraju. Do ataków doszło m.in. w Krasnodarze. Wybuchły dwa pożary, rannych zostało kilka osób. A to już kolejny taki atak Ukraińców. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski na krajowym podwórku gasi kolejne polityczne pożary. Kolejną dymisją stanowisko stracił dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski. Na szczegółach nasz korespondent Ołek Biłecki.
3: Naczelnym dowódcą ukraińskiego wojska zostanie Michajło Drapaty, odpowiadający w armii za siły lądowe. Drapaty zastąpi na stanowisku Oleksandra Syrskiego. W ciągu ostatniego czasu Syrski był traktowany przez Ukraińców jako kontra Michajłowi Fedorowu, byłemu ministrowi obrony. Dymisja Fedorowa wywołała falę demonstracji w całym kraju, a sam były minister uznał, że miał konflikt z Oleksandrem Syrskim. Protestująca ulica pozytywnie przyjęła informację o dymisji Oleksandra Syrskiego. A co do nowego szefa wojska, to Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje z Michałem Drapatym wprowadzić zmiany w strukturze sztabu generalnego. Kijów, Ołek Biłecki.
0: Nie zastępują lekarza ani pielęgniarek, ale wspierają ich pracę. Roboty pielęgniarskie opiekują się pacjentami ze Szczecina. Pierwsze dwa urządzenia rozpoczęły pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, a także w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala na Pomorzanach, mówi rzecznik placówki Mateusz Iżakowski.
4: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
0: A ten zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Na koniec jeszcze wyjątkowy symbol nadziei. Dzwon zwycięstwa wkrótce pojawi się na oddziale onkologii szpitala w Przemyślu. Każdy pacjent, który zakończy leczenie onkologiczne, będzie mógł w niego uderzyć, a dźwięk wspomnianego dzwonu ma symbolizować zwycięstwo nad chorobą, mówi Magdalena Malisz ze stowarzyszenia Sanitas.
5: Mam nadzieję, że ten dźwięk dzwonu zwycięstwa będzie rozbrzmiewał jak najczęściej. Oby codziennie, po kilka razy dziennie. Niech będzie symbolem zwycięstwa, nadziei i wiary, że z rakiem można wygrać. Ten dzwon jest dowodem wygranej.
1: To jeszcze pogodostko.
0: Chciałam powiedzieć, że oficjalne odsłonięcie dzwonu w piątek, tylko...
1: No. Co, a co się stało właśnie? Nie, przestań. Pogodostko, obiecałem słuchaczom, weź zrób. Strzelce.
0: Nie poddawajcie się, bo możecie zdziałać więcej, niż wam się teraz wydaje. No i popytajcie przyjaciół, jak zjednać sobie tę osobę.
1: O, czyli strzelce strzelają dzisiaj w dziesiątkę.
6: Jak najbardziej.
1: Ej, Gośka wraca o 12 z najnowszą porcją wiadomości.
0: Ale przestań mnie rozśmieszać, to jest poważna praca.
1: Na pewno. To jej pomaga.
0: Jak ta Klaudia wytrzymuje z tobą?
1: Właśnie jej nie ma. Masz odpowiedź, nie wytrzymuje. Ten łobuz to Arek Sikora.
0: Słuchacze, wytrzymujecie z nim.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: A weź powiedz ajaj.
0: Ajaj.
8: Ajaj.

Axwell Ingrosso, More Than You Know w Vox FM. No właśnie, bo można się zastanawiać, kto tak ładnie gra, kto tak dobrze robi lato. O, właśnie tu Vox FM, tutaj tak gramy w rytmie hitów oczywiście, ale nie to, że tylko gramy, sprawdzamy też, co się dzieje ważnego na świecie, no i przedstawiamy wam później te wszystkie historie, w które czasami no ciężko uwierzyć. Czytam teraz. Pewien internauta skarżył się na Facebooku, że od dłuższego czasu giną mu ubrania, które suszył na podwórku. Okazuje się, że kilkadziesiąt metrów od domu jest staw. Słuchajcie, bo to hit. W tym stawie urzęduje bóbr, jak twierdzi internauta, to nie jest zwykły bóbr. Jak tylko człowiek podejdzie bliżej, to cytat, zaczyna syczeć jak rozjuszona świnia. O? Kilka dni temu nieszczęśnik zauważył intruza na podwórku, wyszedł sprawdzić, co znowu kombinuje ten cwaniaczek, podbiegł pod podwórko, zerwał z linki suszące się slipki, ten bóbr oczywiście, i z tymi slipkami w zębach pognał prosto do wody. Jak pisze internauta, stałem wryty, a on jeszcze odwrócił się, syknął na mnie i zniknął w wodzie jak jakiś błotny demon. Bóbr kradnący majtki. No, takie rzeczy tylko w Polsce. Podobno te majtki służą mu do budowy domku takiego, schroniska, Jeremia tak zwanego. Czyli można powiedzieć, że bóbr chowa się w majtkach. Znaczy to wszyscy w szoku, ale to przecież bobry powinny być zasłaniane majtkami, to normalne. To all the people, all the...

tu Vox FM, tutaj tak się gra po prostu. Body Talk, Ale Farben i Reno Miller. A jeżeli chodzi o takie właśnie granie, Lumix, Gabry Ponte, Kashmir, Pitbull, Mark Anthony, Kate Ryan. Ha, dobrze brzmi? Ha? To bardzo dobrze, że dobrze brzmi, bo to już za moment w Voxie. Zostańcie blisko radia. Auto.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

Lumix, Gabry Ponte i Kashmir, Scare Me, a wy się niczego nie bójcie. Nie ma co się bać, słuchajcie, to już, nawet jak nie macie urlopu teraz, to już jest środa, czyli w pół do piątku, czyli zaraz weekend. A może od weekendu zaczynacie urlop? No to jeszcze lepiej. Cokolwiek by się nie działo, jesteśmy razem z wami, tu Vox FM. Tutaj robimy lato.

0: Call Me Maybe. Można. Oczywiście, że można. 609-86-9869 to numer do nas. Cały czas do waszej dyspozycji. Ale teraz to siadamy i uważnie słuchamy, bo zbliża się godzina 12. O 12 wiadomości Radia Vox FM. Najważniejsze z kraju i ze świata przedstawi Małgorzata Łukowska. A później pogoda. No i znów zagramy w rytmie hitów. Bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie urlop!
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie! Vox

0: Tok FM.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę
1: i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM. Robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: wszystko na mediaexpert.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Reklama.
7: Potrącił jadące na rowerze dziecko i uciekł. Mieszkańcowi Chorzowa grozi 5 lat więzienia. Zamieszki we włoskiej Bolonii to po policyjnej interwencji w sprawie Marokańczyka. A na koniec święto dzieci gór, czyli folk z całego świata w Nowym Sączu.
8: 12 na zegarach to czas na wiadomości radia Vox FM w samo południe, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska.
7: Potrącił 12-letniego rowerzystę i uciekł z miejsca wypadku. W wiadomościach Śląsk groźny wypadek i szybkie zatrzymanie sprawcy. To 34-letni mieszkaniec Chorzowa, mówi Dorian Mitas z policji w Siemianowicach Śląskich.
9: Co istotne, mężczyzna prowadził samochód mimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego z zaostrzeniem odpowiedzialności za ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także niezastosowania się do orzeczonego zakazu. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.
7: 34-latkowi grozi 5 lat więzienia. Tymczasem 12-letni potrącony chłopiec z obrażeniami ciała przebywa w szpitalu. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy. Realizacja tego planu do 2032 roku. W ramach zintegrowanej sieci kolejowej rząd chce połączyć wszystkie większe miasta w Polsce siecią kolei dużych prędkości. Programowi Nasza Kolej przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak.
10: Kolej dużych prędkości będzie sztandarowym projektem w tym programie. Pociągi na takich trasach będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Jak ujawnił w rozmowie ze mną minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prace już trwają.
11: Jest ogłoszony pierwszy przetarg, następuje wybór wykonawcy na pierwszy odcinek od Warszawy.
10: Pierwszym odcinkiem kolei dużej prędkości pojedziemy za 5 lat i będzie to trasa z Warszawy do Łodzi. Jej pokonanie zajmie zaledwie 40 minut.
12: Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
10: Zapowiada premier Donald Tusk, ale to nie wszystko. Program Nasza Kolej zakłada też m.in. włączenie każdego powiatu do sieci połączeń dalekobieżnych.
7: Wartość planowanych inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Spalone auta, zniszczono ogródki restauracyjne i miejskie rowery. To krajobraz we włoskiej Bolonii po starciach protestujących z policją. Zamieszki wywołała śmierć pochodzącego z Maroka Abderrahima Fakira. 42-latek zginął podczas policyjnej interwencji. Nagranie z zatrzymania trafiło do internetu i wywołało społeczne oburzenie. To fragment starcia protestujących z policją. A w związku z wątpliwościami dotyczącymi policyjnej interwencji, włoska prokuratura zarządziła sekcję zwłok 42-latka, która ma wyjaśnić dokładną przyczynę jego śmierci. Jeszcze do soboty jest szansa na zapoznanie się ze światowym folklorem. To w ramach Święta Dzieci Gór, które trwa w Nowym Sączu. Dla mieszkańców to wyjątkowe spotkania.
13: To jest wyjątkowe wydarzenie z uwagi na to, że widzimy różnorodność, której tak bardzo brakuje w Nowym Sączu.
14: Pokazać wnukom, jak tańczą zespoły w innych regionach świata.
15: Bo dzisiaj jest gruziński zespół. Wczoraj też byliśmy, jutro też się wybieramy.
16: Obowiązkowo trzeba być. Ono jest od zawsze, na zawsze i nie ma opcji, żeby tego nie oglądać. Tańce, śpiew i jednoczenie dzieci, jednoczenie świata.
7: Święto Dzieci Gór, przypomnijmy, potrwa do soboty. Koncerty główne odbywają się w hali Mosir codziennie punktualnie o 18:00.
8: Ma się poprawić pogoda w weekend, sobota, niedziela słoneczna z wysokimi wartościami na termometrach, chociaż nie.
7: To tak czy nie?
8: Bo w niedzielę troszeczkę deszczu na zachodzie, skrajnym zachodzie kraju, ale tam też 30 stopni Celsjusza.
7: To się przyda chłodzenie.
8: To się przyda chłodzenie. Od poniedziałku natomiast znowu deszczowo w całym kraju, wtorek też deszczowy, w środę ma troszeczkę ten deszcz odpuścić.
7: I przyszły weekend znów ciepły.
8: Weekend znów ciepły, nie wiem, tego moi synoptycy jeszcze nie...

0: wiedzą, ale ty tam wróżysz z tych swoich tam fusów, to
1: ja
0: ty też możesz
1: wróżę
0: wiedzieć.
1: Z głowy, ale tak, naprawdę.
0: A co, chcesz pogodoskop jeszcze zrobić?
1: Znowu, dobra, już.
0: No możesz,
1: zaczynam
0: dawaj.
1: Się skupiać, ale komu?
0: Dawaj wodnik.
1: Wodnik, uwaga, no. Wodniki. Możecie odetchnąć z ulgą, bo sprawy potoczą się dziś dokładnie w kierunku, jaki sobie dawno wymarzyliście, drogie wodnik. Mhm. 5 złotych.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Na 600-986-9869 ktoś napisał miłego dnia.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: Bardzo
0: wzajemnie też miłego dnia, bo to środa to miły dzień jest ogólnie.
1: Środek tygodnia.
0: Tak.
1: Bliżej do weekendu.
0: No,

List on the move, czyli pozostając w ruchu, bo wiadomo, są wakacje, to podróżujemy, jesteśmy w ruchu i czasami z tym ruchem wiążą się różne takie rzeczy, co się dzieją. To się mówi na to zrządzenia losu. Są takie zrządzenia losu, które później możemy nazwać wpadką, niefartem, wtopą, czymś, co poszło nie tak. O takie właśnie historie zabiegamy u was, drodzy słuchacze, na vox.fm.pl i na naszej aplikacji na waszych smartfonach. Możecie zgłaszać się do naszej zabawy Vox.fm robi lato. Co trzeba zrobić? Już mówię, właśnie, opisać swoją największą wakacyjną wtopę i za taką wtopę można zgarnąć, uwaga, 2000 zł na wakacyjny weekend, tym razem udany. Vox.fm.pl i nasza voxowa apka na waszych smartfonach. Zgłaszajcie się. A później zgarniecie 2000 zł i reagujcie tak, jak brzmi tytuł tego utworu. Mamma mia! Ingrid w Vox.fm. Tak teraz gramy. Felix Jen na horyzoncie, Kaskada też za moment. No, tak się robi lato. Ale to już chyba wiecie. Tu Vox FM i tutaj właśnie tak gramy.

Tak się robi lato, tak się gra w Mi Hitów w Vox FM. Cynical od Two Colors. Gramy, ale też sprawdzamy, co się dzieje na świecie. Przeglądam teraz gazety. Ania Mucha przyłapana na zakupach. Super Express o tym pisze. Taki tytuł. Siwiuteńka mucha dźwiga siaty. Nic dziwnego. Takie ceny w sklepach, że można osiwieć.

0: вечорем на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19 тільки об Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: A jak to kiedyś ktoś mądry powiedział, mamy hity i nie zawahamy się ich użyć? Tak właśnie używamy. Bebe Rexha, Fightless i New Religion to też nowa wersja ponadczasowego hitu. 609-869-869, w ważnych sprawach się odzywacie. Halo, słuchamy.
1: A dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Teresa mówi.
0: No witamy, Teresko.
1: Bardzo bym prosiła, złóżcie dzisiaj życzenia wszystkim Madzią, Magdą, Magdaleną.
0: Okej.
1: Okay. Bo dzisiaj są ich imieniny. W tym mojej córeczki. Bardzo proszę. I o fajną piosenkę dla Magdalenę.
0: Teresko, nie ma problemu. Wszystkiego dobrego wszystkim Madziom życzymy. A fajnych piosenek to ci pani u nas dostatek. Proszę sobie wybierać.

0: dzieci do 17 roku życia z absolutnym zakazem jazdy na elektrycznych hulajnogach. Na takie prawo zdecydowały się greckie służby. O tym dowiemy się m.in. w wiadomościach Radia Vox FM o 13:00. Te za moment. Zostańcie koniecznie blisko radia i posłuchajcie uważnie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Karolina W. i Damian G. przez tydzień patrzyli na męki 4-letniego Leona i pozwolili mu umrzeć. Posłuchajcie szokującej historii z Mazowsza.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
10: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: Kontraktora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o Koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.
2: Rozbój w Kórniku pod Poznaniem. Sprawcą obywatel Ukrainy. Gorąco w Prawie i Sprawiedliwości, to odnośnie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Nowe przepisy na greckich drogach. Rząd walczy z brawurą na hulajnogach.
3: 13 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. Te do studia przenosi Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
2: Groził ochroniarzowi bronią i nożem, a później związał

0: Z firmy w Kórniku pod Poznaniem. Sprawcą okazał się 42-letni obywatel Ukrainy, który najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu jednak zdecydowanie dłuższa odsiadka. W szczegółach nasz reporter Dominik Rutkowski.
1: Mężczyzna po związaniu ochroniarza przeszukał pomieszczenia biurowe. Zabrał stalowy sejf, w którym było nieco ponad 3000 zł, telefon, a także kluczyki do firmowego samochodu i to nim uciekł. Po otrzymaniu zgłoszenia policja rozpoczęła obławę.
2: Szafę z pieniędzmi funkcjonariusze znaleźli z wbitym zamek przedmiotem przypominającym dłuto. Próby sprawcy spełzły na niczym, co zmusiło go do porzucenia łupu i dalszej ucieczki.
1: Powiedział mi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji i dodał, że chwilę później zatrzymano sprawcę. Usłyszał on zarzuty m.in. rozboju, kradzieży i posiadania narkotyków. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.
0: Relacjonował Dominik Rutkowski. Dziękuję. Nerwowa atmosfera w Prawie i Sprawiedliwości. Rzecznik partii przypomina w mediach społecznościowych, że jutro mija termin na złożenie stosownego oświadczenia. Dotyczy to braku członkostwa w wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach, w tym przede wszystkim Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rafał Bochenek podkreślił, że brak oświadczenia oznacza wyrzucenie z partii. Takie pismo złożył na przykład europoseł Daniel Obajtek. Według nieoficjalnych doniesień takich osób jest jednak więcej, mówi szef sejmowego klubu PiS Mariusz Błaszczak.
3: Do mnie drzwi są zawsze otwarte. Moja praca na tym polega, że rozmawiam z koleżankami, z kolegami, rozmawiam
4: Panie
3: także z parlamentarzystami.
4: Pukają, pukają? Ta z tych 45?
3: To jest czymś normalnym, to jest standardem.
0: Informacje, że więcej osób zrezygnowało ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, nie potwierdza poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński.
5: Nic mi o tym nie wiadomo i szczerze mówiąc sądzę, że raczej nie czeka nas coś takiego, bo mogę panu powiedzieć, że przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą złożyć oświadczenie o braku przynależności do partyjnych stowarzyszeń na podstawie uchwały przyjętej przez władze partii w ubiegłym tygodniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum AAA Auto. To w sprawie sprzedaży samochodów na kredyt. Według urzędu firma uzależniała sprzedaż na kredyt od zakupu usług dodatkowych. Przez to klienci zaciągali kredyty na kwotę wyższą o kilka tysięcy niż wartość samochodu. Ale to nie jedyny zarzut, mówi Kamila Guzowska z UOKiK-u.
6: Zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS. Kupujący nie byli również informowani, że po upływie czasu określonego w umowie płatna usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny płatny okres.
0: Sprzedawcy grozi kara finansowa do 10% obrotu, ale to nie jedyne problemy firmy. UOKiK prawie 3 lata temu stwierdził też, że spółka wprowadziła klientów w błąd co do ceny samochodów. Ta sprawa jest rozstrzygana w sądzie. Dzieci do 17 roku życia z zakazem jazdy na hulajnodze. Takie prawo od wczoraj obowiązuje w Grecji. Za złamanie tego przepisu grozi mandat, nawet do 1000 euro. Parlament w sprawie użytkowników jednośladów zdecydował też o obowiązku posiadania przez nich ubezpieczenia OC. Mają też nakaz jazdy w kasku i zakaz używania słuchawek. Przypomnę, że w Polsce obowiązkowa jazda w kasku dotyczy dzieci do 16 roku życia. Za złamanie zakazu 100-złotowy mandat dla rodzica. Na koniec jeszcze o sukcesie kieleckich lekarzy. Specjaliści ze szpitala na Czarnowie jako pierwsi w całej Europie wszczepili unikalny stent graf z ruchomymi rękawami. Te dostosowują się do ruchów nerek podczas oddychania. To przełom, który chroni pacjentów przed

0: polegała na specjalnej konstrukcji rękawków prowadzących do tętnic nerkowych. Ta modyfikacja, mamy nadzieję, że zmniejszy częstość zakrzepic tętnic nerkowych.
1: W Kielcach zaplanowane są już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej metody.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Nie udało się przed tygodniem, ale teraz nic nie stoi na przeszkodzie. W nocy Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Chicago Fire. Jego nowy klub zagra w MLS z Interem Miami, którego zawodnikiem jest Leo Messi. Argentyńczyka, który dopiero co grał na Mundialu, zabraknie jednak w tym meczu. Początek spotkania o 1:30 w nocy czasu polskiego. W Oklahomie trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska z najlepszym wynikiem awansowała do półfinału w swojej koronnej konkurencji slalomie K1. Półfinały i finały będą jutro. A już w piątek startuje Tour de Pologne Women. Kolarski wyścig odbędzie się na Lubelszczyźnie, mówi koordynator imprezy Ryszard Majkowski.
4: Mamy tylko 3 etapy, ale mamy straszną różnorodność. Począwszy od pierwszego etapu, który będzie moim zdaniem tym etapem królewskim, gdzie przewyższenie jest aż 1200 metrów na odcinku 130 km. Następne mamy po jeziorze Łęczyńsko-Wodawskie, gdzie znowu jest płaściutko jak stół, ale jednocześnie to będzie etap taki typowo sprinterski. Trzeci etap, też taka perełeczka, to jest Janowiec-Lublin, gdzie będziemy jechać przez Nałęczów, kilka wąwozów pokonamy.
1: Ta impreza zacznie się w piątek i potrwa do niedzieli.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Czas na pogodę, a w pogodzie deszcze i burze prognozowane przez synoptyków. Naprawdę, dzisiaj na Wybrzeżu, w Olsztynie i w Szczecinie deszcze i burze. Jutro też burzowo i to nawet w większej ilości kraju. No bo tak, Zakopane będą burzowe, Rzeszów będzie burzowy, Suwałki będą burzowe, znów Wybrzeże. No tak, się patrzysz, no jakbym naprawdę z kosmosu sobie to wzięła, to synoptycy nam wysłali. To wszystko jest, wiesz, Instytut Meteorologiczny. Logiczne.
6: Tak.
5: Tak.
6: Gospodarki wodnej.
5: A czemu ty tak cicho jesteś?
6: Bo już mi się nie chce mówić, bo ty mnie rozśmieszasz dzisiaj cały dzień.
5: W życiu! Proszę nie wierzyć w te konfabulacje.
6: Zostańcie z nim, to sami zobaczycie, jak rozśmiesza.
5: Rozśmiesza, tak?
6: Cały czas.
5: Oj, tam przestań, ja tylko ładnie gram. Piosenki w sensie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
5: Ale wiesz co, mamy, patrz, 70 sekund intra. Jak chcesz, to możesz pogodowsko.
6: No to rzuć
5: mi. A masz, tu masz, zobacz.
6: Rzuć mi weź, i wybierz mi ten znak.
5: A tam masz, o tu, zobacz.
6: Wywróżyć znak. Jaki
5: zanim
6: mam...
5: ten, no to weź panna może.
6: Panna.
5: O, panny
6: drugi
5: są
6: panny.
5: Fajne.
6: Teraz wróżę dla was, no. I zajmijcie się dzisiaj pracą. Nie wiem, czy dobrze.
5: To nie, to bardzo źle wywróżyłaś.
6: Na sprawy miłosne i uczuciowe przyjdzie jeszcze czas. Aha. Ale dopiero w weekend.
5: No to
6: wtedy się gorące robi.
5: Wtedy tak, wtedy akurat się poprawi pogoda.
6: Czyli trochę nawiązujemy do pogody. No. I jeszcze co, ryby?
5: Ryby, dawaj, no szybko, mamy 30 sekund.
6: Droga do sukcesu jest otwarta i prosta, tylko musicie sami to zauważyć i wtedy wszystko potoczy się właściwym torem. Takie dzisiaj wróżby.
5: Dobrze, dziękujemy.
6: A wiesz, że... Poczekaj, bo jeszcze mam czas.
5: A wiesz, że
6: horoskop zmienia się od tego, w którym miejscu spędzamy wakacje?
5: Nie rozumiem.
6: Przesuwa się zegar, czy coś tam, tarcza księżyca, coś się przesuwa i w zależności od tego, w jakiej...
5: No przesuwamy się, bo trzeba grać.
6: Zmienia się horoskop, naprawdę, poczytajcie o tym.
5: Dziękujemy. Małgorzata Łukowska i mądrości horoskopowe wracają o 14.
6: Może lepiej nie.
5: A my już grajmy. Ale z DJ Better of Alone. Tu Vox

0: do 3, 4.
1: No i to jest doskonały dowód na to, że Pitbull potrafi liczyć do 4 i to nie w jednym języku. I know you want me. Vox FM za nami. Przed nami kolejne hity. A słuchajcie, od tego jesteśmy. Tutaj się gra w rytmie hitów. Tu macie do czynienia ze specjalistami w tej dziedzinie. Szukacie dowodów? Proszę bardzo, już mówię. Za moment, proszę bardzo, Los Lobos między innymi z La Bambą. No gdzie tak wam zagrają? Co tylko u nas. Sorry Papi, Topic, Becky G. Przecież to świetny numer. Aha, a do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze go. Jedyny niepowtarzalny. John Bon Jovi. It's my life. Na 21 minut po 13 w środę, 22 lipca. Tak gramy.

0: kto to tak pięknie odświeżył? To Remedy i Maurice, Close to You. Miejsce drugie ostatniego notowania Best Listy. To nie byle co. To nie przelewki, jak to się mówi. No nie, nie, nie. To poważny temat. VoxFM.pl, zakładka Best Lista. Tutaj możecie głosować na swoje ulubione hity. Przypominamy... Plusy, minusy do waszej dyspozycji, a później w piątek godzina 17. Koniecznie słuchajcie. Wtedy wyniki waszego głosowania przedstawi Krzysiek Skrzypkowski.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Szeroki wybór? Pełny smak?
9: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Proszę Państwa, to Blunt, James Blunt z Robinem Schulzem. No i efekt tej współpracy to utwór OK. Tak wam gramy w Rytmie Hitów, 12,5 minuty przed godziną 14 w środę, w pół do piątku, 22 lipca. No słuchajcie, tak szybko licząc, tydzień z haczykiem i będziemy na półmetku wakacji. O! Ale nic się nie przejmujcie, po wakacjach też będziemy grać w Rytmie Hitów. A propos hitów, nowości teraz, after party, gramy.

0: To już się dzieje, dziewczyny opanowują studio. Tu...
1: Ale kiedy głupi!
0: Ja już nic nie mam do powiedzenia.
2: Dodatek do pracy w trudnych warunkach.
1: To jest super!
0: A, usłyszałam, Marek jest głupi.
1: Nie, coś ci się przesłyszało. Cześć, Sereczku.
0: Cześć, Klaudusia. Klaudusia, oddaje ci rozbawionych słuchaczy. To zdanie Małgorzata
1: Rukowski. Gosia też rozbawioną oddajesz.
0: To Gosia mówi, że ja najlepsze żarty powiem. 14 za moment wiadomości, a później Klaudia Wasiluk. Arek Sikora, dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja. Nareszcie spokój.
5: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
6: Dobry, witam.

0: prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
8: Na początek najnowsze doniesienia w sprawie zatrzymanych kibiców Górnika Zabrze. Kierowca miejskiego autobusu z zarzutami to za wywieranie presji na drodze. Plantatorzy walczą o wsparcie rządu. Dziś spotkają się z ministrem rolnictwa.
9: Mija 14. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty, na razie zostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją na stadionie Fenerbahçe Stambuł. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazał nam rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór,

0: popełnienia tego przestępstwa doszło poprzez dojeżdżanie przez kierowcę autobusu na niewielką odległość do samochodu marki Opel, który znajdował się bezpośrednio przed przejazdem, oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio po tym zdarzeniu drogowym.
1: Młodzi pasażerowie auta cudem przeżyli. Kierowca autobusu nie przyznaje się do winy i odmówił składania zeznań. Mężczyzna ma dozór policyjny, został też zawieszony w obowiązkach służbowych. Rolnicy ze Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś będą dziś rozmawiać z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Plantatorzy domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów, rekompensaty za straty spowodowane trudną sytuacją na rynku zbóż oraz ograniczeniem napływu produktów rolnych z Ukrainy. Domagają się też systemowych rozwiązań wspierających gospodarstwa położone w województwach przygranicznych, mówi lider stowarzyszenia Roman Kontrów.
2: Cały czas mamy pod górkę, nic nie zostało załatwione ani do paliwa dopłatę, ani do nawozów, tylko obiecują, powiem tak kolokwialnie, gadają, a nic nie robią. Jest cały czas niemerytoryczna rozmowa, jest tylko obiecywanka.
1: Spotkanie rolników z ministrem Krajewskim odbędzie się o 18:00 w Suchej Woli na Podkarpaciu. Tak zimno w lipcu nie było od ponad 15 lat. Zamiast słońca i wysokich temperatur jest zimno, mokro i wietrznie. Kto teraz spędza urlop w Polsce, musi mieć nerwy ze stali.
3: Tak, my jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
4: Czyli tak mam wrażenie, że z Pomorza, z nadmorza uciekliście na południe?
3: Dokładnie tak, jak pan opowiada.
4: I że na razie lipiec nie rozpieszcza.
5: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Od 3 dni tam leje. Koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu. A ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
6: Z Dolnego Śląska, okolice Kotliny Kłodzkiej.
7: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca. Jeździmy za nim.
5: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato. I dlatego chodzę pięknie, ubrana sukience, krótkie.
1: Z urlopowiczami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Według zapowiedzi synoptyków upały mają wrócić do Polski jeszcze w ostatnim tygodniu lipca. Termometry pokażą wtedy nawet 30 stopni na plusie.
8: No i nawet 40. Wtedy będziemy mówić, że jeszcze takich upałów nie było od 40 lat.
9: Dokładnie.
8: I tak zimno nie było od 15. Pogoda, weź ty się w końcu troszkę ogarnij tak z łaski swojej, jak możesz. No bo fajnie by było, co? Jakby to tak w miarę wróciło tak do normy. Fajnie, że już obiecuje ta pogoda takie prawie 30 stopni na plusie. To już jest dobrze i ja proponuję, idźmy w tym kierunku. A co jeżeli chodzi o dzisiaj, drodzy państwo? No to jest tak całkiem przyjemnie. 23 stopnie nawet wskazują termometry we Wrocławiu. Najchłodniej w Zakopanem, tam 18. A jutro?
1: Lepiej nie mówić. Popadać ma znowu.
8: Popadać ma znowu i pogrzmieć nawet. No dobra, no dlatego jak mówię, że pogoda ma się ogarnąć, to może w końcu usłyszy i się ogarnie.
1: Może tak.
8: Tymczasem mamy 4,5 minuty po godzinie 14. Gosia Łukowska idzie już do domu.
1: Dawid Osysko za godzinę będzie z tobą.
8: Odpoczywaj, jutro wrócisz.
1: Chyba tak.
8: Trzymamy kciuki, Gosia.
1: Czas pokaże taki jeden, bo co tak mówił.
8: Zobaczymy. Ten jeden też wróci, a ten on to Arek Sikora. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Mamy 5 minut po godzinie 14.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

Nie, nie mówię do widzenia. Ja raz jeszcze mówię dzień dobry. 19 minut po godzinie 14. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Spędzimy sobie razem tę środę, co wy na to? I mam świetną informację, na przykład taką, że Cissy Catch i Heartbreak Hotel za moment poprawi nam humor. Później jeszcze świetny, magnetyczny numer od Bausy. Magnetic, nie przez przypadek. No ale zaczynamy z wysokiego C, kochani. I lecimy na sam szczyt. No, może wracacie właśnie sobie z pracy. Albo już gdzieś tam w ogródku sobie coś szalejecie i w tle leci woksik. No to Grubson teraz nam poprawi humor. I to nieźle. Na szczycie. 19%.

0: To jest jeden z najlepszych tytułów do wypowiedzenia każdemu prezentera. Lay All Your Love On Me od Silver w Vox FM na 24 minuty po godzinie, przed godziną 15. A ja, drodzy Państwo, chciałam przypomnieć przemi wobec, że dzisiaj jest Magdaleny, więc wszystkim Magdalenom wszystkiego co najlepsze. Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś Magdy w okolicy, uściskajcie. Dzisiaj może jakiegoś kwiatka kupcie, buziaczka wyślijcie, albo SMS-a chociaż. Vox FM. Tak.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów.

0: Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama. Vox FM.

13 do 15, Chelsea Cup Sports za nami, Only You w Vox FM, gdzie robimy lato, ale lato zrobi nam zaraz Daria. Paranoia pojawi się na naszej antenie. Kygo, Carter Faith i That's When You Know również będzie.

ale już teraz. Mhm, zatańczymy. Jak szaleni, róbmy głośniej. Pewnie wracacie już właśnie do domu w samochodzie. No to proszę bardzo, rozkręcamy imprezę. Pomachajcie do tych, co obok siedzą. Mhm.

0: That's When You Know od Kygo i Carter Fate w Vox FM na chwilę przed 15, za moment punktualnie o 15 garść wieści z kraju i ze świata. Tak, o 15 to czas na wiadomości Vox FM. Po nich chwila przerwy, a później, ale ładnie zagramy. Love Message, Bangi również będzie. No i Daddy Yankee z Con Calma. To wszystko za moment, bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Wreszcie urlop.
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: No i co się tak młody zawiesiłeś?
9: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
8: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
9: No ale...
8: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą?
12: Och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy,

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy,

0: Reklama.
1: Kobiety były odurzane i wykorzystywane seksualnie. Wielkopolscy śledczy na tropie Akademii Gwałtu. Cysterna amerykańskiej armii wpadła do rowu. Są utrudnienia S5C w Kujawsko-Pomorskim. Kontakt z nią wywołuje reakcje alergiczne. Lubuscy leśnicy ostrzegają przed dotykaniem korowódki sosnówki.
2: Na zegarze 15. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
1: Więcej pytań niż odpowiedzi w sprawie, którą wielkopolska policja roboczo nazywa Akademią Gwałtu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Co udało się potwierdzić, o tym Jagoda Mośpan.
3: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
4: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
3: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
1: Relacjonowała Jagoda Mośpan. Utrudnienia na ekspresowej S5 w Kujawsko-Pomorskim. To po tym, jak cysterna amerykańskiej armii wpadła do rowu. Do wypadku doszło na wysokości Rogowa w stronę Bydgoszczy. Trwa wyciąganie pojazdu, mówi nam Hubert Kurowski ze Straży Pożarnej w Żninie.
5: Na 120 kilometrze jedna z dwóch cystern, nie cysterna amerykańskiej, no, zjechała tutaj do rowu. Ta cysterna stoi na kołach. Tutaj będziemy podejmowali próbę wyciągnięcia ją z powrotem na drogę. W tym momencie jeden pas ruchu jest zablokowany, ale w momencie tutaj naszych dalszych działań kolownikiem ruch na drodze numer S będzie zablokowany całkowicie.
1: Nikomu nic się nie stało, nie ma także żadnych wycieków z cysterny. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, które mogą potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. Rolnicy ze Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś spotkają się z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Plantatorzy domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów, rekompensaty za straty spowodowane trudną sytuacją na rynku zbóż oraz ograniczeniem napływu produktów rolnych z Ukrainy. Rolnicy chcą także systemowych rozwiązań wspierających gospodarstwa położone w województwach przygranicznych.
6: Cały czas mamy pod górkę, nic nie zostało załatwione ani do paliwa dopłatę, ani do nawozów, tylko obiecują, powiem tak kolokwialnie, gadają, a nic nie robią.
1: Mówi nam Roman Kondrów, lider Stowarzyszenia Podkarpackie Oszukana Wieś. Spotkanie rolników z ministrem Krajewskim odbędzie się około godziny 18 w jednym z gospodarstw rolnych w Suchej Woli na Podkarpaciu. Sąd nie miał litości dla drogowego recydywisty. W Bydgoszczy zapadł błyskawiczny wyrok dla zatrzymanemu pijanemu kierowcy, który miał 3 zakazy prowadzenia pojazdu, w tym dożywotni. Po tym, jak kolejny raz 56-latek wsiadł za kierownicę na podwójnym gazie, miarka się przebrała, zapadł wyrok bezwzględnego więzienia.
7: Ponownie jechał autem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 56-letni kierowca w trybie przyspieszonym został doprowadzony do sądu w Bydgoszczy. Sędzia po rozpatrzeniu sprawy wydał wobec niego wyrok roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Podtrzymał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
1: To kolejny taki wyrok w Polsce. W ostatnich dniach w Jaśle na Podkarpaciu 36-latek z 4 zakazami prowadzenia pojazdu usłyszał wyrok 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Przed sądem stanął już dzień po zatrzymaniu. Pojawiła się w lubuskich lasach i wywołała strach. Korowódka sosnówka, bo o niej mowa, to gąsienica pokryta jasnymi włoskami. Sama w sobie nie jest niebezpieczna, ale jak mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, trzeba uważać.
8: Rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o tego owada, ponieważ jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, reakcje alergiczne, takie oparzenia. Dlatego najlepiej ich nie dotykać. Można oczywiście obserwować, zrobić zdjęcie.
1: Korowódka sosnówka może występować w naszych lasach do końca września.
2: Dobrze, że dodałeś, że to gąsienica pokryta jasnymi włoskami, bo już myślałam, że to ma zupełnie ale inną konsystencję.
1: Pięknie się nazywa, prawda?
2: Pięknie, to prawda. A co w pogodzie, drodzy Państwo? Pogoda sprzyja spacerom, to na pewno dzisiaj, bo jeżeli chodzi o jutro, no to spacer, ale tylko pod parasolem. Będzie padało wszędzie, dosłownie w całym kraju, od 18 stopni w Zakopanem, Suwałkach, Białymstoku, przez 19 w Lublinie, 20 stopni wskażą termometry w Warszawie i w Rzeszowie, w Szczecinie i w Zielonej Górze również. Do tego możliwe burze i to tak zagrzmi w Rzeszowie, w Suwałkach, w Gdańsku także. Ale to dopiero jutro. A teraz mamy prawie 5 minut po godzinie 15. Dawid Osysko, umawiamy się za godzinę?
1: Umawiamy się.
2: Na kolejną porcję newsów. Będę czekać, ale mamy świadków, zobacz. To będzie taka nie tylko randka we dwoje, również z Państwem, więc tym bardziej bardzo nam miło, że będziecie razem z nami. A propos randki, to love message na dobry początek.

0: To jest ten moment, słuchajcie, kiedy ja powinnam coś wam powiedzieć i mieć jeszcze piękny podkład nawet podrzucony, ale że tutaj dzieją się rzeczy przeróżne, poza anteniu tak zwanym, o których się przekonacie włączając Instagram Vox FM i Facebook Vox FM, no to wtedy będziecie wiedzieli co dokładnie. A tymczasem, drodzy państwo, klikam o... I teraz to już brzmi tak, jak mniej więcej powinno. Jeszcze teraz powiem, że jest 18 minut po godzinie 15 i że ich troje za moment na naszej antenie zagrają, a wszystko to, bo ciebie kocham. Ale zanim o tym wszystkim, to jeszcze takie szybkie spojrzenie na to, co się dzieje w kraju i na świecie, a dzieje się na przykład to, drodzy państwo, i to są bardzo ważne rzeczy. Książę George, najstarszy syn księcia i księżnej Walii, oficjalnie skończył 13 lat. I co robi książę, jak kończy 13 lat? Robią mu zdjęcie portretowe. I wszyscy się zachwycają, że książę George wystąpił, słuchajcie, w garniturze zamiast swobodnego swetra. I teraz tak, to, że wystąpił w garniturze, moim zdaniem to nie jest absolutnie żaden problem, no bo jeżeli robisz zdjęcie portretowe, a tym bardziej księciu, no to zakładasz garnitur. No ale że zamiast swobodnego swetra, w wieku 13 lat to pewnie jakieś zamiast koszulki z napisem 6-7 albo innym Minecraftem, a nie swobodny sweter. No, a teraz zagramy. A wszystko to, bo ciebie kocham. 19 po 15.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

0: Ale to jest dobre, a to ale to Ale Farben i Renny Miller, a kawałek Body Talk w Vox FM na 24 minuty przed 16. Kawałek prosto z bestlisty, miejsce szóste po ostatnim notowaniu. Dzisiaj środa. Mówią, że środa to mały piątek, a w piątek wiecie co jest. Najnowsze notowanie bestlisty. Już teraz zapraszam na 17 w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego, bo to on poprowadzi najnowsze notowanie. Jeżeli chcecie, by wasze ulubione numery były na szczycie, voxfm.pl, zakładka bestlista, tam głosujemy.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Reklama.

No i nie mówcie mi, że po tym jest jeszcze dalej źle, że to nie zrobiło wam lata. No dobra, jeżeli nie zrobiło lata, a w Vox FM my robimy lato, no to proszę bardzo, Bass Hunter i Botena nas zrobi na pewno za moment. Tobi Romeo i Fly High zabierze nas bardzo wysoko już za moment. 12 minut tymczasem mamy do godziny 16, a punktualnie o 16 przypominam garść wieści z kraju i ze świata. Bądźcie z nami w wiadomościach Vox FM również.

Teraz mamy chwilę do 16, ale to będzie noc, drodzy Państwo. Przed nami warto patrzeć gwiazdy tej nocy, bo na niebie zarobi się od Perseidów. I o tym wszystkim usłyszymy już za moment w wiadomościach Vox FM o 16. Nie tylko o tym, bo również wzrośnie akcyza na e-papierosy. Także o tym Dawid Osysko opowie. O czym jeszcze?

ale to będzie noc, drodzy Państwo. Przed nami warto patrzeć gwiazdy tej nocy, bo na niebie zarobi się od Perseidów. I o tym wszystkim usłyszymy już za moment w wiadomościach Fox FM o 16. Nie tylko o tym, bo również wzrośnie akcyza na e-papierosy. Także o tym Dawid Osysko opowie. O czym jeszcze?

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
10: 5 osób zostało rannych. Są poważne utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Wzrośnie akcyza na e-papierosy. Nowa stawka podatku ma obowiązywać od stycznia. W nocy warto patrzeć w gwiazdy. Na niebie zaroi się od Perseidów.
11: Na zegarze 16. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
10: A na początek wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Na wysokości Rogowa doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. 5 osób jest rannych, na miejscu pracuje policja i straż pożarna. Ruch w kierunku Torunia, a dalej na Łódź odbywa się jednym pasem. Korek już sięga kilku kilometrów, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze nawet 2 godziny. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenie do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Wzrośnie także stawka za mililitr olejku do 2 zł i 20 groszy. Ale jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, najważniejsza jest zmiana definicji e-papierosów.
12: Dzięki tym zmianom wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby wszystkie tego typu produkty były objęte takimi samymi zasadami.
10: Resort finansów przekonuje, że zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych. W rzeczywistości zwiększą czarny rynek, który już teraz szacuje się na 60% wszystkich sprzedawanych urządzeń i płynów. Tak twierdzi Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Vapingowej.
13: Może to nieść za sobą po pierwsze negatywne skutki dla budżetu państwa, bo tej akcyzy nie zobaczy w przypadku nielegalnego obrotu, a po drugie ta niewiadoma związana ze składem chemicznym produktu, który się kupuje na czarnym rynku, może niestety skutkować niepożądanymi efektami negatywnymi, oczywiście zdrowotnymi dla takiego użytkownika. Ryzyko po prostu wzrasta.
10: Przepisy muszą przejść jeszcze przez Sejm, Senat i zostać podpisane przez prezydenta. Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia. Ważył 5 kg i był wielkości piłki do koszykówki. Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Płocku usunęli z ciała 70-letniego mężczyzny gigantyczny guz. Szczegóły w relacji Kacpra Klonowskiego.
14: Jak podkreślał Andrzej Roszkowski, szef zespołu operującego, usunięcie zmiany w znacznym stopniu podniosło komfort życia pacjenta. Guz o wymiarach 20 na 19 cm z pewnością musiał dawać się we znaki. Operacja wykonana została z udziałem zespołu anestezjologów, a w czwartej dobie po jej zakończeniu pacjenta wypisano do domu w dobrym stanie. Guza przekazano do dalszych badań, które dostarczą lekarzom wskazówek.
10: O czym informował Kacper Klonowski. 100 tysięcy odbiorców na Ukrainie nie ma prądu. To skutek rosyjskiego ataku na elektrownię w Snowsku w obwodzie Czernichowskim na północy Ukrainy. Według agencji Ukrinform rosyjskie ataki spowodowały, że dziś rano do przerw w dostawie prądu doszło w 8 ukraińskich obwodach. Perseidy znów rozświetlą nocne niebo, choć kulminacja przy

0: Pada w połowie sierpnia, to można je obserwować już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
0: Do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp oraz możliwie szeroki widok na niebo. Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: To kolejna szansa na debiut Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej MLS. W nocy polskiego czasu jego Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami, klubem, w którym na co dzień gra Leo Messi. Poprzednie spotkanie, w którym Lewy miał pojawić się na murawie, odwołano ze względu na zły stan powietrza. Teraz najpewniej zobaczymy go na boisku, ocenia szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara.
3: To spotkanie z Interem Miami na pewno się odbędzie i Robert w nim zagra. Nie wiadomo, czy od początku, czy wejdzie w trakcie tego spotkania, ale nawet trener Greg Belhardt stwierdził, że no po to jest Robert Lewandowski, żeby grać w Chicago Fire.
0: Na starcie Lewandowskim Messi nie ma jednak co liczyć. Słynny Argentyńczyk będzie jeszcze odpoczywał po mundialu. Karierę piłkarską zakończył słynny bramkarz piłkarskiej reprezentacji Meksyku Guillermo Ochoa. Dałem z siebie wszystko dla moich klubów i reprezentacji, a dziś odkładam rękawice, napisał 41-letni goalkeeper. Ochoa wziął udział w 6 mistrzostwach świata. Dzieli rekord z Portugalczykiem Cristiano Ronaldo i Argentyńczykiem Messi. Smutna informacja napłynęła z Norwegii. W wieku 50 lat zmarł dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie Olaf Tufte. Norweg wziął udział w 7 kolejnych igrzyskach olimpijskich. Pozostawił żonę i 2 dzieci.
4: Deszcz i burze. Taki plan na jutro, drodzy Państwo. Przez cały dzień może lać, może również grzmieć. Zagrzmi między innymi w Rzeszowie, w Zakopanem, w Suwałkach, w Gdańsku, w Olsztynie, w Koszalinie i w Szczecinie, a deszcz popada wszędzie. Tak, dla każdego po równi. Jeżeli chodzi o piątek, no to już troszeczkę lepiej, bo tego deszczu będzie trochę mniej. 22 stopnie maksymalnie, jeżeli chodzi o piątek. A jak wygląda weekend? Już patrzę. No weekend to ja rozumiem. Nawet 26, 27 stopni na zachodzie. Niedziela podobnie, nawet 29 na ten moment. Ale zanim ten weekend, to najpierw środa, drodzy Państwo. Już mamy 5,5 minuty po godzinie 16. Na 17 umawiamy się na kolejną porcję newsów z Dawidem.
0: Oczywiście, przybędę.
4: Pięknie, przy frunie, w skowronkach. Super, czekamy, a tymczasem my bardzo ładnie zagramy Sandra i Everlasting Love na dobry początek tej godziny. Ale Anna jeszcze na horyzoncie, tell me why, to wszystko będzie. Klaudia się lubi tam pięknie, tu Vox FM i to tu robimy Wam lato.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

Michael Schultz, Rehab i Waterfall w Vox FM. Waterfall, czyli wodospad, drodzy Państwo. Jeżeli nie jesteście w tym momencie na urlopie i nie obserwujecie sobie na przykład przepięknych wodospadów, załóżmy na przykład w Chorwacji, no to my możemy Wam takie wodospady właśnie zaserwować w ten sposób. My tak robimy lato w Vox FM. Możemy Was zabrać wszędzie, gdziekolwiek chcecie. Na przykład za moment będą latynoskie rytmy od Shakiry, jeżeli ktoś by chciał na przykład taki kierunek wybrać. Wet Fingers od Hi-Fi Superstar od Wet Fingers, to chciałam powiedzieć, również będzie. No i jeszcze nowość prosto z Westlisty na horyzoncie, Alan Walker i Ava Max. Tak zrobimy lato. 17 po 16. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. Vox FM.
3: Robi lata.
4: Vox

fajne te Wiktorie, powiem wam. A ta to jedna z nich. Wiktoria Kida i Naiwna Ja w Vox FM na 15 minut przed godziną 17. Przypominam, że 2000 zł cały czas na was czekają, a czekają w związku z tym, że Vox FM robi lato. I jeżeli macie jakąś wpadkę, którą chcielibyście się pochwalić, no to śmiało zapraszam. Wszystkie wtopy bardzo chętnie przyjmiemy. Mało tego, my za nie rozdamy kasę. 2000 właśnie. Vox FM.pl, tam się

0: wszystko razem z Dawidem Osyską. Dawid Osysko będzie mówił nie tylko o tym, że będą oscypki, biały miś i cepelia, ale będzie coś jeszcze. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Reklama.
9: W tureckim areszcie czekają na zarzuty. Mamy nowe informacje o kibicach zatrzymanych w Stambule. Pociągi w Polsce zwiększą prędkość. Rząd podał szczegóły programu Nasza Kolej. Kojarzą się z oscypkami, białym misiem i cepelnią. Na zakopiańskich Krupówkach w wakacje można także oddać krew.
10: Jest 17. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
9: Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją. Część funkcjonariuszy zostało rannych. Jak mówi rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wiewiór, zatrzymanym bardzo pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
11: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
9: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahçe Stambuł z zespołem z Zabrza w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1. Rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy już w 2032 roku. W ramach programu Nasza Kolej rząd planuje zbudować prawie 3000 km takich tras kolei dużych prędkości. Pociągi na trasach będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens, ale najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej funkcjonowały pierwsze linie na 250 km na godzinę i to się stanie z nowym rozkładem jazdy.
9: Czyli już w przyszłym roku. W pierwszej kolejności maksymalna prędkość do 250 km na godzinę zostanie podniesiona na centralnej magistrali kolejowej, czyli z Warszawy w kierunku Śląska i Małopolski.
13: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
9: Mówi premier Donald Tusk. W sumie program Nasza Kolej zakłada budowę prawie 5000 km nowych linii i modernizację niemal 6000 km istniejących. Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte. Winna nosówka. Przez najbliższe 2 tygodnie mieszkańcy nie wejdą na jego teren, a na terenie schroniska przebywa około setki psów. Więcej o tym Sebastian Górny.
14: Tymczasowe zamknięcie schroniska to wynik decyzji lekarza weterynarii. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie przebywających tam czworonogów, a także ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby. U części psów zdiagnozowano groźnego wirusa. Zwierzęta pozostają w swoich boksach i są poddane leczeniu. Gorzowianie, którzy wspierali schronisko przywożąc na przykład karmę, mogą dalej to robić, ale na jego teren nie zostaną teraz wpuszczeni. Swoje dary mogą zostawić pod bramą.
9: Informacja o możliwości ponownego odwiedzenia placówki na Gorzowskim Zawierciu zostanie podana w mediach społecznościowych.

0: Na Krupówkach Zakopanem to wakacyjna tradycja. W stolicy polskich Tatr można też oddać krew. W każdą środę lata w rejonie budynku poczty parkuje krwiobus i czeka na tych, którzy chcą i mogą pomóc. Wakacje krwi szczególnie potrzeba, mówi lekarz Maria Lambrecht, szefowa zakopiańskiego punktu krwiodawstwa.
1: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadą gdzieś tam na urlop, nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
2: Nie wiadomo, co cię seko, kiedy w życiu, co cię seko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać. To jest bardzo ważne.
3: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
2: Można się podzielić po prostu tym, co ma znojdrokse, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
1: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
0: Krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia i trzeźwa osoba. Cała procedura zajmuje łącznie kilkanaście minut.
4: Pięknie, godne podziwu taka akcja. Ale to, że zajmujemy się w przypadku Zakopanego najdroższym, co mamy, czyli krwią, wcale mnie nie dziwi. A drodzy Państwo, jeżeli chodzi o pogodę, to w Zakopanem 24 stopnie w tę niedzielę i to będzie całkiem ciepło. W sobotę 19, troszkę chłodniej. Jak będzie wyglądała sytuacja w piątek 14, jutro 10, więc nie ma co mówić. Poza Zakopanem, no to również bardzo dobre temperatury. Na przykład dzisiaj, drodzy Państwo, 18, 19, maksymalnie 20 stopni na zachodzie kraju. 5 minut, prawie po godzinie 17. Dawid, jeszcze godzina.
0: Jeszcze więcej?
4: Jeszcze dwie. Dobra, czekamy w związku z tym na Dawida Osysko najpierw za godzinę z kolejną porcją newsów, a czekamy w przepięknych okolicznościach. Słuchajcie, tych melodycznych. Melodia ta od Dody już teraz. Huntricks i Golden na złoto również za moment. A my tutaj kolorujemy świat na niebiesko. W Vox FM i robimy lato. Czabdia Wasilu, witam pięknie i zapraszam.

Nie dziękujcie. Taki uśmiech w głośnikach od Milano w Vox FM na 16,5 minuty po godzinie 17. Wiecie, że pewien właściciel restauracji w Seulu podawał swoim gościom desery udekorowane mrówkami? Naprawdę. Mało tego, ta restauracja dostała też 2 gwiazdki Michelin. I teraz zastanawiam się po tej informacji, czy naprawdę za to? Michael Patrick Kelly tymczasem.

0: Remedy Morrissey, Close Your prosto z best listy. Świetny numer. Świetny na tyle, że zajął już po ostatnim notowaniu miejsce drugie, ale drodzy Państwo, do pierwszego to jest hit i już. A to wszystko jest w Waszych rękach. Vox.fm.pl, zakładka bestlista albo nasza darmowa radiowa mobilna aplikacja. Tam głosujemy właśnie w zakładce bestlista. Są plusy do Waszej dyspozycji, są kciuki w górę. A w piątek o 17 jest najnowsze notowanie. I już teraz Was na nie zapraszam.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: kurtki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama.

0: Red, Gold and Green, a przede wszystkim Blue, bo na niebiesko tutaj kolorujemy rzeczywistość. Culture Club i Karma Chameleon w Vox FM na 16 minut przed godziną 18. Słuchajcie, jak nie możecie się wyspać, a bardzo byście chcieli, to ja znalazłam sposób. Nie wiem, nie próbowałam jeszcze, ale ci, co się znają, mówią, żeby to zrobić. I słuchajcie, listek laurowy, tak, ten sam, który się dodaje na przykład do rosołu, włożyć sobie pod łóżko, tak przed snem. Nie ma na to absolutnie żadnych badań naukowych, ale stare wierzenia mówią, że warto. Spróbujcie i dajcie znać.
1: Jak

0: Can't Find This Feeling od Junior Caldery i Sophie Alex Baxter oczywiście w Vox FM na chwilę przed 18. Skoro 18, to czas na mnie. Klaudia Wasieluk, dziękuję pięknie za dziś, za wspólnie spędzoną środę i już teraz zapraszam na czwartek. Od 14 się słyszymy, a teraz o 18 punktualnie. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam w imieniu Dawida Osysko.
1: Autopromocja.
2: Wreszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
7: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
6: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
7: No i tanio.
6: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
8: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
13: Ultimatum mija jutro o północy. Widmo rozłamów PiS coraz bardziej realne. Pyszne.pl pod lupą ZUS-u i Inspekcji Pracy. Chodzi o planowane zwolnienie kurierów. Tak zimnego lipca nie było od lat. Co na to urlopowiczem? Sprawdzał to nasz reporter. Godzina 18, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Zegar tyka. Na horyzoncie możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro o północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiS-u zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak zrezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
14: Żadna ze stron nie chce ustąpić. Kluczowe będą więc najbliższe godziny i to, kto złoży deklarację. Ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnował m.in. Daniel Obajtek, a według nieoficjalnych informacji takich osób może być więcej, choć te doniesienia dementuje poseł PiS i członek Stowarzyszenia Paweł Jabłoński.
15: Nic mi o tym nie wiadomo. Przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
14: Z PiS-u płynie przekaz, że stowarzyszenie prowadzi działalność rozłamową, dlatego kierownictwo partii zdania w sprawie wewnętrznych inicjatyw nie zmienia. Mówił o tym wiceprezes PiS-u Mariusz Błaszczak.
16: Chodzi nam o to, żeby zaprowadzić porządek.
14: Czas na złożenie oświadczenia członkowie PiS-u mają do czwartku do końca dnia. Dalsze decyzje kierownictwo partii będzie podejmować już w przyszłym tygodniu.
13: Michał Skolimowski, dziękuję za informację. Na początku czerwca wyszedł do szkoły i ślad po nim zaginął. Białostocka policja szuka 13-letniego Michała Woroszyło. Chłopak jest wychowankiem ośrodka wychowawczego Nadzieja w Białymstoku.
17: Policjanci z 4 Komisariatu Policji w Białymstoku poszukują 13-letniego Michała Woroszyło. Nastolatek 9 czerwca wyszedł do szkoły i od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 13-latka, proszone są o kontakt z numerem alarmowym lub najbliższą jednostką policji.
13: Mówi Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Nastolatek już kilkukrotnie uciekał z ośrodka, ale szybko udawało się go odnaleźć. W dniu zaginięcia ubrany był w koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki, miał ze sobą niebieski plecak. Wizerunek chłopca został opublikowany na stronach policji. Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę pyszne.pl. Rusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudniani na umowach o pracę zamiast na umowach cywilnoprawnych.
18: Każda umowa będzie indywidualnie sprawdzana i w każdym przypadku będą indywidualnie

0: te cechy charakterystyczne dla stosunku pracy sprawdzane.
1: Mówi Mateusz Rzemek, rzecznik Głównego Inspektora Pracy. Pojawiają się informacje, że zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudniani przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Rzecznik Pyszne.pl Aleksander Rosa w rozmowie z nami zapewnił, że dotychczasowe warunki pracy zostaną utrzymane.
2: Zarówno w obszarze wynagrodzenia, jak i w obszarze dbałości o dobrostan kurierów i o ich warunki wykonywania tych zleceń.
1: Firma zapewnia też, że jest w stałym kontakcie ze związkami zawodowymi i prowadzi rozmowy, które mają wypracować kompromis oraz umożliwić sprawne przeprowadzenie zmian. Tak zimno w lipcu nie było od 15 lat. Zamiast słońca i wysokich temperatur mamy pogodę bliską wczesnej jesieni. Jest zimno, mokro i wietrznie. Kto teraz spędza urlop w Polsce, musi mieć nerwy ze stali. Z turystami na Śląsku rozmawiał nasz reporter.
3: My jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
4: Dobrze. Czyli tam mam wrażenie, że z Pomorza, z nadmorza uciekliście na południe?
3: Dokładnie tak, jak pan opowiada.

0: wiecznie. Kto teraz spędza urlop w Polsce, musi mieć nerwy ze stali. Z turystami na Śląsku rozmawiał nasz reporter.
1: My jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
2: Dobrze. Czyli tam mam wrażenie, że z Pomorza, z nadmorza uciekliście na południe?
1: Dokładnie tak, jak pan opowiada.
3: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Od 3 dni tam leje, koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu, a ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
4: Z Dolnego Śląska, okolice Kotliny Kłodzkiej.
5: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca, jeździmy za nim.
3: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato i dlatego chodzę pięknie ubrana w sukience krótkiej.
0: Z urlopowiczami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Brzmi teraz w okolicach Szczecina, Koszalina i Słupska, pada także w północnej części Warmii i Mazur. Najcieplej jest w Rzeszowie 23 stopnie, najniższa temperatura w Elblągu zaledwie 14. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu na północnym zachodzie kraju oraz nad ranem lokalnie na południu burze. Na termometrach w nocy przeważnie od 11 do 13 stopni.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
0: Reklama.

0: Będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak, w jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz co?
4: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: wiem. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Reklama.
10: Czy zatrzyma rozłam w PiS-ie? Jutro spotkanie lidera partii z Mateuszem Morawieckim. Pobili seniora w poznańskim tramwaju dwóch mężczyzn z prokuratorskimi zarzutami. Opanowały centrum Warszawy. Mieszkańcy stolicy mówią o Pladze Szczurów. Godzina 19. Tu Vox FM. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości. To może być spotkanie ostatniej szansy. Jutro w południe przy Nowogrodzkiej Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Takie informacje przekazał rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Do jutra, do północy członkowie partii mają czas na rezygnację z wewnętrznych stowarzyszeń. W grę wchodzi więc rozłam w PiS-ie, bo ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce zrezygnować były premier. W najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił o rządach Zjednoczonej Prawicy.
11: Nie pozwolę, żeby 8 lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnej porachunków i wewnętrznych ambicji.
10: Wcześniej Morawiecki zapewniał, że za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS-u. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków tego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania. 4 zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy pobili seniora w tramwaju w Poznaniu. Podejrzani zaczepiali i obrażali obcokrajowców, w których obronie stanął 67-latek. Wbrew temu, co twierdził pokrzywdzony, zaczepiani nie byli obywatele Ukrainy.
12: Mężczyźni znieważali innych pasażerów tego tramwaju, choć tutaj obywateli Indii. Robili to ze względu na ich przynależność narodową. I jeden z podejrzanych również naruszył nietykalność cielesną tego właśnie obywatela Indii.
10: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Podejrzani usłyszeli zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej na tle narodowościowym, a także znieważenia i pobicia 67-latka z Polski. Za zarzucane czyny grozi im do 5 lat więzienia. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenie do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Do 2,20 zł za mililitr wzrośnie też podatek za likwidy. Jednocześnie podatkiem objęte zostaną także części, za które do tej pory nie trzeba było płacić. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak rząd tłumaczy te zmiany?
13: Ograniczeniem obchodzenia przepisów, bo do tej pory na przykład za urządzenia, których grzałka jest sprzedawana oddzielnie, akcyzy nie płaciło się wcale.
14: Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów.
13: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka i tłumaczy, że zmiany mają jeszcze bardziej ograniczyć dostępność papierosów dla młodych. Ale jak przekonuje Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Vapingowej, w rzeczywistości zwiększy się czarny rynek.
15: Twardy czarny rynek, który wedle różnych szacunków sięgnął już prawie 60%.
13: A na tym ucierpi nie tylko Skarb Państwa, ale i użytkownicy, bo od czarnorynkowych produktów nie płaci się podatków, ale co gorsza, nikt nie kontroluje ich składów chemicznych.
10: Zmiany muszą jeszcze przejść przez Sejm i Senat i zostać podpisane przez prezydenta. Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia. Plaga szczurów w centrum Warszawy. Gryzonie opanowały okolice lokali gastronomicznych przy alei Jana Pawła II.

0: Mieszkańcy alarmują, ale całkowite wyeliminowanie gryzoni w tym miejscu będzie trudne, mówi Artur Walkiewicz z warszawskiego sanepidu.
1: Duże zagęszczenie ludności, duże zagęszczenie lokali gastronomicznych. Istnieje realne ryzyko, że będą występowały szczury. To są zwierzęta bardzo synantropizowane, wykorzystujące wszelkie możliwości. Zatem pojawiają się tam w sposób masowy.
0: Najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie liczby szczurów w mieście jest ograniczenie dostępu do pożywienia.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Jutro początek nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej zadebiutuje Wieczysta Kraków. Oprócz tego w lidze zagrają jeszcze dwie krakowskie drużyny, Krakowia i Wisła.
3: Wieczysta może być sporym zaskoczeniem. Trochę nie wiadomo, jak ten zespół będzie się zachowywać w stronie taktycznej, fizycznej. To jest tak płaska liga, że trzeba być przygotowanym na wszystko. Myślę, że to będzie kolejny sezon, który te różnice pomiędzy ostatnim miejscem a 10. miejscem to będzie 3-6 punktów. To jest w zasadzie kwestia jednego meczu, jednego błędu sędziowskiego, był poprzeczek, więc trzeba być naprawdę bardzo skupionym.
0: Komentuje prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski. Pierwszy mecz Ekstraklasy, rywalizacja Wieczystej z Radomiakiem w piątek o 18:00. A w drugim meczu Legia Warszawa na wyjeździe zmierzy się z Pogonią Szczecin. Pierwszy gwizdek o 20:30. W nocy w amerykańskiej lidze MLS prawdopodobnie zadebiutuje Robert Lewandowski. Jego zespół Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami, w którym gra Messi. Na starcie Lewandowski, Messi nie ma jednak co liczyć, mówi szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara.
4: Leo Messi jest raptem kilka dni po zakończeniu Mistrzostw Świata i choć wrócił do Miami, nie poleciał do Argentyny, tylko wrócił do Miami, to w tym meczu ma jeszcze nie zagrać.
0: Mecz Chicago Fire Inter Miami o 1:30 w nocy polskiego czasu. Belg Jasper Philipsen wygrał 17. etap kolarskiego Tour de France, a Tadej Pogacar przyjechał blisko 9 minut za triumfatorem. Mimo to Słoweniec zachował koszulkę lidera. Pomorze Zachodnie oraz północna część Warmii i Mazur, tam nadal obowiązuje ostrzeżenie przed burzami pierwszego stopnia. Najcieplej teraz w Rzeszowie 23 stopnie, a najniższa temperatura w Elblągu zaledwie 15. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu na północnym zachodzie kraju, a nad ranem lokalnie na południu burze. Jutro sporo chmur i przelotnych opadów deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem.
2: Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: Ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Trzy, dwa, jeden.

0: autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Karolina W. i Damian G. przez tydzień patrzyli na męki 4-letniego Leona i pozwolili mu umrzeć. Posłuchajcie szokującej historii z Mazowsza.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama. Biedro.

okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki.

oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.

Loud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. DJ

0: Autopromocja. Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: DJ Harris in the mix.
7: In the mix.
0: Vox DJ Mix.
7: Vox DJ Mix.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest imieza. Tak gra tylko w Vox FM.

Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie? Młody Jerzy w odpowiedzi, jakie to uczucie? Jerzy, jakie to uczucie?

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Karolina W. i Damian G. przez tydzień patrzyli na męki 4-letniego Leona i pozwolili mu umrzeć. Posłuchajcie szokującej historii z Mazowsza.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja.

trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

osiągnięciu pełnoletności Karolina zabrała synka i wyprowadziła się do swojego nowego partnera, Damiana. Nie był ojcem Leona, ale para doczekała się również własnego dziecka, Maxa. I tak cała czwórka zaczęła dosyć często zmieniać miejsce zamieszkania, aż wreszcie zniknęła. Danuta próbowała dowiedzieć się, gdzie przebywa Leon, ale wszystkie dotychczasowe tropy prowadziły donikąd. Wiedziała, że nie ma wyjścia, dlatego zdecydowała się na ostateczny krok i zgłosiła sprawę na policję. 20 października 2022 roku powiedziała policjantom, że nie może odnaleźć prawnuka. Z każdym jej słowem sytuacja stawała się coraz bardziej niepokojąca, bo kobieta przyznała, że Damian źle traktował Karolinę, a ta często razem z Leonem uciekała do babci, chroniąc się w ten sposób przed agresywnym partnerem. Za każdym jednak razem znów do niego wracała. Tłumaczyła babci, że w przeciwnym razie Damian zabierze jej kilkumiesięcznego Maxa i wyjedzie z nim za granicę. Danuta wiele razy błagała Karolinę, by odeszła od partnera na dobre. Deklarowała, że pomoże jej ze wszystkim, ale te prośby trafiały w próżnię. Nastolatka była całkowicie zaślepiona i choć sama wielokrotnie dzwoniła do babci z płaczem, relacjonując kolejną awanturę, nigdy nie zdecydowała się na zamknięcie tej relacji. A związek ten od samego początku nie należał do najłatwiejszych, bo był obciążony poprzednią, nieudaną relacją Karoliny z Danielem S. Para poznała się w młodzieżowym ośrodku socjoterapii w Radomiu. Dziewczyna miała spore problemy z nauką, dlatego skierowano ją na kształcenie specjalne. Jej inteligencję określono na poziomie dolnej granicy normy. Dziewczyna często paliła i piła, ale po narkotyki, jak sama zapewniała, nigdy nie sięgnęła. Jej romans z Danielem trwał krótko, po zaledwie 3 miesiące, ale to wystarczyło, by Karolina zaszła w ciążę. W 2018 roku na świat przyszedł Leon. Związek z Danielem określono jako toksyczny. Chłopak zresztą dosyć szybko przestał interesować się synem i został skazany na kilka miesięcy prac społecznych za niepłacenie alimentów. W 2021 roku odebrano mu prawa rodzicielskie. Sam twierdził, że Karolina zaniedbywała Leona. A był to uroczy chłopiec o jasnych włosach i pogodnym uśmiechu. Gdy osiągnął jednak wiek przedszkolny, niewiele mówił. Potrzebował więcej wsparcia i opieki, co starały się zapewnić mu nauczycielki z jednego z przedszkoli na Mazowszu. Kobiety szybko zauważyły, że Leon wymagał znacznie więcej uwagi niż inne dzieci. Zdiagnozowano u niego afazję. Wolał bawić się sam niż z innymi dziećmi, a gdy miał gorszy dzień, dokuczał rówieśnikom. I choć na początku Leon pojawiał się w placówce regularnie, z czasem Karolina przestała reagować na jakiekolwiek wiadomości od opiekunek, aż wreszcie wypisała syna z przedszkola. Nauczycielki więcej go nie widziały. Później w życiu nastolatki pojawił się Damian. Podobnie jak Karolina, również urodził się w 2003 roku. Jego ojciec był alkoholikiem, a on sam przejawiał problemy wychowawcze i edukacyjne już od pierwszej klasy. Zresztą później powtarzał roki i został skierowany do szkoły specjalnej. W kwietniu 2019 roku trafił do poprawczaka, gdzie za włamanie i narkotyki miał spędzić co najmniej kilka lat. Ale gdy na święta otrzymał przepustkę, nie wrócił już do placówki. Miał na koncie też areszt w Niemczech. Wyjechał tam do pracy do ojca, ale już po tygodniu został zatrzymany za kradzieże. Dodatkowo podszywał się pod własnego brata. Para początkowo mieszkała razem z babcią Karoliny, ale po całej serii awantur nastolatkowie spakowali się i wyprowadzili. Ale między nimi nieustannie dochodziło do kłótni. Dziewczyna przekonywała nawet później babcię, że partner stosował wobec niej przemoc fizyczną.

0: Po jednej z większych kłótni Karolina wróciła z Leonem do Danuty, ale już po tygodniu i wielu telefonach od partnera ostatecznie zdecydowała się do niego pojechać. Danuta mówiła policjantom:
1: nie rozumiem, dlaczego moja wnuczka poszła do niego. Zacznijmy od tego, że zadzwoniła do mnie w drugi dzień świąt wielkanocnych, że Damian ją pobił i zabrał Maxa. Kazałam jej wziąć Leona, wsiąść w taksówkę. Krzyczała, że pójdzie na obdukcję. Raptem wycofała się z policji. Została wtedy u mnie.
0: Po powrocie do partnera Karolina zerwała kontakt z babcią i to do tego stopnia, że przestała odbierać od niej telefon, a nawet zablokowała ją na Facebooku. W kwietniu 2022 roku Danuta widziała Leona po raz ostatni. Starsza kobieta początkowo próbowała przeprowadzić śledztwo na własną rękę. Jeździła od domu do domu, rozpytywała sąsiadów, sprawdzała każde wskazane przez świadków miejsce. Ale po Karolinie i jej dzieciach nie było śladu. W poszukiwania zaangażował się pracownik warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Ustalił, że para pomieszkiwała w Sulejówku. Ale informacje, które zaczęły się pojawiać, były coraz bardziej niepokojące. Bo choć Karolina, Damian i Max byli widywani, to Leon już nie. Świadkowie mówili wprost, że starszego chłopca z parą nie było. Za to nastolatka była w kolejnej, trzeciej już ciąży. Babcia Karoliny wielokrotnie sygnalizowała służbom, że Leon zaginął. Ale oficjalne zgłoszenie od przerażonej Danuty przyjęto dopiero 20 października. Zbierając wszystkie dostępne informacje, mundurowi ustalili, że Karolina i Damian razem z dziećmi przez jakiś czas wynajmowali dom w Górkach na Mazowszu. Trwało to od maja 2022 do sierpnia tego samego roku. Później para rzeczywiście przeniosła się do Sulejówka. Damian pracował tam dorywczo u Sylwestra K. Pomagał na przykład przy zbieraniu czereśni. Ale gdy policjanci pojechali na miejsce, nikogo tam nie było. Warunki pozostawiały za to wiele do życzenia. W Sulejówku Karolina i Damian przebywali na zapleczu dawnej piekarni, gdzie brakowało łazienki i kuchni. Znajdowała się tam jedynie umywalka i kuchenka turystyczna. Gdy opuszczali to pomieszczenie, zostawili w środku zabawki i dokumenty. Wyglądało to tak, jakby w panice porzucali budynek. Zresztą, opuszczając dom w Górkach, również zostawili spory nieład. Rodzinę próbował namierzyć MOPS, szukali jej też policjanci. Mundurowi założyli, że para próbowała zniknąć, bo Damian nie wrócił do poprawczaka z przepustki. Ale nowe światło na sprawę rzuciła siostra mężczyzny, która poinformowała policję, że Leonowi mogła stać się krzywda. Widziała się ze swoim bratem oraz jego partnerką. Był z nimi tylko Max. Starszy chłopiec zniknął. W trakcie awantury Karolina i Damian wyznali jej, że doszło do wypadku. Sprawa zaczęła przybierać coraz bardziej niepokojący wymiar. Kolejny trop doprowadził policjantów do wsi Gogole Wielkie, 15 kilometrów od Ciechanowa. I to właśnie tam, 25 października o godzinie 21:20, namierzono Karolinę i Damiana. Ukrywali się przed policją. Nie było przy nich zarówno Leona, jak i Maxa. Los drugiego chłopca szybko stał się jasny. Dziecko przebywało u cioci w Warszawie. Ale gdy pojawiło się pytanie o Leona, nastąpiła chwilowa cisza. Po niej padło zdanie, które zmroziło wszystkich. Czterolatek nie żyje i to od dawna. Wkrótce potem Damian G. wyznał, że Leon zmarł w sierpniu 2022 roku. Jego ciało para ukryła w lesie obok wynajmowanego domu w Górkach. To dlatego nastolatkowie w pośpiechu opuszczali tę miejscowość i przenieśli się później do Sulejówka.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Tego samego wieczoru Damian pojechał z policjantami do wspomnianego lasu, by pokazać, w którym miejscu znajdowało się ciało chłopca. Mężczyzna przeszedł razem z mundurowymi przez zalesiony teren, a gdy dotarli na miejsce, wskazał punkt w ziemi. Technicy zaczęli kopać. Dół, częściowo zalany betonem, wkrótce ujawnił wstrząsającą prawdę. W nienaturalnej pozie, zawinięte w kocyk, leżało tam nagie ciało 4-letniego Leonka. Powoli wyciągnięto je na powierzchnię ziemi i przewieziono do analizy. Biegli musieli określić czas i przyczynę zgonu chłopca. W ustaleniu tych informacji wkrótce pomógł sam Damian G.,

Było to w okolicach 15 sierpnia. Damian został sam z Leonem. Karolina pojechała z Maxem pociągiem w stronę Warszawy. Jak później mówiła, nie pamiętała dokładnie w jakim celu, być może do lekarza. Damian szykował z kolei kąpiel dla Leona. Nalał wodę do brodzika w łazience i

0: policjantów, że był to nieszczęśliwy wypadek. Na ciele czterolatka natychmiast pojawiły się czerwone plamy obejmujące całe plecy, uda, jądra, pośladki i częściowo głowę. Pierwszą reakcją Damiana było oblanie dziecka zimną wodą. I to tyle. Nie wezwał pomocy, nie zawiózł chłopca do szpitala. Gdy Karolina wróciła do domu, opowiedział jej o tym, co się stało. Wspólnie podjęli decyzję, że nie będą tego nigdzie zgłaszać. Kobieta mówiła policjantom:
1: jak zobaczyłam wtedy po powrocie Leona, to on siedział i oglądał bajki. Następnie zrobiliśmy mu z Damianem zimne okłady. Wtedy nie miał bąbli, one pojawiły się następnego dnia. Bąble miał na plecach, na nodze nie miał. Nie poszłam do lekarza, bo Damian powiedział, że się zagoi. Ja też myślałam, że się zagoi. U mnie w rodzinie też się ktoś poparzył i się zagoiło. Leonowi zaczęły się robić po kilku dniach strupy i myślałam, że jak się robią strupy, to się goi. On chodził, jadł, pił, byłam z nim na placyku, na hulajnodze. Jak robił gwałtowne ruchy, to mówił, że go boli i nie mógł spać na plecach. Leon nie płakał, nie miał gorączki. Moczył się w nocy, ale to mu się wcześniej zdarzało. Te okłady robiłam z pieluchy tetrowej i zimnej wody. Kilka razy dziennie.
0: W kolejnych dniach, po poparzeniu, Karolina smarowała rany maścią i wystawiała je na słońce. Jak twierdziła, sądziła, że w ten sposób się zasuszą. Ale wbrew temu, co później mówiła policjantom 19-latka, stan jej syna drastycznie pogarszał się z dnia na dzień. Chłopiec zaczął tracić siłę. Jego rany zamieniły się w bolesne bąble, które zaczęły pękać. Przestał chodzić, załatwiał się pod siebie, wymiotował. Nie jadł i nie pił, leżał jedynie na brzuchu, bo na plecach zbyt mocno go bolało. Dziecko potwornie cierpiało, ale nawet wtedy zarówno matka, jak i ojczym nie wezwali pomocy, choć doskonale widzieli, co się z nim działo. Jego męka trwała kilka dni. 21 sierpnia Leon stracił przytomność. Leżał bez ruchu na podłodze w pokoju, wcześniej wymiotował. Znalazła go Karolina, która później mówiła:
1: tego dnia chciałam wezwać karetkę, jak Leon stracił przytomność i przestał oddychać, ale Damian powiedział, że zabiorą mi Maxa. Krzyczał wtedy, że Leon nie oddycha i żebym ja sprawdziła. Sprawdziłam mu puls na ręce i przyłożyłam swój policzek do jego ust. Nie oddychał. Damian zapytał mnie, co teraz robimy. Powiedziałam, że trzeba zadzwonić po pogotowie. Damian odpowiedział na to, że nie, bo nas zamknął i nie uwierzył nam, że to był wypadek. Zabiorą Maxa do domu dziecka. Zgodziłam się z Damianem. Ja wtedy płakałam, Damian krzyczał: co my teraz zrobimy?
0: Damian przekonywał policjantów, że próbował ratować chłopca.
2: Robiłem mu tutaj sztuczne oddychanie. Robiłem raz tak, a raz tak.
3: Metodą usta-usta pan robił, tak?
2: Tak, on mi wtedy zwymiotował do twarzy. Dlatego wziąłem go na bok.
3: Długo to trwało?
2: Nie, ułamki sekundy. Jak robiłem sztuczne oddychanie, to on już nie wydawał nic z siebie. W ogóle się nie ruszył, ani nic.
3: Co było dalej?
2: Następnie go wziąłem, okryłem w kocyk. Leżał tutaj na kocyku chyba, nie pamiętam. Wziąłem go i zostawiliśmy go tak.
3: Tutaj go państwo zostawili?
2: Tak. Karolina przychodziła, patrzyła, czy coś się ruszyło z nim, ale on był coraz zimniejszy. Sztywny się robił.
0: Leon zmarł. Gdy Karolina i Damian uświadomili sobie, że chłopiec nie odzyska już przytomności, zanieśli jego ciało do piwnicy. Nastolatek, jak mówił, po wszystkim wyszedł przed dom, zapalił papierosa i poszedł do sklepu. Kupił pół litra wódki wiśniowej, wrócił do domu i wypił ją, popalając marihuanę. Chwilę później padło kolejne pytanie: co zrobić z ciałem chłopca? Para nadal konsekwentnie nie zamierzała wezwać pomocy. Oboje obawiali się, że trafią do więzienia. Dlatego woleli ukryć zwłoki Leona, niż kogokolwiek poinformować o tragedii. Karolina relacjonowała:
1: w międzyczasie Damian powiedział, żeby pochować Leona w lesie, za domem. Poszedł wykopać dół, jak się ściemniło. Po zakopaniu Leona Damian wpadł na pomysł, żeby zalać grób betonem. Powiedział, że tak będzie lepiej, żeby żadne zwierzę nie wykopało ciała. Potem wieczorem poszliśmy zanieść ciało Leona do dołu, ale ja, jak doszłam do tego dołu, to uciekłam z powrotem do domu. Nie mogłam na to patrzeć.
0: Leonek po wielu dniach wypełnionych bólem i strachem odszedł samotnie i samotnie spoczął w naprędce wykopanym dole w lesie. Spoczywał tam

0: do 26 października, gdy jego częściowo rozłożone już ciało w środku nocy odnaleźli policjanci. Początkowo w trakcie przesłuchania Damian przekonywał, że Karolina była dobrą matką i odpowiednio opiekowała się swoimi dziećmi. Twierdził, że on również nie znęcał się zarówno nad chłopcami, jak i nad partnerką. Ale Karolina szybko zaczęła przedstawiać policjantom inną wersję. Przekonywała, że nie miała pojęcia, że poparzenia doprowadzą do śmierci Leonka i gdyby nie Damian, sama wezwałaby karetkę. Powiedziała śledczym, że partner nie był tak krystaliczny, na jakiego się kreował.
1: On mnie źle traktował. Od momentu, jak urodziłam Maxa, to się zmienił wobec mnie na gorsze, ale nie wobec Leona. Raz kazał mi z nim wyjść i nie chciał oddać mi Maxa. Wyszłam z Leonem, Damian mnie popchnął, przewróciłam się. Damian zdjął mi spodnie. Zadzwoniłam do babci, powiedziała, żebym się ubrała i przyjechała do niej z Leonem. Damian mnie szantażował, że jak chciałabym z nim zerwać, to zabierze mi Maxa za granicę i go nie znajdę.
0: Karolina wyznała też, że po śmierci Leona para zamierzała uciec do Niemiec. Tego planu nie zdążyli jednak zrealizować. Damian po początkowej obronie partnerki również szybko zmienił wersję wydarzeń. Przekonywał, że to Karolina nie chciała wzywać pomocy.
2: Karolina mówiła, żeby nie wzywać karetki, bo zabiorą nam dzieci. Żeby zakopać ciało, to był pomysł Karoliny, nie mój. Potwierdzam, że to ja wykopałem dół, zaniosłem ciało dziecka i zalałem betonem. Podczas reanimacji Karolina odmówiła mi pomocy. Przyznaję się do tego, że nie wezwałem lekarza do Leona, ale nie myślałem, że on umrze i myślałem, że wszystko będzie dobrze. Leona traktowałem jak swojego syna. Opiekowałem się nim jak swoim dzieckiem. Dobrze go traktowałem, nie biłem go. Czasami dałem mu klapsa w dupsko, ale nie katowałem go.
0: Według Damiana w całej tej sytuacji to właśnie partnerka wykazywała się dużo większym okrucieństwem. Miała nawet rozważać wrzucenie ciała do Wisły albo upieczenie go i oddanie psom na pożarcie. Mężczyzna przekonywał, że dziewczyna zaniedbywała syna. Zdarzyło jej się nawet go uderzyć. Świadkowie, w tym bliscy Damiana, twierdzili, że dziewczyna bywała pobudzona i nerwowa. I zdarzyło jej się uderzyć Leona otwartą dłonią w tył

żarcie. Mężczyzna przekonywał, że dziewczyna zaniedbywała syna. Zdarzyło jej się nawet go uderzyć. Świadkowie, w tym bliscy Damiana, twierdzili, że dziewczyna bywała pobudzona i nerwowa i zdarzyło jej się uderzyć Leona otwartą dłonią w tył głowy.

0: dziewczyna tkwiła z partnerem w niezwykle toksycznym związku. Mężczyzna często znikał z domu, a później wysyłał do partnerki wulgarne wiadomości. Gdy raz poprosiła, by podpisał jej zgodę na leczenie Maxa, odpowiedział jej: weź się powieś. Tego typu treści w całej korespondencji pary było mnóstwo. Ale świadkowie, którzy znali zarówno Karolinę, jak i Damiana, podkreślali to samo. Leon i Max nie wyglądali na zaniedbanych czy bitych. Obaj chłopcy byli pełni energii, zawsze mieli na sobie czyste ubrania. Babcia Karoliny przekonywała, że jej wnuczka była dobrą matką i dobrze zajmowała się swoimi dziećmi. Te zapewnienia stoją jednak w sprzeczności z brakiem pomocy ciężko poparzonemu czterolatkowi. Po śmierci Leona para pozostała w domu w Górkach przez kolejne dwa dni. Później nastolatkowie spakowali swoje rzeczy, zabrali Maxa i przenieśli się do Sulejówka. Karolina miała rzekomo obawiać się, że będzie ją nawiedzać duch zmarłego starszego syna. Po sekcji zwłok chłopca biegli zanotowali:
1: najbardziej prawdopodobną przyczyną zgonu Leona były następstwa choroby oparzeniowej. Z zeznań wynika bowiem, że Leon W. doznał oparzeń powłok obejmujących 20-30% ciała, a obecność zmian o wyglądzie bąbli wskazuje, że były to zmiany co najmniej drugiego stopnia. U dzieci oparzenia drugiego stopnia, obejmujące ponad 20% ciała, są oparzeniami ciężkimi i nieleczone intensywnie w warunkach szpitalnych prowadzą do rozwoju wstrząsu hipowolemicznego, wynikającego z odwodnienia, niewydolności nerek i zgonu.
0: Karolina W. i Damian G. usłyszeli ten sam zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem z zamiarem ewentualnym. Prokurator uznał, że działali wspólnie i w porozumieniu, w zamiarze pozbawienia życia ze szczególnym okrucieństwem małoletniego pokrzywdzonego, po tym jak uległ on rozległemu poparzeniu w miejscu zamieszkania, wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi wezwania pomocy medycznej pokrzywdzonemu, przewidując i godząc się na jego śmierć.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Para nie przyznała się do zabójstwa. Stwierdziła, że to, co się wydarzyło, było efektem nieszczęśliwego wypadku. Ale prokurator był nieugięty. Postawił zarzuty i skierował akt oskarżenia do sądu. Biegli uznali z kolei, że nastolatkowie byli poczytalni i mogli odpowiadać za to, co zrobili. Proces Karoliny i Damiana ruszył 31 stycznia 2024 roku. Rozpoczął się w atmosferze ogromnej medialnej burzy. Wszystkie telewizje, stacje radiowe, gazety i portale rozpisywały się o okrutnej śmierci 4-letniego Leona. Każde kolejne, ujawnione szczegóły śledztwa jeszcze bardziej wstrząsały opinią publiczną. Tłum domagał się surowej kary dla pary, a prokurator zażądał dla obojga 20 lat za kratkami. Rozprawy toczyły się jawnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Oskarżycielem posiłkowym została Danuta, co oznaczało, że musiała wystąpić przeciwko własnej wnuczce. O tym, że Leon nie żyje, kobieta dowiedziała się z mediów. Był to dla niej prawdziwy wstrząs. W sądzie mówiła:
2: odebrali mi to, co najbardziej kochałam. Nie wierzę, że Leon sam wpadł do Brodzika. Dla mnie oskarżony Damian G. jest poza prawem. To on nie upilnował dziecka, on brał narkotyki. Nawet mówił dziecku, że ja nie żyję. Nie pozwalał mi go widywać. Proszę o zmianę kwalifikacji czynu dla Karoliny. Ona się go bała, ulegała mu. Groził jej, mówił, że jej odbierze dziecko. Ona też jest ofiarą. Ja wiem, że ona tego żałuje.
1: Dalej Danuta opisywała jedno ze spotkań z Damianem. Było to tuż po tym, jak mężczyzna nie chciał oddać Karolinie młodszego syna.
2: Powiedziałam: powiedz, gdzie jest Max? I że jeżeli do rana nie przywiezie mi Maxa do domu, to zadzwonię po policję i nie będę się patyczkowała. On przywiózł dziecko do Wesołej. Karolina tam pojechała i zadzwoniła do mnie, że Max jest już w domu. Wcześniej wywiózł go do swojej siostry. Na przystanku pokazał mi, co zrobił Karolinie. To znaczy, że ją podduszał.
1: W sądzie Danuta wielokrotnie podkreślała, że głównym agresorem w domu był właśnie Damian. I tylko on powinien odpowiedzieć za śmierć Leona. Na jej słowa reagował sam Damian, który stwierdził, że sytuacje, które opisywała kobieta, nie miały miejsca. W trakcie procesu Karolina odmówiła składania wyjaśnień. Odniosła się tylko do pytania swojego obrońcy, mówiąc:
3: czuję się winna śmierci Leona, bo mogłam postąpić inaczej i bardzo tego żałuję. Jeżeli mogłabym cofnąć czas, to bym to zrobiła. Mam jeszcze dwoje dzieci, za którymi bardzo tęsknię i chciałabym do nich wrócić.
1: To drugie, a raczej trzecie dziecko to córeczka, którą Karolina urodziła już za kratkami. Odebrano ją matce. Podczas procesu zeznania złożyli świadkowie, którzy znali parę i wynajmowali jej domy. Między innymi w Górkach, gdzie doszło do tragedii. Właściciel tego budynku stwierdził, że Leon chodził czasem głodny. Wtedy mężczyzna sam go karmił. Ale co najważniejsze, zapewnił, że piec dobrze działał i nie było mowy o jakimkolwiek rozszczelnieniu. Wiadomo za to było, że Damian palił w nim różnymi przedmiotami, między innymi tak zwaną sklejką. Właściciel budynku przyznał, że po nagłym zniknięciu lokatorzy pozostawili w domu ogromny bałagan, a na podłodze znalazł strzykawki. Według niego mogło to świadczyć o zażywaniu narkotyków. W proces zaangażowały się różne instytucje, w tym Rzecznik Praw Dziecka, a także Ordo Iuris. Instytut złożył do sądu wniosek o udział w postępowaniu w celu, tu cytat, ochrony interesu społecznego oraz interesu indywidualnego na rzecz strony pokrzywdzonej. Ale sąd na taki udział nie wyraził zgody. Przedstawiciele Ordo Iuris zasiedli więc w ławach jedynie jako obserwatorzy. Podczas procesu swoją opinią na temat Karoliny oraz Damiana podzielili się biegli. Uznali oni, że oboje są poczytalni i nie przejawiają oznak choroby psychicznej. Według nich nieudzielenie pomocy Leonowi wynikało z obawy przed konsekwencjami, było też objawem niedojrzałości emocjonalnej. Jak tłumaczono, troska była umiejscowiona nie tam, gdzie trzeba, bo obejmowała jedynie dbanie o własne bezpieczeństwo, a nie zdrowie i życie dziecka. U Karoliny nie stwierdzono okrucieństwa czy agresji. Okrucieństwa dopatrzył się jednak prokurator Kamil Żmudziński, który w swojej mowie końcowej podkreślił, że było to powolne, okrutne i rozciągnięte w czasie zabijanie dziecka, któremu towarzyszyło ogromne cierpienie. Jak zaznaczał?
4: Czyn kryminalny nie spada z nieba. Każdy ma swoje podłoże w przeszłości. Dziecko od dawna było przez matkę i jej partnera źle traktowane. Oboje doskonale wiedzieli, bo któż mógł to lepiej obserwować od nich, że życie w chłopcu gaśnie. Leon umiera, a mimo to nie zrobili nic, aby go uratować. To proste rozumowanie, co winien zrobić opiekun dziecka w sytuacji, gdy dziecko wpada do wrzątku. Oskarżeni utrzymywali świadomie u Leona stan choroby realnie zagrażającej życiu. Wnoszę o wymierzenie oskarżonym kary 20 lat pozbawienia wolności. To będzie kara adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonych, zaś nie jest karą eliminacyjną, bowiem uwzględnia to, że u oskarżonych zaistniał pewien rodzaj skruchy czy też refleksji. Męczarnie biednego Leona trwały kilka dni, aż zmarł. Oskarżony zastanawiał się, co zrobić z ciałem. Mówił, że rozważali, by upiec je w piecu, rzucić psom albo wyrzucić do Wisły. Jednak zdecydowali się wraz z oskarżoną Karoliną W. zakopać chłopczyka w dole. 20 lat pozbawienia wolności to kara adekwatna do czynu.
1: Obrońcy Karoliny i Damiana domagali się uniewinnienia. Twierdzili, że para nie powinna odpowiadać za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a za nieudzielenie pomocy. To znacznie obniżało możliwą karę, bo wówczas oskarżonym groziłyby maksymalnie 3 lata więzienia. Zdaniem adwokatów, prokurator zażądał zbyt wysokiej kary. Obrończyni Damiana G. mówiła:

a za nieudzielenie pomocy. To znacznie obniżało możliwą karę, bo wówczas oskarżonym groziłyby maksymalnie 3 lata więzienia. Zdaniem adwokatów, prokurator zażądał zbyt wysokiej kary. Obrończyni Damiana G. mówiła:

0: wiedzy o chorobie oparzeniowej. Jesteśmy tylko ludźmi. Takie wypadki się zdarzają.
1: W trakcie procesu para ponownie przebywała razem w jednym pomieszczeniu. Karolina na widok partnera często się uśmiechała i posyłała mu zalotne spojrzenia. Delikatny uśmiech pojawiał się też na twarzy Damiana. Dziennikarze relacjonujący później rozprawę zwracali uwagę na fakt, że zarówno u kobiety, jak i jej partnera nie było widać rozpaczy, a raczej obojętność. Łzy pojawiły się tylko na samym początku procesu. Później zachowanie obojga znacznie się zmieniło. Obrońcy próbowali wyciągnąć nastolatkę

0: korzyść działał fakt, że po śmierci Leona ukrywali się przed policją i planowali ucieczkę za granicę. Istniało więc spore ryzyko, że po wypuszczeniu na wolność znów mogliby podjąć próbę wyjazdu z kraju. Przebywając za kratkami, Karolina regularnie pisała do swojej babci. W jednym z listów przeprosiła kobietę za wszystko, co zrobiła.
1: Wiem, że schrzaniłam. Może głupio to brzmi, ale bałam się. Wiem, że próbowałaś mi ich zabrać. W tamtej chwili, jak Leoś umarł, myślałam o Maksie. Nie chciałam go też stracić. Wiem, że to głupie. Przepraszam. Próbowałam nie popełniać tych samych błędów, co moja mama. Przepraszam, zawiodłam. Powiedz tylko, pochowasz go, jak będziesz tylko mogła? Nie chcę, żeby to robiła obca osoba. Przepraszam za wszystko. Choć bardzo bym chciała, nie cofnę czasu.
0: Listy pisał również Damian. Do swojej matki, ale też Karoliny. Co może być zaskakujące, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że w trakcie śledztwa próbował przekonać prokuratora, że jego partnerka nie do końca radziła sobie z rolą matki. W maju 2024 roku po kolejnej rozprawie napisał do dziewczyny.
2: Ładnie dziś wyglądałaś. Tak poza tym nie podoba mi się jedna rzecz z twojej strony i pomyślałem, że twoje intencje do mnie są nieszczere. Pomyślałem, że to jest twoja gra. Być może się mylę, ale piszę ci szczerze, co pomyślałem sobie. Kocham cię bardzo mocno i już tęsknię. Do zobaczenia za niedługo, myszko moja.
0: W trakcie procesu Damian wielokrotnie zapewniał, że nie miał pojęcia, iż obrażenia Leona są poważne i nie zdawał sobie sprawy z tego, że skończy się to śmiercią dziecka. Według niego chłopiec nawet kilka dni po poparzeniu nadal był aktywny, chodził na plac zabaw i jeździł hulajnogą. Problemy miały zacząć się około 4-5 dni po upadku w Brodziku. Zgon natomiast nastąpił po tygodniu. Wyrok zapadł 14 marca 2025 roku. Damian G. i Karolina W. zostali uznani za winnych śmierci Leona, ale sąd wyeliminował zapis o szczególnym okrucieństwie. Stwierdzono, że nastolatkowie zabili chłopca, nie udzielając mu pomocy. Ale jak czytamy w uzasadnieniu, śmierć czterolatka była skutkiem nieszczęśliwego wypadku, a Damianowi można było co najwyżej przedstawić zarzut lekkomyślności, braku wyobraźni czy też braku sprawowania należytej opieki nad dzieckiem. I właśnie dlatego para nie została skazana na 20 lat, jak chciała prokuratura, a na 10 lat pozbawienia wolności. Sędzia Adam Radziszewski mówił:
3: owszem, kara musi być surowa, ale nie można tego pomierzyć. Czy się to świadczyca, tak jak powiedziałam, dla którego oskarżona była matką, a oskarżony był osobą, do którego dziecko próbowało mówić tato. Dla Leona oskarżeni byli całym najbliższym świadem po babci, znaczy łącznie z babcią, którą wcześniej przebywał, i ufał od nich, spodziewał się pomocy, od nich pomocy się nie doczekał. Nie mieli odpowiednich wzorców społecznych, co do tego sąd nie ma żadnych wątpliwości. Nie mieli wzorców wychowawczych. Brak tego w ten tragiczny sposób się uwidacznia, gdy próbują pokazać światu, jacy są samodzielni dorośli. I że będą się opiekowali jednym, drugim, no nie dane było im się opiekować trzecim dzieckiem, które było w drodze, no ale chcieli pokazać, że oni potrafią sami sobie poradzą. No to już jest niestety w ocenie sądu taka postawa pokoleniowa. No. Oskarżeni świetnie potrafią się posługiwać telefonem czy komunikatorem internetowym, a nie za bardzo potrafią umieć czy nakarmić dziecko. Albo, co najważniejsze w tej sprawie, obdarzyć je jakimś należytą troską czy uczuciami. Nie mają doświadczenia życiowego. Nie są dojrzali emocjonalnie. Żyją z dnia na dzień.
0: Obrończyni Damiana G., Izabela Sakuła-Łuciuk, po wyjściu z sali sądowej natychmiast zapowiedziała apelację.
4: Myślę, że jakby mając na uwadze, jakie było stanowisko obrony zaprezentowane w głosach stron, no to jest oczywiste, że obrona oskarżony nie zgadza się z treścią wyroku. I tutaj choć sąd wyeliminował pewne okoliczności prezentowane w akcie oskarżenia, między innymi właśnie to znamie,

0: działania ze szczególnym okrucieństwem, no to w dalszym ciągu, w mojej ocenie, w ocenie oskarżonego, absolutnie błędnie sąd przyjął, że mój klient godził się z tą konsekwencją w postaci śmierci Leona. Absolutnie dowody zgromadzone w sprawie, materiał dowodowy w sprawie tego nie potwierdza. Tutaj oczywiście mieliśmy do czynienia z ustnymi motywami. One są no co do zasady mniej szczegółowe, chociaż chwilę tutaj te motywy trwały. Ja jestem bardzo ciekawa, jak sąd ocenił inne, bardzo istotne z punktu widzenia obrony dowody. No tego dowiemy się w uzasadnieniu pisemnym. Ja oczywiście składam wniosek o sporządzenie takiego uzasadnienia, no i na pewno będziemy składać apelację.
1: Sędzia jako okoliczność łagodzącą uznał m.in. dorastanie w dysfunkcyjnych rodzinach, niedojrzałość, problemy społeczne i wychowawcze, ale też wcześniejszą niekaralność i wyrażenie skruchy. Wyrok był nieprawomocny. Z decyzją sądu nie zgodziła się zarówno obrona, która domagała się uniewinnienia pary, ale też prokuratura i rzecznik praw dziecka. W tym przypadku toczyła się walka o zaostrzenie kary. Ale 11 grudnia 2025 roku sąd apelacyjny podtrzymał wcześniejszy wyrok i tym samym kara 10 lat więzienia pozostała niezmieniona. Do Sądu Najwyższego wpłynęła kasacja od wyroku, ale w maju i czerwcu 2026 roku została oddalona. Na poczet kary wliczono parze czas spędzony w areszcie. To oznacza, że oboje wyjdą na wolność, nim skończą 30 lat. W przeciwieństwie do Leona, będą mogli wrócić do społeczeństwa i na nowo ułożyć sobie życie.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. To mogą być rozmowy ostatniej szansy. W południe przy Nowogrodzkiej spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Takie informacje przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Buchanek. Do czwartku do północy członkowie partii mają czas na rezygnację z wewnętrznych stowarzyszeń. W grę wchodzi więc rozłam w PiS-ie, bo ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce zrezygnować były premier. W najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił o rządach Zjednoczonej Prawicy.
1: Nie pozwolę, żeby 8 lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji.
0: Wcześniej Mateusz Morawiecki zapewniał, że za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy. Realizacja tego planu do 2032 roku. W ramach zintegrowanej sieci kolejowej rząd chce połączyć wszystkie większe miasta w Polsce siecią kolei dużych prędkości. Programowi Nasza Kolej przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak.

0: prędkości pojedziemy za 5 lat i będzie to trasa z Warszawy do Łodzi. Jej pokonanie zajmie zaledwie 40 minut.
1: Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
0: Zapowiada premier Donald Tusk, ale to nie wszystko. Program Nasza Kolej zakłada też m.in. włączenie każdego powiatu do sieci połączeń dalekobieżnych.
2: Wartość planowanych inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją. Część funkcjonariuszy zostało rannych. Jak podkreśla rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymanym bardzo pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
3: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
2: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahçe-Stambuł z zespołem Zabrze w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1, rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. Więcej pytań niż odpowiedzi w sprawie, którą wielkopolska policja roboczo nazywa Akademią Gwałtu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Co udało się potwierdzić, o tym Jagoda Mośpan.
4: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
5: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
4: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
2: Relacjonowała Jagoda Mośpan. Sąd nie miał litości dla drogowego recydywisty. W Bydgoszczy zapadł błyskawiczny wyrok dla zatrzymanego po pijanemu kierowcy, który miał 3 zakazy prowadzenia pojazdu, w tym dożywotni. I to nie jedyny taki wyrok w Polsce w ostatnich dniach. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Nie minęło nawet 48 godzin od zatrzymania. 56-latek z Bydgoszczy usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia. Po tym jak kolejny raz pijany wsiadł za kierownicę, miarka się przebrała. Na rok trafi za kraty.
7: Śledczy wdrożyli tryb przyspieszony. W ciągu 48 godzin podejrzany musi stanąć przed obliczem sądu.
6: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Takie kary mogą być skuteczne, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozioł.
8: Powinni jednak chociaż na rok więzienia, żeby miał tą świadomość, że to tak nie przejdzie.
6: W ostatnich dniach w Jaśle na Podkarpaciu 36-latek z 4 zakazami prowadzenia pojazdów usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia.
2: Przed sądem stanął już następnego dnia po zatrzymaniu. Wobec obu kierowców sąd orzekł również wpłatę 10 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym, a także pomocy postpenitencjarnej. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę na załączenia do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Wzrośnie także stawka za mililitr olejku do 2 zł i 20 groszy. Ale jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, najważniejsza jest zmiana definicji e-papierosów.
9: Dzięki tym zmianom wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby wszystkie tego typu produkty były objęte takimi samymi zasadami.
2: Resort finansów przekonuje, że zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych. W rzeczywistości zwiększą czarny rynek, który już teraz szacuje się na 60% wszystkich sprzedawanych urządzeń i płynów. Tak twierdzi Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Vapingowej.
10: Może to nieść za sobą po pierwsze negatywne skutki dla budżetu państwa, bo to akcyzy nie zobaczy w przypadku nielegalnego obrotu, a po drugie ta niewiadoma związana ze składem chemicznym produktu, który się kupuje na czarnym rynku, może niestety skutkować niepożądanymi efektami negatywnymi oczywiście zdrowotnymi dla takiego użytkownika. Ryzyko po prostu wzrasta.
2: Przepisy muszą przejść jeszcze przez Sejm, Senat i zostać podpisane przez prezydenta. Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia. Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę Pyszne.pl. Narusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudniani na umowach o pracę, zamiast na umowach cywilnoprawnych.
11: Każda umowa będzie indywidualnie sprawdzana i w każdym przypadku będą indywidualnie te cechy charakterystyczne dla stosunku pracy sprawdzane.
2: Mówi Mateusz Rzymek, rzecznik głównego inspektora pracy. Pojawiają się informacje, że zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudniani przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Rzecznik Pyszne.pl Aleksander Rosa w rozmowie z nami zapewnił,

0: dotychczasowe warunki pracy zostaną utrzymane.
1: Zarówno w obszarze wynagrodzenia, jak i w obszarze dbałości o dobrostan kurierów i o ich warunki wykonywania tych zleceń.
0: Firma zapewnia też, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi i prowadzi rozmowy, które mają wypracować kompromis oraz umożliwić sprawne przeprowadzenie zmian. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum A-Auto. To w sprawie sprzedaży samochodów na kredyt. Według urzędu firma uzależniała sprzedaż na kredyt od zakupu usług dodatkowych. Przez to klienci zaciągali kredyt na kwotę wyższą o kilka tysięcy niż wartość samochodu. Ale to nie jedyny zarzut, mówi Kamila Guzowska z UOKiK-u.
2: Zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS. Kupujący nie byli również informowani, że po upływie czasu określonego w umowie płatna usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny płatny okres.
0: Sprzedawcy grozi kara finansowa do 10% obrotu. To jednak nie jedyne problemy firmy. UOKiK prawie 3 lata temu stwierdził też, że spółka wprowadzała klientów w błąd. Co do ceny samochodów, ta sprawa jest rozstrzygana w sądzie. Teraz o sukcesie kieleckich lekarzy. Specjaliści ze szpitala w Czarnowie jako pierwsi w całej Europie wszczepili unikatowy stentograf z ruchomymi rękawkami. Te dostosowują się do ruchów nerek podczas oddychania. To przełom, który chroni pacjentów przed groźną zakrzepicą. Operację wykonał dr Jarosław Miszczuk.
3: Wyjątkowość operacji polega na pierwszym w Europie wszczepieniu systemu, zmodyfikowanego systemu zaopatrzenia tętniaka piersiowo-brzusznego. Modyfikacja polegała na specjalnej konstrukcji rękawków prowadzących do tętnic nerkowych. Ta modyfikacja, mamy nadzieję, że zmniejszy częstość zakrzepic tętnic nerkowych.
0: W Kielcach zaplanowały już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej metody. Na Krupówkach w Zakopanem to wakacyjna tradycja. Punkt krwiodawstwa w stolicy polskich Tatr organizuje zbiórkę krwi. W każdą środę lata w rejonie budynku poczty parkuje krwiobus i czeka na tych, którzy chcą i mogą pomóc. Wakacje krwi szczególnie potrzeba, mówi lekarz Maria Lambrecht, szefowa zakopiańskiego punktu krwiodawstwa.
4: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadą gdzieś tam na urlop, nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
5: Nie wiadomo, co cię seko kiedy w życiu, co cię seko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać. To jest bardzo ważne.
6: Miałem jechać piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
5: Można się podzielić po prostu tym, co ma znojdrok sobie, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
4: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
0: Krew może oddać każda zdrowa osoba, pełnoletnia, także trzeźwa. Cała procedura zajmuje łącznie kilkanaście minut. Tak zimno w lipcu nie było od ponad 15 lat. Zamiast słońca i wysokich temperatur mamy pogodę bliską wczesnej jesieni. Jest zimno, mokro i wietrznie. Kto teraz spędza urlop w Polsce, musi mieć nerwy ze stali. Z turystami na Śląsku rozmawiał nasz reporter.
7: Tak, my jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
8: Dobrze. Czyli tam mam wrażenie, że z Pomorza, z nadmorza uciekliście na południe?
7: Dokładnie tak, jak pan opowiada.
8: Uciekliście. I że na razie lipiec nie rozpieszcza.
9: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Od 3 dni tam leje. Koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu, a ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
10: Z Dolnego Śląska, okolice Kotliny Kłodzkiej.
11: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca, jeździmy za nim.
9: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato. Dlatego chodzę pięknie, ubrana w sukience krótkiej.
0: Z urlopowiczami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Jeszcze do soboty jest szansa na zapoznanie się ze światowym folklorem. To w ramach Święta Dzieci Gór, które trwa w Nowym Sączu. Dla mieszkańców to wyjątkowe spotkania.
12: To jest wyjątkowe wydarzenie z uwagi na to, że widzimy różnorodność, której tak bardzo brakuje w Nowym Sączu.
13: Pokazać wnukom, jak tańczą zespoły w innych regionach świata.
14: Zawsze dzisiaj, bo dzisiaj jest gruziński zespół. Tutaj też byliśmy, jutro też się wybieramy.
15: Obowiązkowo trzeba być. Ono jest od zawsze, na zawsze i nie ma opcji, żeby tego nie oglądać. Tańce, śpiew i jednoczenie dzieci, jednoczenie świata.
0: Święto Dzieci Gór, przypomnijmy, potrwa do soboty. Koncerty głównie odbywają się w Hali Mosiru codziennie, punktualnie o 18. Pojawiła się w lubuskich lasach i wywołała strach korowódka sosnówka, bo o niej mowa to gąsienica pokryta jasnymi włoskami. Sama w sobie nie jest niebezpieczna, ale jak mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, trzeba uważać.
16: Rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o tego owada, ponieważ jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, reakcje alergiczne, takie oparzenia. Dlatego

0: najlepiej ich nie dotykać, można oczywiście obserwować, zrobić zdjęcie.
1: Korowódka sosnówka może występować w naszych lasach do końca września. Perseidy znów rozświetlą nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je już obserwować teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
1: Do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki, wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp oraz możliwie szeroki widok na niebo. Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko. Dziękuję.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

dalej Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z kramkową perkusją.